0: stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
1: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
0: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura również 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny? W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
2: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca? Julia Wieniawa, znana z tego, że potrafi robić wszystko naraz, teraz planuje dodać do swojego CV tytuł mamy. Właśnie ogłosiła, że chce zostać mamą przed 30, a to już za rogiem, bo w grudniu kończy 28 lat. W międzyczasie, między jednym sukcesem a drugim, zasiada w jury Tańca z Gwiazdami i promuje nowy singiel 27. Ciekawe, czy w jej leśnym domku znajdzie się miejsce na kolejne trofea z show biznesu.
1: Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami. Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
2: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek. Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Awą, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo dwóch rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje. Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu. Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli.
1: Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie? Mike Kruger, wydając klientom 5-centową resztę, padł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 13 stopni. Z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jutro, 14 września, w niektórych regionach Polski mogą wystąpić burze. Największe prawdopodobieństwo ich pojawienia się jest między południem a późnym popołudniem, szczególnie na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Burze będą krótkie i niezbyt intensywne, ale mogą im towarzyszyć przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Wieczorem pogoda zacznie się stabilizować.
2: Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKI D, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
1: Wieczorem w centrum Warszawy doszło

0: 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach. Tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie po 3-miesięcznym remoncie. Od jutra linie 17, 19, 33 i 14 ponownie będą kursować na swoich stałych trasach. Tymczasem na Pradze Południe, na Alei Zielenieckiej, przez tydzień nie będą jeździć tramwaje z powodu wymiany zwrotnic. Linie 7 i 22 pojadą zmienionymi trasami, a linia 25 zostanie zawieszona. Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg.
1: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę zatrzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matury 2026. Świadectwo dojrzałości otrzymało 87% absolwentów, czyli 280 870 osób. Licealiści poradzili sobie lepiej niż uczniowie techników, gdzie zdawalność wyniosła niecałe 80%. Największym wyzwaniem dla maturzystów była matematyka, którą zdało niecałe 89% zdających.
0: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą także 13 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce.

0: więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych, Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
2: Nick Prelec, najlepszy strzelec Jagiellonii w Ekstraklasie, przygotowuje się do meczu z Wisłą Kraków. Słoweniec, który zdobył już 4 bramki w tym sezonie, został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Słowenii. Wisła, mimo odejścia swojego najlepszego strzelca Jordiego Sancheza, pozostaje groźnym rywalem. Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wierzy, że jego drużyna może przełamać serię zwycięstw krakowskiego Beniaminka na własnym stadionie. Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję. Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże.
1: Ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Grunwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
2: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Jelena Rybakina triumfowała w finale US Open 2026 roku, pokonując Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7, 6-2. Dzięki temu zwycięstwu Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA. Sabalenka, ustępująca liderka, zmagała się z emocjami, które dały o sobie znać po zakończeniu meczu. Kamery uchwyciły moment, gdy Białorusinka nie kryła frustracji po porażce.
1: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo po wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
2: Na PGE Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
1: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb. Mikaela De Meyter, była kanadyjska hokeistka, powróciła na Instagram po dwutygodniowej przerwie, publikując odważne zdjęcia. Jej śmiałe fotografie wywołały lawinę komentarzy wśród fanów. De Meyter, znana jako najpiękniejsza bramkarka świata, od kilku lat skupia się na karierze modelki, co przyniosło jej ponad 3 miliony obserwujących. Internauci z niecierpliwością czekają na kolejne zaskakujące kreacje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 14 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie, Karolina Kazanowa wraca do domu po długiej rekonwalescencji. Jej powrót nie będzie jednak spokojny. Podczas spaceru przypadkiem trafi na miejsce wypadku, co wywoła u niej zaskakujące zachowanie. W tym samym czasie policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy jej potrącenia. To ważny moment, bo sprawa do tej pory pozostawała niewyjaśniona. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w wskazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Unever odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Unever straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Adam Bielan został nowym przewodniczącym europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Zastąpił na tym stanowisku Mateusza Morawieckiego, który zrezygnował w lipcu. Bielan zapowiada wzmocnienie ugrupowania przed nadchodzącymi wyborami europejskimi. Wybory nowego lidera odbyły się podczas kongresu w Dubrowniku. Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 zł brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni. Tiphaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiphaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
2: 6-letnia Marysia z Andrychowa, mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę zatrzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
0: Jutro, 14 września, w niektórych regionach Polski mogą wystąpić burze. Największe prawdopodobieństwo ich pojawienia się jest między południem a późnym popołudniem, szczególnie na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Burze będą krótkie i niezbyt intensywne, ale mogą im towarzyszyć przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Wieczorem pogoda zacznie się stabilizować. W Bolesławcu policjanci zatrzymali 30-letniego motocyklistę, który w obszarze zabudowanym pędził z prędkością 157 km na godzinę. Mężczyzna nie tylko przekroczył prędkość, ale także jechał na jednym kole i wyprzedzał w miejscach niedozwolonych. Stracił już prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd. Dodatkowo motocykl nie miał ważnego badania technicznego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloe. Znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie po 3-miesięcznym remoncie. Od jutra linie 17, 19, 33 i 14 ponownie będą kursować na swoich stałych trasach. Tymczasem na Pradze Południe, na Alei Zielenieckiej, przez tydzień nie będą jeździć tramwaje z powodu wymiany zwrotnic. Linie 7 i 22 pojadą zmienionymi trasami, a linia 25 zostanie zawieszona. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
2: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Na ten moment w Krakowie jakość powietrza jest dobra, a w Szczecinie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich. Telewizyjna dwójka zaskakuje nas powrotem kultowego formatu, tym razem z podtytułem Nowe pokolenie. Wśród uczestników pojawia się Eleni Platiksa, Greczynka, która ma nas nauczyć południowego luzu i wiedzy o Europie. Czyżby polska telewizja potrzebowała świeżej krwi, by przyciągnąć widzów? Program, w którym obcokrajowcy rywalizują o prestiż, można oglądać w każdą niedzielę o 16:10 na TVP2. Ciekawe, czy Eleni zdoła podbić serca Polaków swoim śródziemnomorskim uśmiechem.
2: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy. Polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
1: Magda Gessler, znana z miłości do wykwintnych smaków, zdradziła swoje kulinarne słabości. Na jej talerzu królują czerwone krewetki, które potrafią kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Wśród ulubionych dań restauratorki znalazły się także dziczyzna, gazpacho, parmezan i polski biały ser. Wygląda na to, że Gessler nie boi się wyrazistych smaków, a jej podniebienie zdecydowanie nie zna granic.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Turizm w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne. Kaja Paschalska, znana z roli Oli Lubicz w Klanie, przyznaje, że czerwony dywan to dla niej bardziej pole bitwy niż miejsce do błyszczenia. Mimo lat spędzonych w show biznesie, stres związany z publicznymi wystąpieniami nie odpuszcza, a pewność siebie to tylko starannie założona zbroja. Aktorka, choć na scenie wydaje się pewna siebie, w rzeczywistości woli unikać bycia w centrum uwagi. 40 lat przyniosło jej jednak więcej dystansu i wyrozumiałości wobec siebie, co w tym świecie fleszy i oceniania jest prawdziwym osiągnięciem.
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwa rewolucja uśmiechów. Gwiazdy, jak Michał Wiśniewski czy Filip Heiser, inwestują w śnieżnobiałe zęby, które lśnią bardziej niż zimowy śnieg. Niektórzy celebryci postawili na naturalność, inni zaś na efekt albo grubo, albo wcale. W końcu, kto by się przejmował naturalnym wyglądem, skoro można błyszczeć jak hollywoodzka gwiazda? 8. edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ach, te lata 80., kiedy to polska telewizja zaserwowała nam pierwszą operę Mydlaną w labiryncie. Wtedy młodziutka Jowita Budnik, zaledwie 15-letnia, zdobyła serca widzów jako Marta Białek. Dziś, po latach, Budnik błyszczy na czerwonym dywanie i wciąż zachwyca w popularnych serialach. Kto by pomyślał, że z telenoweli można trafić na szczyty aktorskiej kariery? Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
1: Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu, 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Od jutra, po 3-miesięcznym remoncie, tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie. Pasażerowie mogą spodziewać się powrotu linii 17, 19, 33 i 14. Tymczasem na Pradze Południe, w Alei Zielenieckiej, tramwaje znikną na tydzień z powodu wymiany zwrotnic. Zmiany dotkną linii 7, 22 i 25. Szczegóły dostępne są na stronie WTP. Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych.
1: Jutro, 14 września, w części Polski mogą wystąpić burze, choć ich prawdopodobieństwo jest niewielkie. Największa szansa na wyładowania będzie od południa do późnego popołudnia, głównie na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Burze będą krótkotrwałe i słabe, ale lokalnie mogą przynieść mocniejszy deszcz i silniejsze porywy wiatru. Wieczorem sytuacja powinna się uspokoić.
2: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie zaledwie 2 km.

0: Kowała dziewczynkę zatrzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami.
1: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
0: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą podobnie 15 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. W Szwecji trwa gorączkowa końcówka kampanii wyborczej. Najnowsze sondaże wskazują na topniejącą przewagę opozycji pod wodzą Magdaleny Andersson nad rządem premiera Ulfa Kristerssona. Wybory zdecydują nie tylko o przyszłym premierze, ale także o ewentualnym wejściu szwedzkich demokratów do rządu. To historyczna szansa dla tej partii, która dotąd była uważana za skrajną prawicę. W tle kampanii pojawiają się kontrowersje związane z liderem szwedzkich demokratów, Jimmy Åkessonem, oskarżanym o kontakty z gangiem motocyklowym. Wybory odbędą się już dziś, a ich wynik może znacząco zmienić szwedzką scenę polityczną.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
0: W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie między innymi operacje pokazowe oraz warsztaty. Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne, w innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas z temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancel, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie, Karolina Kazanowa wraca do domu po długiej rekonwalescencji. Jej powrót nie będzie jednak spokojny. Podczas spaceru przypadkiem trafi na miejsce wypadku, co wywoła u niej zaskakujące zachowanie. W tym samym czasie policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy jej potrącenia. To ważny moment, bo sprawa do tej pory pozostawała niewyjaśniona. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w wskazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Univer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Univer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Poznaniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rosyjskie drony i pociski uderzyły w zachodnią Ukrainę, zbliżając się niebezpiecznie do granic Polski i NATO. W strefie zagrożenia znalazł się specjalny pociąg z europejskimi VIP-ami, w tym byłym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, który musiał zostać ewakuowany. Atak wywołał alarm po polskiej stronie granicy, a estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna poinformował o problemach na przejściu granicznym. Rosyjskie działania określono jako terror Putina, a Ukraina apeluje o zdecydowaną reakcję Zachodu.
2: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
0: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kg borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kg na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
2: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
0: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
2: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
0: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
2: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PSV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Krakowa dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca? Julia Wieniawa, znana z tego, że potrafi robić wszystko naraz, teraz planuje dodać do swojego CV tytuł mamy. Właśnie ogłosiła, że chce zostać mamą przed 30, a to już za rogiem, bo w grudniu kończy 28 lat. W międzyczasie, między jednym sukcesem a drugim, zasiada w jury Tańca z Gwiazdami i promuje nowy singiel 27. Ciekawe, czy w jej leśnym domku znajdzie się miejsce na kolejne trofea z show biznesu. Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Wenecji zakończył się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, a Srebrny Lew trafił do twórców filmu Możliwa Miłość. Zaskoczeniem jest rola Macieja Musiała, który jako producent wykonawczy przyczynił się do sukcesu tego dzieła. Film, inspirowany Dekalogiem Kieślowskiego, już zdobył serca krytyków i będzie walczył o Oscara jako kandydat Korei Południowej. Cóż, kto by pomyślał, że Musiał z aktora stanie się producentem na międzynarodową skalę?
2: Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona? Arkadiusz Zgorzelski, znany jako Mega Kot, znów w centrum uwagi. Ten szczeciński biznesmen i celebryta, który zasłynął z kontrowersyjnych występów u Lorda Kruszwila, nie przestaje szokować. Tym razem internet huczy od plotek o jego nowej, znacznie młodszej partnerce. Zgorzelski, specjalista od dużych różnic wieku, nie pozostaje dłużny krytykom i z humorem odpowiada na falę hejtu, twierdząc, że to zakompleksione stare dziady i baby nie mogą się pogodzić z jego młodzieńczym duchem. Cóż, Mega Kot jak zawsze na fali, a...
1: Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Ową, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo 2 rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Taniec z Gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet? Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną?
1: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli.
2: Irlandzka ikona rocka, zespół U2, świętuje swoje 50-lecie, a emocje wokół nich są jak zawsze skrajne. Od uwielbienia za charyzmę Bono i niezapomniane koncerty, po zarzuty o megalomanię i hipokryzję, U2 nie przestaje dzielić opinii publicznej. Zespół, który sprzedał 170 milionów płyt i zdobył 22 nagrody Grammy, wciąż jest na ustach wszystkich, choć niektórzy twierdzą, że ich muzyka straciła dawny blask. Mimo to U2 nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada nowy album na jesień, udowadniając, że ich historia jeszcze się nie kończy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz lekkie opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jutro, 14 września, w niektórych regionach Polski mogą wystąpić burze. Największe prawdopodobieństwo ich pojawienia się jest między południem a późnym popołudniem, szczególnie na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Burze będą krótkie i niezbyt intensywne, ale mogą im towarzyszyć przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Wieczorem pogoda zacznie się stabilizować.
2: Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Motocyklista potrącił dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta i 27-letni kierowca motocykla z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja ustaliła, że oboje byli trzeźwi. Mariusz B. został skazany na dożywocie za 4 brutalne zabójstwa, ale do dziś nie odnaleziono ciał jego ofiar. Śledczy przez lata przeszukiwali lasy i analizowali zeznania, jednak bezskutecznie. Wariograf wskazał, że zwłoki mogą być zakopane, ale dokładne miejsce pozostaje tajemnicą. Mariusz B. nie ujawnił, gdzie ukrył ciała, a jego kuzyn zaprzecza udziałowi w zbrodniach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie po 3-miesięcznym remoncie. Od jutra linie 17, 19, 33 i 14 ponownie będą kursować na swoich stałych trasach. Tymczasem na Pradze Południe, na Alei Zielenieckiej, przez tydzień nie będą jeździć tramwaje z powodu wymiany zwrotnic. Linie 7 i 22 pojadą zmienionymi trasami, a linia 25 zostanie zawieszona. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
2: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 6-letnia Marysia z Andrychowa, mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę za trzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
1: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta

0: Zginęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
2: Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
1: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Grunwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
2: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurtz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Jelena Rybakina triumfowała w finale US Open 2026 roku, pokonując Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7, 6-2. Dzięki temu zwycięstwu Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA. Sabalenka, ustępująca liderka, zmagała się z emocjami, które dały o sobie znać po zakończeniu meczu. Kamery uchwyciły moment, gdy Białorusinka nie kryła frustracji po porażce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
1: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo po wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
2: Na PGE Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
1: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego. Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 17 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie, Karolina Kazanowa wraca do domu po długiej rekonwalescencji. Jej powrót nie będzie jednak spokojny. Podczas spaceru przypadkiem trafi na miejsce wypadku, co wywoła u niej zaskakujące zachowanie. W tym samym czasie policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy jej potrącenia. To ważny moment, bo sprawa do tej pory pozostała niewyjaśniona. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w wskazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W nadchodzącym 4251 odcinku Pierwszej Miłości Angelika staje w obliczu ogromnej tragedii po stracie ojca. Jej życie przewraca się do góry nogami, a w tle pojawia się konflikt z Elizą. Tymczasem Świder próbuje zbliżyć się do Elizy, oferując jej władzę w klubie Iskra. Liczy, że wspólne interesy połączą ich na dłużej. Bolesław, znikając z pola widzenia, pozostawia po sobie chaos i napięcie. Czy Eliza zdecyduje się na nowe życie, czy pozostanie w cieniu przeszłości? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na platformie Polsat Box Go.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Halil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Remzi nie przestanie naciskać na Halila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Adam Bielan został nowym przewodniczącym europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Zastąpił na tym stanowisku Mateusza Morawieckiego, który zrezygnował w lipcu. Bielan zapowiada wzmocnienie ugrupowania przed nadchodzącymi wyborami europejskimi. Wybory nowego lidera odbyły się podczas kongresu w Dubrowniku. Premier Donald Tusk zwołał pilne posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po atakach dronów na Ukrainę, blisko polskiej granicy. Drony uderzyły zaledwie 1 kilometr od granicy, trafiając między innymi w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Tusk ostrzegł, że eskalacja konfliktu staje się faktem i nie można wykluczyć, że dotknie ona również Polski. Władze będą pracować w trybie wzmocnionym, przygotowując się na możliwe działania ze strony Rosji.
2: Z najnowszego sondażu wynika, że niecałe 57% Polaków uważa, iż Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy 450 tysięcy złotych przekazanych jego fundacji przez prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo kontrowersji, Jarosław Kaczyński nadal wspiera byłego ministra sprawiedliwości. Tymczasem Ziobro przebywa poza Polską, mierząc się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych.
0: Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 złotych brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tiphaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiphaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych. Na Litwie doszło dziś do fałszywego alarmu. W pobliżu Wilna wykryto na radarach obiekty, które uznano za drony, co spowodowało zamknięcie lotniska i poderwanie myśliwca NATO. Po sprawdzeniu okazało się, że to jedynie stado ptaków. Alarm odwołano po 38 minutach, a lotnisko wznowiło pracę.
0: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości, wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak Miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
2: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny?
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich.
1: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy. Polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
2: Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Tourism w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek.
1: Omena Mensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato? Ósma edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie dwóch odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję. Ach, te lata 80., kiedy to polska telewizja zaserwowała nam pierwszą operę Mydlaną w labiryncie. Wtedy młodziutka Jowita Budnik, zaledwie 15-letnia, zdobyła serca widzów jako Marta Białek. Dziś, po latach, Budnik błyszczy na czerwonym dywanie i wciąż zachwyca w popularnych serialach. Kto by pomyślał, że z telenoweli można trafić na szczyty aktorskiej kariery?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
2: Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości. Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu, 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Torunia termometry ukażą 18 stopni i lekkie opady deszczu. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Od jutra, po 3-miesięcznym remoncie, tramwaje wracają na Aleję Niepodległości w Warszawie. Pasażerowie mogą spodziewać się powrotu linii 17, 19, 33 i 14. Tymczasem na Pradze Południe, w Alei Zielenieckiej, tramwaje znikną na tydzień z powodu wymiany zwrotnic. Zmiany dotkną linii 7, 22 i 25. Szczegóły dostępne są na stronie WTP.
2: 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. Jutro, 14 września, w części Polski mogą wystąpić burze, choć ich prawdopodobieństwo jest niewielkie. Największa szansa na wyładowania będzie od południa do późnego popołudnia. Głównie na północy, północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Burze będą krótkotrwałe i słabe, ale lokalnie mogą przynieść mocniejszy deszcz i silniejsze porywy wiatru. Wieczorem sytuacja powinna się ustalić.

0: Tysiącom roślin, nowym drzewom i urokliwym alejkom. To część projektu Nowe Centrum Warszawy, który zmienia oblicze Śródmieścia. Nowa przestrzeń oferuje zaciszny ogród muzyki i plac pod pergolami. W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. W Zakopanem policja zatrzymała kilku turystów, którzy po spożyciu alkoholu wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Jeden z nich, turysta z Belgii, miał 1,5 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy 4 turystów z Wielkiej Brytanii również zostało ukaranych wysokimi mandatami. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą po alkoholu grożą kary sięgające nawet 2500 zł.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: 6-letnia Marysia z Andrychowa, urodzona bez rączek, na co dzień radzi sobie doskonale, używając nóg jak rąk. Ostatnio jednak, podczas rodzinnego obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemną sytuacją. Nieznajoma kobieta skrytykowała dziewczynkę za trzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami.
2: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. W Szwecji trwa gorączkowa końcówka kampanii wyborczej. Najnowsze sondaże wskazują na topniejącą przewagę opozycji pod wodzą Magdaleny Andersson nad rządem premiera Ulfa Kristerssona. Wybory zdecydują nie tylko o przyszłym premierze, ale także o ewentualnym wejściu szwedzkich demokratów do rządu. To historyczna szansa dla tej partii, która dotąd była uważana za skrajną prawicę. W tle kampanii pojawiają się kontrowersje związane z liderem szwedzkich demokratów, Jimmy Åkessonem, oskarżanym o kontakty z gangiem motocyklowym. Wybory odbędą się już dziś, a ich wynik może znacząco zmienić szwedzką scenę polityczną.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
1: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
0: W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie między innymi operacje pokazowe oraz warsztaty. Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne, w innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą również 17 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3397 odcinku Barw Szczęścia Celina pokaże, jak sprytnie można zdobyć dowody na zdradę. Już w poniedziałek, 14 września, o 25 na TVP 2 zobaczymy, jak Celina organizuje podstępną kolację, by przechytrzyć Karolinę. Wciągnie w to Łukasza, który nieświadomy planu zgodzi się na spotkanie z Karoliną i Brunem. Celina, udając zainteresowanie ich szalonym ślubem w Las Vegas, sprytnie zdobędzie dostęp do telefonu Karoliny. Wykorzysta chwilę nieuwagi, by skopiować dane, które mogą oczyścić Justina z zarzutów. Czy Celina zdoła udowodnić niewinność Justina i zdemaskować Karolinę? Odpowiedź już w poniedziałek. W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP 1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP 2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie, Karolina Kazanowa wraca do domu po długiej rekonwalescencji. Jej powrót nie będzie jednak spokojny. Podczas spaceru przypadkiem trafi na miejsce wypadku, co wywoła u niej zaskakujące zachowanie. W tym samym czasie policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy jej potrącenia. To ważny moment, bo sprawa do tej pory pozostała niewyjaśniona. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP 1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w wskazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 20.50. na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD. W nadchodzącym 4251 odcinku Pierwszej Miłości Angelika staje w obliczu ogromnej tragedii po stracie ojca. Jej życie przewraca się do góry nogami, a w tle pojawia się konflikt z Elizą. Tymczasem Świder próbuje zbliżyć się do Elizy, oferując jej władzę w klubie Iskra. Liczy, że wspólne interesy połączą ich na dłużej. Bolesław, znikając z pola widzenia, pozostawia po sobie chaos i napięcie. Czy Eliza zdecyduje się na nowe życie, czy pozostanie w cieniu przeszłości? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na platformie Polsat Box Go.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minerva odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minerva straci zaufanie do Pinar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosyjskie drony i pociski uderzyły w zachodnią Ukrainę, zbliżając się niebezpiecznie do granic Polski i NATO. W strefie zagrożenia znalazł się specjalny pociąg z europejskimi VIP-ami, w tym byłym premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, który musiał zostać ewakuowany. Atak wywołał alarm po polskiej stronie granicy, a estoński minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna poinformował o problemach na przejściu granicznym. Rosyjskie działania określono jako terror Putina, a Ukraina apeluje o zdecydowaną reakcję Zachodu.
3: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kilogramami borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kilogramy na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
3: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
2: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
3: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PSV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca. Julia Wieniawa, znana z tego, że potrafi robić wszystko naraz, teraz planuje dodać do swojego CV tytuł mamy. Właśnie ogłosiła, że chce zostać mamą przed 30, a to już za rogiem, bo w grudniu kończy 28 lat. W międzyczasie, między jednym sukcesem a drugim, zasiada w jury Tańca z Gwiazdami i promuje nowy singiel 27. Ciekawe, czy w jej leśnym domku znajdzie się miejsce na kolejne trofea z show biznesu. Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Wenecji zakończył się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, a Srebrny Lew trafił do twórców filmu Możliwa Miłość. Zaskoczeniem jest rola Macieja Musiała, który jako producent wykonawczy przyczynił się do sukcesu tego dzieła. Film, inspirowany Dekalogiem Kieślowskiego, już zdobył serca krytyków i będzie walczył o Oscara jako kandydat Korei Południowej. Cóż, kto by pomyślał, że Musiał z aktora stanie się producentem na międzynarodową skalę?
2: Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona? Arkadiusz Zgorzelski, znany jako Mega Kot, znów w centrum uwagi. Ten szczeciński biznesmen i celebryta, który zasłynął z kontrowersyjnych występów u Lorda Kruszwila, nie przestaje szokować. Tym razem internet huczy od plotek o jego nowej, znacznie młodszej partnerce. Zgorzelski, specjalista od dużych różnic wieku, nie pozostaje dłużny krytykom i z humorem odpowiada na falę hejtu, twierdząc, że to zakompleksione stare dziady i baby nie mogą się pogodzić z jego młodzieńczym duchem. Cóż, Mega Kot jak zawsze na fali, a...
1: Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Ową, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo 2 rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Taniec z Gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet? Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną?
1: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli.
2: Irlandzka ikona rocka, zespół U2, świętuje swoje 50-lecie, a emocje wokół nich są jak zawsze skrajne. Od uwielbienia za charyzmę Bono i niezapomniane koncerty, po zarzuty o megalomanię i hipokryzję, U2 nie przestaje dzielić opinii publicznej. Zespół, który sprzedał 170 milionów płyt i zdobył 22 nagrody Grammy, wciąż jest na ustach wszystkich, choć niektórzy twierdzą, że ich muzyka straciła dawny blask. Mimo to U2 nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada nowy album na jesień, udowadniając, że ich historia jeszcze się nie kończy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Torunia termometry ukażą 19 stopni i lekkie opady deszczu. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych.
0: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem. 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę zatrzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
1: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Zakopiańscy policjanci zatrzymali kilku turystów, którzy po zakrapianych imprezach wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Najwyższy wynik alkomatu to 1,5 promila, co skutkowało mandatem w wysokości 2500 zł. Funkcjonariusze przypominają, że jazda na hulajnodze po alkoholu jest surowo karana. Kontrole będą kontynuowane.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach

0: czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Choć wakacje dobiegły końca, lato wciąż trwa na południu Europy. W takich krajach jak Chorwacja, Albania czy Czarnogóra można cieszyć się słońcem i plażami. A ceny noclegów są teraz znacznie niższe. Na przykład w Chorwacji nocleg można znaleźć już od 270 zł za dobę. Sycylia również kusi ciepłem i pięknymi miejscami do zwiedzania, a ceny zaczynają się tam od 290 zł. W Grecji na Rodos czy Korfu także można przedłużyć lato, korzystając z atrakcyjnych ofert. To idealny czas na spokojny wypoczynek bez tłumów i upałów.
2: Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać wynajmu mieszkań turystom. Miasta zyskają możliwość tworzenia stref z ograniczeniami dla takich wynajmów. Właściciele mieszkań będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji. Nowe przepisy mają również wprowadzić dokładniejszy system rejestracji lokali. Czy te zmiany wpłyną na spadek czynszów? Eksperci wskazują, że efekt może być widoczny tylko lokalnie.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
1: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów, ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 miliona 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
2: Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Beata Szydło, była premier Polski, zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne. W innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
2: Prezes ZUS Liwiusz Laska ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turceve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość. Widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o 20:50. Na antenie Dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący moment. W 4247 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 14 września o 18 na Polsacie, Kinga i Janek stają przed sądowym finałem swojego małżeństwa. Ich rozwód wydaje się nieuchronny, ale wspomnienia o zmarłej córce i nowe odkrycia mogą wszystko zmienić. Janek dowiaduje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywraca jego świat do góry nogami. Tymczasem Kinga musi zmierzyć się z uczuciami do nowego adoratora, Arka. Czy niespodziewane wydarzenia na sali rozpraw odmienią ich decyzję? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W 4251 odcinku serialu Pierwsza Miłość Karolina Kazanowa wraca do rodzinnego Wadlewa po długiej walce o zdrowie. Niestety, jej powrót nie będzie spokojny. Podczas spaceru natrafi na miejsce swojego wypadku, co wywoła u niej niepokojące zachowanie. Tymczasem policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w schwytaniu sprawcy jej potrącenia. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie powtórka na platformie Polsat Box Go. To wydarzenie z pewnością wstrząśnie widzami i dostarczy wielu emocji. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 18 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Adam Bielan został nowym przewodniczącym europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Zastąpił na tym stanowisku Mateusza Morawieckiego, który zrezygnował w lipcu. Bielan zapowiada wzmocnienie ugrupowania przed nadchodzącymi wyborami europejskimi. Wybory nowego lidera odbyły się podczas kongresu w Dubrowniku. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową.
3: Z najnowszego sondażu wynika, że niecałe 57% Polaków uważa, iż Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy 450 tysięcy złotych przekazanych jego fundacji przez prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo kontrowersji, Jarosław Kaczyński nadal wspiera byłego ministra sprawiedliwości. Tymczasem Ziobro przebywa poza Polską, mierząc się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych.
2: Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 złotych brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni. Tiffaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiffaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
3: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
2: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania. Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości, wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile. Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
3: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny?
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł w wieku zaledwie 39 lat po długiej walce z nowotworem mózgu. Jego pogrzeb, zarezerwowany tylko dla najbliższych, był pełen nietypowych gestów. Żałobnicy otrzymali pamiątkowe magnesy z wizerunkiem uśmiechniętego Adriana i żartobliwymi napisami, które miały przypominać o jego optymizmie. Cóż, nawet po śmierci potrafił rozbawić swoich bliskich. Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czechturizm w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne.
1: Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Sky Showtime zaskakuje nas nowym sezonem serialu, który przenosi się z górskich szczytów na Śląsk. Pionek to kontynuacja Ślebody, gdzie Maria Dębska i Maciej Musiał ponownie wcielają się w swoje role, a akcja kręci się wokół serii morderstw. Anka, grana przez Dębską, staje się bardziej nieprzewidywalna, co zaskakuje Bastiana. Serial, pełen śląskiego klimatu i lokalnych smaczków, dostępny jest na platformie Sky Showtime w każdy czwartek.
1: Omena Mensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato?
2: Joanna Rawik, gwiazda PRL-u, pożegnała się z tym światem w swoim stylu, bez smutku i z przyjaciółmi u boku. Na warszawskich powązkach wojskowych jej prochy spoczęły w różowej urnie, a zamiast krzyża pojawił się słupek z wyrzeźbionym liściem. Wspomniano jej szacunek do generała Jaruzelskiego i lewicowe przekonania, co dodało pikanterii całemu wydarzeniu. Nawet po śmierci Rawik pokazała, że potrafi zaskoczyć i zrobić wszystko po swojemu.
1: 8. edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe. Kto by pomyślał, że nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów rockowych, Nickelback, narodziła się nie w blasku reflektorów, a przy kasie w Starbucksie. Mike Krueger, wydając klientom 5-centową resztę, wpadł na pomysł, który zmienił losy jego zespołu. Zamiast wymyślnych strategii marketingowych wystarczyło jedno zdanie. Here's your Nickelback. I tak oto, z codziennej rutyny, powstała legenda rocka.
2: Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości. Tom Morello z Rage Against the Machine udowodnił, że gitara to nie tylko instrument, ale prawdziwy czarodziej. Bez DJ-a, bez sampli, a jednak brzmiał, jakby skraczował płyty. Jego gitara stała się gramofonem, a przełącznik przetworników zastąpił crossfader. W Bulls on Parade Morello pokazał, że można zamienić struny w prawdziwe dzieło sztuki, a wszystko to bez pomocy elektroniki. Kto by pomyślał, że rock może być tak blisko hip-hopu?
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie, zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu nikt nie ucierpiał. To kolejny niebezpieczny incydent w tym rejonie w ostatnich godzinach. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Plac Powstańców Warszawy przeszedł spektakularną metamorfozę. Beton ustąpił miejsca tysiącom roślin, nowym drzewom i urokliwym alejkom. To część projektu Nowe Centrum Warszawy, który zmienia oblicze Śródmieścia. Nowa przestrzeń oferuje zaciszny ogród muzyki i plac pod pergolami. W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. 6-letnia Marysia z Andrychowa, urodzona bez rączek, na co dzień radzi sobie doskonale, używając nóg jak rąk. Ostatnio jednak, podczas rodzinnego obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemną sytuacją. Nieznajoma kobieta skrytykowała dziewczynkę za trzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami.
2: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji.
2: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na 2, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
1: Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
0: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Gronwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
1: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Jelena Rybakina triumfowała w finale US Open 2026 roku, pokonując Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7, 6-2. Dzięki temu zwycięstwu Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA. Sabalenka, ustępująca liderka, zmagała się z emocjami, które dały o sobie znać po zakończeniu meczu. Kamery uchwyciły moment, gdy Białorusinka nie kryła frustracji po porażce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
0: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo po wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: Na PGE, e-narodowym w Warszawie, trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
0: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego. Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turceve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o 20:50. Na antenie dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący moment. W 4247 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 14 września o 18 na Polsacie, Kinga i Janek stają przed sądowym finałem swojego małżeństwa. Ich rozwód wydaje się nieuchronny, ale wspomnienia o zmarłej córce i nowe odkrycia mogą wszystko zmienić. Janek dowiaduje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywraca jego świat do góry nogami. Tymczasem Kinga musi zmierzyć się z uczuciami do nowego adoratora, Arka. Czy niespodziewanie Zbliżone wydarzenia na sali rozpraw odmienią ich decyzję? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W 4251 odcinku serialu Pierwsza Miłość Karolina Kazanowa wraca do rodzinnego Wadlewa po długiej walce o zdrowie. Niestety, jej powrót nie będzie spokojny. Podczas spaceru natrafi na miejsce swojego wypadku, co wywoła u niej niepokojące zachowanie. Tymczasem policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w schwytaniu sprawcy jej potrącenia. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie powtórka na platformie Polsat Box Go. To wydarzenie z pewnością wstrząśnie widzami i dostarczy wielu emocji. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Jest już niczym.
1: Minęła ósma.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Premier Donald Tusk zwołał pilne posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po atakach dronów na Ukrainę, blisko polskiej granicy. Drony uderzyły zaledwie 1 kilometr od granicy, trafiając między innymi w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Tusk ostrzegł, że eskalacja konfliktu staje się faktem i nie można wykluczyć, że dotknie ona również Polski. Władze będą pracować w trybie wzmocnionym, przygotowując się na możliwe działania ze strony Rosji.
4: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
3: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kilogramami borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kilogramy na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
4: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
3: Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
4: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
3: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
4: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
3: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca.
2: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy. Polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
2: Arkadiusz Zgorzelski, znany jako Mega Kot, znów w centrum uwagi. Ten szczeciński biznesmen i celebryta, który zasłynął z kontrowersyjnych występów u Lorda Kruszwila, nie przestaje szokować. Tym razem internet huczy od plotek o jego nowej, znacznie młodszej partnerce. Zgorzelski, specjalista od dużych różnic wieku, nie pozostaje dłużny krytykom i z humorem odpowiada na falę hejtu, twierdząc, że to zakompleksione stare dziady i baby nie mogą się pogodzić z jego młodzieńczym duchem. Cóż, Mega Kot jak zawsze na fali, a...
3: Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Ava, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo 2 rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje.
2: Taniec z gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet? Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną?
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli. Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu, 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę.
2: Irlandzka ikona rocka, zespół U2, świętuje swoje 50-lecie, a emocje wokół nich są jak zawsze skrajne. Od uwielbienia za charyzmę Bono i niezapomniane koncerty, po zarzuty o megalomanię i hipokryzję, U2 nie przestaje dzielić opinii publicznej. Zespół, który sprzedał 170 milionów płyt i zdobył 22 nagrody Grammy, wciąż jest na ustach wszystkich, choć niektórzy twierdzą, że ich muzyka straciła dawny blask. Mimo to U2 nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada nowy album na jesień, udowadniając, że ich historia jeszcze się nie kończy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Motocyklista potrącił dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta i 27-letni kierowca motocykla z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja ustaliła, że oboje byli trzeźwi.
0: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych.
0: Słuchacie Radia Super Express. 22-letni Roman M. został skazany na 5 lat i 2 miesiące więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Mężczyzna prowadził Audi z prędkością 227 km na godzinę, mimo ograniczenia do 90 km na godzinę i uderzył w drzewo, co spowodowało śmierć pasażera. Sąd orzekł także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nałożył na Romana M. obowiązek zapłaty odszkodowania. Wyrok jest prawomocny. W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem. 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę za trzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy. Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, oszukana przez mężczyznę podającego się za generała na misji w Jemenie. Poznany w mediach społecznościowych, zdobył jej zaufanie i przekonał do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za przesyłkę. Oszustwo wyszło na jaw, gdy kobieta nie miała już środków na kolejne przelewy. Policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami i przypomina, by być czujnym wobec próśb o pieniądze od internetowych znajomych. W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta, Rafał Rudnicki, wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa. 52-letni mieszkaniec Oławy został zatrzymany za groźby, kierowane pod adresem premiera Polski. Mężczyzna publikował je w mediach społecznościowych, sądząc, że pozostanie anonimowy. Policja szybko ustaliła jego tożsamość i zatrzymała go w jego domu. Teraz grozi mu kara więzienia do 3 lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie także 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Choć wakacje dobiegły końca, lato wciąż trwa na południu Europy. W takich krajach jak Chorwacja, Albania czy Czarnogóra można cieszyć się słońcem i plażami. A ceny noclegów są teraz znacznie niższe. Na przykład w Chorwacji. Nocleg można znaleźć już od 270 zł za dobę. Sycylia również kusi ciepłem i pięknymi miejscami do zwiedzania. A ceny zaczynają się tam od 290 zł. W Grecji na Rodos czy Korfu. Także można przedłużyć lato, korzystając z atrakcyjnych ofert. To idealny czas na spokojny wypoczynek bez tłumów i upałów.
2: Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać wynajmu mieszkań turystom. Miasta zyskają możliwość tworzenia stref z ograniczeniami dla takich wynajmów. Właściciele mieszkań będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji. Nowe przepisy mają również wprowadzić dokładniejszy system rejestracji lokali. Czy te zmiany wpłyną na spadek czynszów? Eksperci wskazują, że efekt może być widoczny tylko lokalnie.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
1: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
2: Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Beata Szydło była premier Polski. Zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne. W innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
2: Prezes ZUS Liwiusz Laska ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą podobnie 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turceve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o 20:50. Na antenie Dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący moment. W 4247 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 18 na Polsacie, Kinga i Janek stają przed sądowym finałem swojego małżeństwa. Ich rozwód wydaje się nieuchronny, ale wspomnienia o zmarłej córce i nowe odkrycia mogą wszystko zmienić. Janek dowiaduje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywraca jego świat do góry nogami. Tymczasem Kinga musi zmierzyć się z uczuciami do nowego adoratora, Arka. Czy nie spodziewa Zdecydowane wydarzenia na sali rozpraw odmienią ich decyzję? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W 4251 odcinku serialu Pierwsza Miłość Karolina Kazanowa wraca do rodzinnego Wadlewa po długiej walce o zdrowie. Niestety, jej powrót nie będzie spokojny. Podczas spaceru natrafi na miejsce swojego wypadku, co wywoła u niej niepokojące zachowanie. Tymczasem policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w schwytaniu sprawcy jej potrącenia. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie powtórka na platformie Polsat Box Go. To wydarzenie z pewnością wstrząśnie widzami i dostarczy wielu emocji. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minewer odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Jasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minewer straci zaufanie do Pynar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Jasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Tiffaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronów. Tiffaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
0: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
2: 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę za trzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości, wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie.
2: Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
0: Jesień to trudny czas dla naszej skóry, która często staje się sucha i podrażniona. Naturalnym rozwiązaniem może być żel aloesowy, znany ze swoich właściwości nawilżających i łagodzących. Regularne stosowanie tego produktu pomaga przywrócić skórze odpowiednie nawilżenie i elastyczność. Warto włączyć go do codziennej pielęgnacji, aby cieszyć się komfortem nawet w chłodniejsze dni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia. Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie, zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu nikt nie ucierpiał. To kolejny niebezpieczny incydent w tym rejonie w ostatnich godzinach. Plac Powstańców Warszawy przeszedł spektakularną metamorfozę. Beton ustąpił miejsca tysiącom roślin, nowym drzewom i urokliwym alejkom. To część projektu Nowe Centrum Warszawy, który zmienia oblicze Śródmieścia. Nowa przestrzeń oferuje zaciszny ogród muzyki i plac pod pergolami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak Miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile. Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
2: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny? Agnieszka Fitkał-Perepeczko, gwiazda M jak miłość, udowadnia, że wiek to tylko liczba. W wieku 84 lat, z młodzieńczym zapałem i modnym stylem, robi zakupy na warszawskim bazarku, przyciągając spojrzenia. Sama taszczy siaty i wielki baniak z wodą, pokazując, że nie potrzebuje pomocy. Jak sama mówi, czerpie z życia pełnymi garściami, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania. Ale kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się życiem i dobrym jedzeniem? Joanna Jędrzejczyk, znana z nokautów w oktagonie, teraz nokautuje na parkiecie tańca z gwiazdami. W duecie z Kamilem Kuroczko, zawodniczka sztuk walki, zdobywa serca widzów nie tylko dzięki cha-cha-cha, ale i odważnej stylizacji. Jej sukienka odkryła nie tylko mistrzowską sylwetkę, ale i kształtne piersi, co wywołało niemałe poruszenie. Cóż, Joanna potrafi zaskakiwać nie tylko w klatce.
2: Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Tourism w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Julia Wieniawa, znana z tego, że potrafi robić wszystko naraz, teraz planuje dodać do swojego CV tytuł mamy. Właśnie ogłosiła, że chce zostać mamą przed 30, a to już za rogiem, bo w grudniu kończy 28 lat. W międzyczasie, między jednym sukcesem a drugim, zasiada w jury Tańca z Gwiazdami i promuje nowy singiel 27. Ciekawe, czy w jej leśnym domku znajdzie się miejsce na kolejne trofea z show biznesu.
1: Lady Gaga, znana z ekstrawaganckich strojów i scenicznych występów, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na spacerze w Kalifornii z noworodkiem w chuście. 40-letnia gwiazda, która od lat marzyła o macierzyństwie, wreszcie spełniła swoje pragnienie. Ojcem dziecka jest jej narzeczony, Michael Polanski. Choć szczegóły dotyczące nowego członka rodziny pozostają tajemnicą, fani już zasypują media społecznościowe gratulacjami.
2: W Wenecji zakończył się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, a Srebrny Lew trafił do twórców filmu Możliwa Miłość. Zaskoczeniem jest rola Macieja Musiała, który jako producent wykonawczy przyczynił się do sukcesu tego dzieła. Film, inspirowany Dekalogiem Kieślowskiego, już zdobył serca krytyków i będzie walczył o Oscara jako kandydat Korei Południowej. Cóż, kto by pomyślał, że Musiał z aktora stanie się producentem na międzynarodową skalę?
1: Marcin Maciejczak, 20-letni wokalista, zaskoczył wszystkich w programie Twoja twarz brzmi znajomo, wcielając się w legendarną Korę. W czarnej mini i z czerwonymi ustami młody artysta nie tylko zdobył serca widzów, ale i wygrał odcinek, przekazując nagrodę na cele charytatywne. Internauci nie szczędzili pochwał, twierdząc, że Marcin pozamiatał scenę. Kora wiecznie żywa, a Marcin? Może nowa ikona?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Omena Mensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato? Ósma edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję. Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
2: Matt Bellamy z zespołu Muse postanowił, że gitara to nie tylko kawałek drewna z kilkoma strunami. Zamiast klasycznych dźwięków, jego instrumenty przypominają bardziej futurystyczne gadżety z filmów science fiction. Dzięki współpracy z lutnikiem Hugh Mansonem, Bellamy wprowadził do swoich gitar efekty, czujniki i kontrolery MIDI, które pozwalają mu na scenie robić cuda bez odchodzenia od mikrofonu. To nie tylko muzyka, to prawdziwa rewolucja dźwiękowa, która sprawia, że klasyczne brzmienia rocka wydają się być reliktem przeszłości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy. Warszawa wprowadza nowoczesny system sterowania oświetleniem ulicznym. Dzięki umowie z firmą Emitel blisko 120 tysięcy latarni LED będzie zarządzanych zdalnie, co pozwoli na oszczędności rzędu 30%. Nowe centrum zarządzania powstanie przy placu Starynkiewicza i ma być gotowe w 2027 roku. W przyszłości latarnie mogą być wyposażone w czujniki ruchu i zanieczyszczeń, a także ładowarki do rowerów i hulajnóg. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie, zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu nikt nie ucierpiał. To kolejny niebezpieczny incydent w tym rejonie w ostatnich godzinach. W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy pili z nim alkohol, zostali aresztowani i usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć. Trzeci mężczyzna, świadek pobicia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Plac Powstańców Warszawy przeszedł spektakularną metamorfozę. Beton ustąpił miejsca tysiącom roślin, nowym drzewom i urokliwym alejkom. To część projektu Nowe Centrum Warszawy, który zmienia oblicze Śródmieścia. Nowa przestrzeń oferuje zaciszny ogród muzyki i plac pod pergolami. W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. 6-letnia Marysia z Andrychowa, urodzona bez rączek, na co dzień radzi sobie doskonale, używając nóg jak rąk. Ostatnio jednak, podczas rodzinnego obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemną sytuacją. Nieznajoma kobieta skrytykowała dziewczynkę za trzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami.
2: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Daniel Michalski otrzymał ostatnią dziką kartę do turnieju głównego Invest in Szczecin Open. Po sukcesach w Krakowie i Poznaniu polski tenisista wraca na szczecińskie korty, by powalczyć o kolejny dobry wynik. Turniej odbędzie się od 14 do 20 września, a Michalski dołączy do Alana Ważnego i Kacpra Knitera, którzy również zagrają dzięki dzikim kartom. Organizatorzy liczą, że polscy zawodnicy dostarczą kibicom wielu emocji.
2: Eksperci z Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej odkryli, że przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów nie zaewidencjonował wpłat na ponad 3 miliony złotych. W wyniku tego zaniedbania jego zobowiązanie w podatku VAT zostało zaniżone o ponad 700 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy, złożył korekty deklaracji VAT i uregulował należności. Proceder ten nie byłby możliwy na taką skalę, gdyby kierowcy pamiętali o odbieraniu paragonów. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na 2, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, wierząc w historię mężczyzny podającego się za generała z Jemenu. Oszust wyłudził pieniądze pod pretekstem dostarczenia wojskowej przesyłki. Proceder trwał kilka tygodni, aż kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja apeluje o ostrożność przy zawieraniu internetowych znajomości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciepły dzień bez upału, w sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach, w której nic nie

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa jest wiceliderem Ekstraklasy, a bramkarz Otto Hindrich wyrasta na objawienie sezonu, ratując drużynę w kluczowych momentach. Były napastnik Legii, Jacek Cyzio, uważa, że postawienie na Rumuna to strzał w dziesiątkę. Jan Kuchta, nowy nabytek, ma szansę stać się kluczowym wzmocnieniem ataku. Przed Legią hitowe starcie z Widzewem, które może przynieść kolejne emocjonujące zakończenie. W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych, Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
2: Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję.
1: W ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Grunwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpośredni.

0: płatny. A dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
1: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę jednego punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Jelena Rybakina triumfowała w finale US Open 2026 roku, pokonując Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7, 6-2. Dzięki temu zwycięstwu Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA. Sabalenka, ustępująca liderka, zmagała się z emocjami, które dały o sobie znać po zakończeniu meczu. Kamery uchwyciły moment, gdy Białorusinka nie kryła frustracji po porażce.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
0: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo po wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: Na PGE Narodowym w Warszawie trwa finał Mistrzostw Europy w driftingu. Dwaj Polacy, Piotr Więcek i Paweł Korpuliński, walczą o tytuł mistrza, ale rywale z Irlandii depczą im po piętach. Na trybunach zasiadło prawie 50 tysięcy kibiców, a dodatkową atrakcją są pokazy bolidów Formuły 1. To prawdziwe święto motorsportu w Polsce.
0: Jan Tomaszewski ostro skomentował konflikt Roberta Lewandowskiego z Rodrigo de Paulem podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami. Były bramkarz reprezentacji Polski stanął w obronie Lewandowskiego, nazywając de Paula głupkiem. Tomaszewski zasugerował także, że Lewandowski powinien mieć specjalne przywileje w kadrze narodowej, a harmonogram meczów powinien być dostosowany do jego potrzeb.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego. Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, w którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzy o próbę zabójstwa Cihana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turceve jako Cihan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września, o godzinie 20.30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy.
1: W 1939 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego finału procesu Igora Jabłońskiego. Jego żona, Paulina, odważnie złoży zeznania, które staną się kluczowe w skazaniu bezwzględnego przestępcy. Mimo prób adwokata, by podważyć jej wiarygodność, sąd nie będzie miał wątpliwości i skaże Jabłońskiego na dożywocie. To jednak nie koniec dramatów dla Magdy i Andrzeja Budzyńskich, którzy wciąż będą musieli zmagać się z niebezpieczeństwem. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o 20.50. na antenie Dwójki. Produkcję można także oglądać na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 1940 odcinku serialu M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kinga Zduńska odkrywa na swoim ciele niepokojącą zmianę – guzek w piersi. Mimo początkowych prób zbagatelizowania problemu, decyduje się poinformować o tym męża, Piotrka. Piotrek, będąc w trakcie rozprawy sądowej, nie waha się ani chwili i postanawia udawać omdlenie, by jak najszybciej dotrzeć do żony. Razem udają się do lekarza, który uspokaja ich, że to jedynie torbielka hormonalna. Na szczęście nie ma potrzeby dalszych inwazyjnych badań. Szybka reakcja małżeństwa zostaje pochwalona przez lekarkę, a dodatkowe USG ma jedynie potwierdzić, że Kinga jest w pełni zdrowa.
2: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący moment. W 4247 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 18 na Polsacie, Kinga i Janek stają przed sądowym finałem swojego małżeństwa. Ich rozwód wydaje się nieuchronny, ale wspomnienia o zmarłej córce i nowe odkrycia mogą wszystko zmienić. Janek dowiaduje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywraca jego świat do góry nogami. Tymczasem Kinga musi zmierzyć się z uczuciami do nowego adoratora, Arka. Czy niespodziewane wydarzenia na sali rozpraw odmienią ich decyzję? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W 4251 odcinku serialu Pierwsza Miłość Karolina Kazanowa wraca do rodzinnego Wadlewa po długiej walce o zdrowie. Niestety, jej powrót nie będzie spokojny. Podczas spaceru natrafi na miejsce swojego wypadku, co wywoła u niej niepokojące zachowanie. Tymczasem policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w schwytaniu sprawcy jej potrącenia. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie powtórka na platformie Polsat Box Go. To wydarzenie z pewnością wstrząśnie widzami i dostarczy wielu emocji. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 44. odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 14 na TVP1. Minerva odkryje prawdę o swojej rodzinie, a Yasemin ujawni, że jest jej zaginioną wnuczką. Khalil będzie drżał przed ujawnieniem swojego sekretu, że Pakize wcale nie zaginęła, lecz jest w śpiączce. Ramzi nie przestanie naciskać na Khalila, żądając pieniędzy za milczenie. Tahsin rozpocznie poszukiwania byłego policjanta, co może mieć poważne konsekwencje dla jego rodziny. Minerva straci zaufanie do Pinar, gdy dowie się, że dziewczyna zgubiła minę i namówiła ją do milczenia. Yasemin postanowi zdystansować się od Kerema, by uniknąć nieporozumień z zazdrosną Ezgi. Ten odcinek pełen będzie napięcia i emocji, które nie pozwolą oderwać się od ekranu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą tak samo 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rafała Trzaskowskiego czekają 2 tygodnie pełne napięcia. Organizatorzy referendum w sprawie jego odwołania zebrali około 90 tysięcy podpisów, ale potrzebują jeszcze ponad 40 tysięcy, by głosowanie mogło się odbyć. Maciej Wilk, jeden z organizatorów, liczy na piorunujący finisz i planuje dystrybucję 400 tysięcy ulotek w Warszawie. Politycy są jednak sceptyczni co do powodzenia tej inicjatywy. Angela Kelly, przez lata bliska współpracowniczka królowej Elżbiety II, weźmie udział w filmie o swoim życiu. Produkcja może wywołać niepokój na królewskim dworze, ponieważ Kelly znała wiele prywatnych opinii monarchini. Film ma łączyć wywiady i materiały archiwalne, a nad projektem pracuje nagrodzony scenarzysta Jeremy Brock. Pałac Buckingham nie skomentował jeszcze tych doniesień.
3: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kilogramami borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kilogramy na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu. W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby.
3: Donald Trump ostro skrytykował Wołodymyra Zełenskiego za ataki na rosyjski sektor paliwowy. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że działania ukraińskiego przywódcy prowadzą do niedoborów paliwa i szkodzą światu. Ukraina od miesięcy uderza w rosyjskie rafinerie, argumentując, że sektor paliwowy finansuje rosyjską wojnę. Tymczasem Rosja nasiliła ataki na Ukrainę, celując w infrastrukturę energetyczną.
2: Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
3: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PSV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura także 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
2: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca.
1: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy. Polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
1: Arkadiusz Zgorzelski, znany jako Mega Kot, znów w centrum uwagi. Ten szczeciński biznesmen i celebryta, który zasłynął z kontrowersyjnych występów u Lorda Kruszwila, nie przestaje szokować. Tym razem internet huczy od plotek o jego nowej, znacznie młodszej partnerce. Zgorzelski, specjalista od dużych różnic wieku, nie pozostaje dłużny krytykom i z humorem odpowiada na falę hejtu, twierdząc, że to zakompleksione stare dziady i baby nie mogą się pogodzić z jego młodzieńczym duchem. Cóż, Mega Kot jak zawsze na fali, a...
2: Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Ową, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo 2 rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje.
1: Taniec z gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet? Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli. Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu, 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę.
1: Irlandzka ikona rocka, zespół U2, świętuje swoje 50-lecie, a emocje wokół nich są jak zawsze skrajne. Od uwielbienia za charyzmę Bono i niezapomniane koncerty, po zarzuty o megalomanię i hipokryzję, U2 nie przestaje dzielić opinii publicznej. Zespół, który sprzedał 170 milionów płyt i zdobył 22 nagrody Grammy, wciąż jest na ustach wszystkich, choć niektórzy twierdzą, że ich muzyka straciła dawny blask. Mimo to U2 nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada nowy album na jesień, udowadniając, że ich historia jeszcze się nie kończy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wrześniowa aura zmienna jak jesienne liście. Deszcz pojawia się i znika.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
1: W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Motocyklista potrącił dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta i 27-letni kierowca motocykla z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Policja ustaliła, że oboje byli trzeźwi.
0: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wczoraj wieczorem na tory między Warszawą Zachodnią a Dworcem Centralnym wszedł łoś, co spowodowało poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów SKM i Kolei Mazowieckich został sparaliżowany, a pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Łoś został bezpiecznie usunięty z torów przed godziną 22.
0: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
1: Niedziela przyniesie wyraźny podział w pogodzie. W większości Polski dominować będą chmury i okresowe opady deszczu, ale na południowym wschodzie kraju można liczyć na większe przejaśnienia i brak deszczu. Temperatura wyniesie od 17 do 21 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie może być porywisty. Kierowcy powinni uważać na poranne mgły, które mogą ograniczyć widoczność do 300 metrów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę za trzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
1: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. Po wakacjach w pociągach Polregio pozostało ponad 600 zgubionych przedmiotów. Najwięcej zapominalskich podróżowało przez województwa zachodniopomorskie, małopolskie, łódzkie i pomorskie. Niemal połowa zgub wróciła już do właścicieli, a w województwie lubelskim skuteczność odzyskiwania sięgnęła 100%. Wśród zgubionych rzeczy znalazły się nie tylko typowe przedmioty podróżne, ale i te, które zaskoczyły nawet doświadczonych kolejarzy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok. Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Idealna pogoda na chwilę spokoju, na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Choć wakacje dobiegły końca, lato wciąż trwa na południu Europy. W takich krajach jak Chorwacja, Albania czy Czarnogóra można cieszyć się słońcem i plażami. A ceny noclegów są teraz znacznie niższe. Na przykład w Chorwacji. Nocleg można znaleźć już od 270 zł za dobę. Sycylia również kusi ciepłem i pięknymi miejscami do zwiedzania. A ceny zaczynają się tam od 290 zł. W Grecji na Rodos czy Korfu. Także można przedłużyć lato, korzystając z atrakcyjnych ofert. To idealny czas na spokojny wypoczynek bez tłumów i upałów.
2: Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce. Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać wynajmu mieszkań turystom. Miasta zyskają możliwość tworzenia stref z ograniczeniami dla takich wynajmów. Właściciele mieszkań będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji. Nowe przepisy mają również wprowadzić dokładniejszy system rejestracji lokali. Czy te zmiany wpłyną na spadek czynszów? Eksperci wskazują, że efekt może być widoczny tylko lokalnie.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowaną walkę o niższe ceny energii po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Bratysławie. Polska, Czechy, Słowacja i Węgry wspólnie sprzeciwiają się unijnym propozycjom, które mogłyby podnieść koszty energii. Premier Tusk podkreślił, że wysokie ceny energii zagrażają konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka domaga się także utrzymania funduszy na politykę spójności i rolnictwo w nowym budżecie Unia Europejska. Premierzy V4 zgodnie stwierdzili, że ich jedność jest kluczowa w obronie interesów regionu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
1: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
2: Stanisław Szwed, poseł PiS i były wiceminister rodziny, ujawnił, że jego emerytura wynosi 21,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. To najwyższa kwota wśród posłów emerytów, co zaskoczyło nawet samego Szweda. Tak wysoka emerytura to efekt pracy w szkodliwych warunkach oraz kontynuowania kariery zawodowej do 69 roku życia. Szwed pracował jako elektryk przy piecach hartowniczych, co wpłynęło na wysokość jego świadczenia. Po przekroczeniu drugiego progu podatkowego na jego konto wpływa około 12 tysięcy złotych netto miesięcznie. Beata Szydło, była premier Polski, zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne. W innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
2: Prezes ZUS Liwiusz Laska ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobywa serca polskich widzów. Już 21 września zobaczymy 203 odcinek, którym emocje sięgną zenitu. Hancer, oskarżona przez Bejzę o próbę zabójstwa Cichana, ujawnia szokującą prawdę o dziecku Bejzy. Tymczasem Mukadder, Bejza i Gulsum tworzą sojusz, by realizować swoje plany. Engin zdradza, że to Bejza mogła być zamieszana w śmierć Yasemin. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zastąpił Miłość i Nadzieję na antenie TVP2. Główne role grają Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Przygoda z bohaterami potrwa jeszcze kilka lat, zanim doczekamy się finału. W nadchodzącym 7 odcinku serialu Felicita Zośka ujawni rodzicom Kamila szokującą prawdę o jego podwójnym życiu i istnieniu wnuka Niko. Ta informacja wstrząśnie rodziną, odkrywając przed nimi tajemnicę zmarłego syna. Karol, przeszukując rzeczy Kamila, natrafi na tajemniczy przedmiot, który wzbudzi niepokój Elżbiety. Czy to odkrycie ma związek z sekretnym życiem Kamila we Włoszech? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnym odcinku. Emisja 7 odcinka odbędzie się w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:30 na TVP1. Wszystkie odcinki są dostępne również online na platformie TVP VOD. Serial Felicita to emocjonująca opowieść o rodzinnych tajemnicach i poszukiwaniu prawdy. W 3405 odcinku Barw Szczęścia Ksawery wywoła prawdziwą burzę. Nastolatek przypadkowo usłyszy plotki o romansie Mariusza z Janką. Te niepokojące doniesienia szybko przekaże swojej matce, Kasi. Choć wcześniej wspierała Mariusza w jego pomocy dla Janki, teraz zacznie mieć wątpliwości. Wszystko zaczęło się od tragicznego incydentu, kiedy to Mariusz był świadkiem śmierci ojca Janki. W 3407 odcinku, podczas pogrzebu, sąsiadka ostrzeże Kasię przed intencjami Janki, co jeszcze bardziej pogłębi jej obawy. Czy Kasia uwierzy w te plotki i jak wpłyną one na jej związek z Mariuszem? W 3403 odcinku Barw Szczęścia Mariusz zmaga się z bolesną stratą Dąbrowskiego. Na szczęście nie jest sam, bo Kasia wspiera go w tych trudnych chwilach. Wokół hotelu Stańskich atmosfera robi się napięta po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno stara się ukryć niewygodne informacje, korzystając z pomocy Kornela. Tymczasem komisarz Majak przesłuchuje Karolinę i Stańskiego. Modrzycki planuje ujawnić kontrowersje związane z hotelem, ale Bruno ma swoje sposoby, by temu zapobiec. Odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września, o godzinie 20:05 na TVP2. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1942 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku o 20:50 na TVP2. Mariusz odkryje romans dyrektora kliniki z Kasią i wpadnie w szał, co doprowadzi do brutalnego starcia. Domańska postawi Marcina w trudnej sytuacji, proponując mu, by został ojcem jej dziecka w zamian za 1 000 000 zł. Martyna w końcu wyzna Jakubowi swoje uczucia, a Karski zaprosi ją na randkę. Serial, emitowany od 2000 roku, opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich bliskich, pełnych miłości, zdrad i rodzinnych dramatów. Wśród obsady znajdują się m.in. Teresa Lipowska, Małgorzata Pieńkowska i Mikołaj Roznerski. To będzie odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący moment. W 4247 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 14 września o 18 na Polsacie, Kinga i Janek stają przed sądowym finałem swojego małżeństwa. Ich rozwód wydaje się nieuchronny, ale wspomnienia o zmarłej córce i nowe odkrycia mogą wszystko zmienić. Janek dowiaduje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywraca jego świat do góry nogami. Tymczasem Kinga musi zmierzyć się z uczuciami do nowego adoratora, Arka. Czy niespodziewane wydarzenie na sali rozpraw odmienią ich decyzje? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W 4251 odcinku serialu Pierwsza Miłość Karolina Kazanowa wraca do rodzinnego Wadlewa po długiej walce o zdrowie. Niestety, jej powrót nie będzie spokojny. Podczas spaceru natrafi na miejsce swojego wypadku, co wywoła u niej niepokojące zachowanie. Tymczasem policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w schwytaniu sprawcy jej potrącenia. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie powtórka na platformie Polsat Box Go. To wydarzenie z pewnością wstrząśnie widzami i dostarczy wielu emocji. W 146 odcinku serialu Szpital Świętej Anny, który zostanie wyemitowany 22 września o 16:50 na TVN, emocje sięgną zenitu. Wiktor pragnie, by jego związek z Kają wyszedł poza szpitalne mury, proponując jej prawdziwą randkę. Kaja jednak czuje, że tempo jest zbyt szybkie. Na SOR trafi pacjent z podejrzeniem zawału, którego stan gwałtownie się pogorszy. W szpitalu pojawi się także profesor Strzemiński, co wywoła dodatkowe napięcia. Tymczasem Tadeusz po upadku z konia trafi na oddział ratunkowy, a Zyta i Bączyk będą musieli znaleźć sposób leczenia pacjentki z nieoperacyjnym guzem. Kasia stanie przed trudnym wyborem związanym z przeprowadzką, co może skomplikować jej życie rodzinne. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o codziennych wyzwaniach lekarzy, gdzie emocje i dramaty przeplatają się z życiem zawodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze przelotne opady to tylko chwilowa wrześniowa niespodzianka. Warto mieć parasol pod ręką.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Adam Bielan został nowym przewodniczącym europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Zastąpił na tym stanowisku Mateusza Morawieckiego, który zrezygnował w lipcu. Bielan zapowiada wzmocnienie ugrupowania przed nadchodzącymi wyborami europejskimi. Wybory nowego lidera odbyły się podczas kongresu w Dubrowniku. Prezydent Karol Nawrocki wyraził zaniepokojenie sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, apelując o zakończenie jego upolitycznienia. W liście z okazji 40-lecia Trybunału skrytykował działania obecnego rządu, nazywając je bezprawiem i podkreślił potrzebę głębokiej reformy konstytucyjnej. Konflikt wokół Trybunału zaostrzył się po odmowie prezydenta przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów, co doprowadziło do wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Krajową.
2: Z najnowszego sondażu wynika, że niecałe 57% Polaków uważa, iż Zbigniew Ziobro powinien zostać usunięty z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy 450 tysięcy złotych przekazanych jego fundacji przez prezesa upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Mimo kontrowersji, Jarosław Kaczyński nadal wspiera byłego ministra sprawiedliwości. Tymczasem Ziobro przebywa poza Polską, mierząc się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości finansowych.
0: Urzędy skarbowe zwracają podatek pobrany od dodatkowych świadczeń z ZUS, co dotyczy emerytów z rocznym dochodem nieprzekraczającym 30 tysięcy złotych. Zwrot wynosi złotych i obejmuje głównie osoby z emeryturami do 2400 zł brutto. Procedura jest automatyczna, ale można ją przyspieszyć, logując się na podatki.gov.pl i zatwierdzając PIT 37 po 15 lutego. Wtedy pieniądze trafiają na konto nawet w ciągu kilkunastu dni. Tiphaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiphaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
0: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
2: Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii.
0: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. Zbliża się jesień, a wraz z nią czas na przeniesienie roślin doniczkowych do wnętrz. Warto jednak pamiętać, że wraz z nimi mogą pojawić się niechciani goście, szkodniki. Aby temu zapobiec, zaleca się dokładne sprawdzenie roślin przed wniesieniem ich do domu. Wystarczy dokładne mycie letnią wodą, aby usunąć potencjalne zagrożenia. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak Miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile. Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
2: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska. Super Zdrowi.
1: Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia wydały wspólne oświadczenie, w którym jednoznacznie ostrzegają, że e-papierosy i podgrzewacze tytoniu to niebezpieczna pułapka, a nie zdrowsza alternatywa dla palenia. W odpowiedzi na te alarmujące dane medyczne polski rząd przyjął właśnie projekt ustaw, który ma całkowicie zakazać sprzedaży jednorazowych e-papierosów oraz radykalnie ograniczyć dostęp do innych wyrobów nikotynowych. O tym, dlaczego te zmiany są konieczne dla ratowania zdrowia Polaków, porozmawiamy w dzisiejszym podcaście Super Zdrowi. A naszym gościem jest doktor habilitowany nauk medycznych Daniel Ślisz, przewodniczący elekt sekcji prewencji i epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: No właśnie, jeszcze nawiązując do tego, co wydarzyło się dosłownie kilkanaście dni temu, ustami Adama Szłapki rząd zapowiedział, że chce zakazać jednorazowych e-papierosów, nawet tych bez nikotyny. Czy to, aby nie przesada, skoro nie ma w nich nikotyny, to dlaczego lekarze i politycy uważają, że są one równie groźne dla dzieci jak te z tak zwanym prądem? No, może tak sobie pomyśleć typowy Kowalski, który idzie sobie do apteki czy tam do sklepu i widzi te wszystkie produkty.
2: No, jest kilka powodów, dla których powinniśmy myśleć o elektronicznych papierosach nie tylko przez pryzmat nikotyny. Po pierwsze, jeśli na przykład dziecko, niepełnoletnia osoba sięga po produkt elektroniczny papieros, tak go nazwijmy, który nie zawiera nikotyny, to mamy dwa przynajmniej powody, żeby powiedzieć stop. Pierwszy to jest taki, że w końcu nie tylko nikotyna jest w tym elektronicznym papierosie, ale jest glikol lub gliceryna, glikol propylenowy. I te dwa produkty, oczywiście one są w miarę bezpieczne, jeśli stosujemy je na zimno, w kosmetologii one są używane, ale jeśli już je podgrzewamy no tam do blisko 200 stopni, to okazuje się, że tworzą się no, szkodliwe, drażniące substancje, które mogą doprowadzać do uszkodzenia błony śluzowej, dróg oddechowych u tego dziecka, do podrażnień, do zaostrzenia chorób przewlekłych, takich jak na przykład astma. I to jest pierwszy bardzo ważny sygnał do tego, żeby powiedzieć nie w momencie, kiedy dziecko zaczyna sięgać po e-papierosa i mówi, to jest nieszkodliwe, bo to jest bez nikotyny. I właśnie ten moment również buduje nawyk, czyli to sięganie przez te dzieci po te papierosy buduje nawyk. Czyli innymi słowy, jeśli już dorosnę i przez kilka lat ostatnich, między 16 a 18 roku życia no, paliłem, używałam tych elektronicznych papierosów, to jest mi bardzo duże ryzyko, że wejdę o krok wyżej, czyli wejdę w ten poziom już z nikotyną, a co więcej, nie tylko z nikotyną w e-papierosie, ale już sięgnę po tą nikotynę w innych odsłonach, czyli w tradycyjnych papierosach.
1: Czyli tutaj państwo zwracacie głównie uwagę na to, że to już nawet nie chodzi, chociaż też oczywiście chodzi o to, co w tych papierosach czy tam produktach z nikotyną się znajduje, oprócz samej nikotyny, ale też właśnie kwestia tego nawyku wyrabianego od najmłodszych lat. Zresztą i tak dzieciaki przecież naśladują dorosłych, jak tylko mogą. I wiadomo, że tak jak w przypadku alkoholu, kiedy dorośli wznoszą toasty napojami alkoholowymi, tak dzieciaki też gdzieś tam w życiu późniejszym naśladują je i też na przykład pewne rzeczy wznoszą toastami, nawet jeżeli miałoby to być, nie wiem, jakiś bezalkoholowy szampan. Rozumiem, że to bardziej właśnie o te nawyki i psychologiczny wpływ chodzi.
2: Ja bym nie starał się tutaj jakby parametryzować, co jest bardziej lub mniej szkodliwe, czy sam nawyk, czy ten papieros, czy e-papieros wypalany przez młodą osobę. Ja zaznaczę, to nie chodzi tylko o szkodliwość e-papierosa, to chodzi również o nawyk. Jakby nie mówmy, co jest gorsze, tak?
1: Bo
2: w różnych konfiguracjach życiowych, tak, w różnych konfiguracjach życiowych ta szkodliwość może ujawniać się naprawdę w przeróżny sposób.
1: Okej. Okay. W projekcie, który został zaproponowany przez rząd, jest mowa też o produktach z nikotyną do takiego rekreacyjnego stosowania. Mowa tutaj o gumach czy aerozolach, które byłyby sprzedawane tylko w aptekach. Czy co to zmieni w praktyce? Czy traktowanie takich produktów jak leków, bo tak rozumiemy to, co się wydarzy, faktycznie powstrzyma modę na takie rekreacyjne używanie nikotyny, szczególnie przez młodych ludzi?
2: Nie możemy traktować produktów spożywczych czy produktów, które zawierają jakąś substancję jak leki, dlatego że leki mają bardzo specyficzną naturę spora. Po pierwsze, muszą mieć udowodnione działanie, po drugie, są produkowane w oparciu o najwyższe standardy jakości, to znaczy tutaj Good Manufacturing Practice, w oparciu również o różne kontrole Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i spełniają naprawdę bardzo restrykcyjne normy, jeżeli chodzi o czystość, o zawartość substancji, o tym, jaką wreszcie mają przeznaczenie. Więc jeżeli mówimy o rekreacyjnej nikotynie, czyli o substancji, która no nie jest z natury swojej zarejestrowana jako lek, no to ograniczenie dostępności tych produktów no powinno zniechęcić jednak konsumentów do tego, żeby ograniczali palenie. A pamiętajmy, że nam no nie zależy na tym, żeby komuś zrobić na złość, czy nikomu nie zależy na tym, żeby zrobić na złość, tylko żeby uczynić nasze społeczeństwo bardziej zdrowym, bardziej bezpiecznym dla osób na przykład, które są narażone na bierne palenie. To też jest rzecz, o której warto mówić, nawet w kontekście tych nowych produktów zawierających nikotynę, bo pamiętajmy, że my po prostu nie wiemy, jak to działa w długofalowym aspekcie. Nie mamy dowodów na to, że jest to nieszkodliwe, a te dowody, które mamy, jednak wskazują na pewną szkodliwość wszystkich produktów zawierających nikotynę, więc no, powinniśmy je traktować jako coś, co powinniśmy jakby społecznie, systemowo ograniczać, tak? No i tą dostępność, szczególnie dla tej najmłodszej grupy, ograniczać.
1: No właśnie, pytanie też, czy na przykład ograniczeniu powinny podlegać wszędobylskie reklamy różnych produktów z nikotyną. Chodzi tutaj o e-papierosy i podgrzewacze tytoniu, bo jak wiemy, w tych reklamach bardzo mocno jest powielana taka wizja tego, że e-papierosy i podgrzewacze tytoniu to jest takie mniejsze zło, które może wybrać ktoś, kto na przykład dopiero zaczyna palić, albo też jest taka, powiedzmy, w nawiasie mówiąc, filozofia, że papierosy i podgrzewacze są lepsze niż takie zwykłe, tradycyjne papierosy. To mówią reklamy, a co mówią specjaliści?
2: To znaczy, ja bym skupił się tutaj znowu na braku stopniowania, czyli zamiast tego mniejszego zła powiedział to też zło. I wtedy będzie bardzo fair w komunikacie dla konsumenta. Jeżeli chodzi o rzeczywiście ten element, który ma świadczyć o tym, że jest to bardziej czy mniej szkodliwe, nie chcę używać słowa bardziej zdrowe, jak niektórzy używają w swoim komunikacie, bo to jest z góry skazane na nieprawdę, ale jeśli powiemy, że jest to mniej szkodliwy produkt, to w pewnych sytuacjach możemy mieć nawet rację. To znaczy nie we wszystkim. Jeżeli na przykład przymierzymy sobie takie podgrzewane papierosy, prawda, do normalnych papierosów, tych tradycyjnych, takie jakie znamy, czyli pełno, gdzie tytoń ulega pełnemu spalaniu, no to okaże się, że w przypadku na przykład takiej choroby, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, no może to ryzyko być generowane na trochę niższym poziomie. Mówimy tutaj na przykład, tak jak normalny papieros generuje 800% wyższe ryzyko przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, to te podgrzewane papierosy w niektórych badaniach pokazują 4,5-krotnie, czyli 450% zwiększenie ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Ale, no właśnie jest ale, bo nie wszystkie ryzyka to są tożsamo ograniczone. Na przykład ryzyko sercowo-naczyniowe w wielu badaniach, i to dużych, i też metaanalizach, pokazywane jest jako bardzo podobne lub nawet momentami większe w przypadku stosowania alternatyw do palenia zwykłego tytoniu. I znowu, to nie chodzi o to, żeby teraz ludzie, którzy zaczęli już palić papierosy, wracali do tych papierosów tradycyjnych. Chodzi o to, żeby raczej rozumieli, że wybór pomiędzy jednym a drugim nie jest zdrowszy, nie ma nigdzie zdrowia. Jest po prostu o trochę niższe ryzyko w niektórych aspektach, a w niektórych aspektach może być tożsame lub wyższe. Dzieje się to z wielu powodów, dlatego że mamy na przykład taką sytuację, że w tych e-papierosach w szczególności mamy dość duże stężenia nikotyny. Nikotyna nie jest obojętną substancją. Ona wprawdzie może nie jest substancją, która powoduje nowotworzenie, ale pamiętajmy, że jest to stymulant, jest to substancja psychoaktywna, jest to substancja, która powoduje silne uzależnienie i co więcej, silne pobudzenie organizmu, czyli no może generować na przykład przez układ współczulny jakby no pobudzenie i też układu sercowo-naczyniowego, co będzie powodowało zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe. Więc no tutaj mamy bardzo no takie, można powiedzieć, wielobarwne spektrum oddziaływania tych różnych substancji, które zawierają nikotynę, czy również produktów, które zawierają nikotynę, między innymi papierosów, czy tych produktów, które przeznaczone są do podgrzewania tytoniu.
1: Czy przejście z tradycyjnych papierosów na te nowoczesne faktycznie pomaga rzucić palenie, czy to jest tylko taka pułapka albo rzecz, którą chcą nam wmówić reklamodawcy?
2: Jednoznacznie trzeba stwierdzić, że jeżeli pomaga nam rzucić palenie, to nie jest to jednoznacznie udowodnione w badaniach naukowych, czyli brakuje nam dowodów na to, żeby tak twierdzić. Niektóre doświadczenia z wielu badań pokazują, że pacjenci, którzy przychodzili na przykład z papierosów tradycyjnych na e-papierosy, często wracali do papierosów tradycyjnych, tylko jest jeden mały haczyk. Ja może o nim opowiem, żeby zrozumieć, jak bardzo mylące może być stwierdzenie, że to coś nam ograniczy, czy pomoże rzucić palenie. W momencie, kiedy wypalamy jednego papierosa, takiego klasycznego, wypalamy kilkanaście miligramów nikotyny. Dostarczamy przez drogi oddechowe tą nikotynę do organizmu. W momencie, kiedy zaczynamy wapować te papierosy, no to dostarczamy do organizmu, no właśnie, ile tej nikotyny. My wiemy dokładnie, jaką równowartość dostarczyliśmy poprzez palenie 15-10 minut tego papierosa. Tam nie ma miarek, nie ma liczników najczęściej w tych e-papierosach, więc nie wiadomo, ile likwidu się wypaliło, a same likwidy, poza tym, że nie wiemy, co dodatkowo poza nikotyną bywa w tych likwidach, no też mają różne stężenia tej nikotyny. No jedne mają zero, a drugie, niektóre nawet dochodziło do tego, że mają 26 mg na mililitr. I teraz proszę sobie wyobrazić, że pacjent, który wypalał na przykład już te 10 papierosów i ma równowartość 100 kilkudziesięciu miligramów nikotyny wypalanej przez papierosy, nagle wypala 7 ml czy 10 ml tego najmocniejszego likwidu i dostarcza 260 mg nikotyny przez cały dzień. Co to powoduje? Powoduje to, że nasz organizm przyzwyczaja się do nowej dawki nikotyny i wracając do poprzednich form palenia, my wymagamy, nasz organizm wymaga wręcz, żebyśmy palili więcej papierosów tradycyjnych. Wymagamy nie tylko ten powrót do tradycyjnego palenia, ale ze wzmożoną siłą. Takie produkty, no można byłoby nazwać nawet no, pewnym groźne, są groźne, określić się formą szkodliwych, a nie takich, które rzeczywiście pomagają rzucić palenie. Poza wszystkim nie ma powodu do tego, żeby poszukiwać nowych, niesprawdzonych, czy wchodzić w ogóle w taką retorykę, że my będziemy o to właśnie stosować niesprawdzone, niepotwierdzone naukowo produkty do leczenia uzależnienia od nikotyny. Pamiętajmy, że uzależnienie od papierosów jest chorobą, wymaga często leczenia, które wspomagane jest przez lekarza, czasami psychoterapeutę, a najchętniej jedno i drugie. Czasami musimy zaangażować jeszcze kogoś, na przykład dietetyka, fizjoterapeutę, żeby no, nauczyć tego pacjenta wykorzystywać ten czas, który uwolnił na przykład od nałogu. I to jest proces, który powinien być nadzorowany przez specjalistę. I do tego używamy no, specjalistycznych substancji, czytaj leków, które mają właśnie przebadany skład, mają przebadaną skuteczność, to więcej, i znane są profile bezpieczeństwa i bez dwóch zdań możemy powiedzieć, że ten produkt wyprodukowany przez tą firmę, który jest lekiem, zawiera tą substancję w takiej, a nie innej ilości i nie zawiera zanieczyszczeń, bo przynajmniej z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy to stwierdzić, dlatego że mamy te wszystkie protokoły bezpieczeństwa, które biorą udział w produkcji leku. Czy zatem jest sens używać substancji, które no, na przykład zawierają nikotynę i tą nikotyną będziemy tutaj grali jako substancją czynną. Produkty, które są o niepewnej jakości, niepewnym pochodzeniu, pamiętajmy, że 90% tych e-papierosów produkowane jest w Chinach i my tak naprawdę nie mamy kontroli nad produkcją, co najwyżej możemy skontrolować niektóre elementy, nie wszystkie partie zatem też, tak, nie wszystkie e-papierosy, tylko jakieś partie tych e-papierosów, więc to wszystko stawia tyle znaków zapytania, że raczej nie używałbym w ogóle wobec tych nowych produktów zawierających nikotynę określenia, że służą one czy pomagają rzucić palenie. Mm-hmm. To są produkty, które służą do dostarczania nikotyny do organizmu i również zagrażają zdrowiu i życiu pacjenta. No tak nie powinno być, jeżeli mówimy o leczeniu.
1: No właśnie, bo chciałam zapytać, jakie konkretne szkody dla serca i płuc mogą pojawić się po takich długich latach używania podgrzewaczy tytoniu, no skoro na razie wydają się ponoć takie czystsze, nieco mniej tam takich rzeczy, substancji dziwnych jest.
2: Znaczy, zarówno w e-papierosach, jak i w papierosach normalnych występuje benzen, występuje arsen. To są substancje silnie aktywne, karcynogenne, więc możemy się spodziewać nowotworzenia. Oczywiście tych substancji jest znakomicie mniej w papierosach elektronicznych niż w klasycznie spalanych papierosach, ale pamiętajmy o tym, że one występują i w zależności od ilości czynnika sprawczego, czyli tak naprawdę od ilości wywapowanego tego likwidu, my możemy się spodziewać jakby tych konsekwencji. Poza wszystkim jakby te takie krótkotrwałe konsekwencje pod tytułem podrażnienie dróg oddechowych, wytworzenie takiej odczynu zapalnego w oskrzelach, prawda? To nie są małe rzeczy, bo długotrwała ekspozycja również może powodować przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. To po pierwsze. Jeżeli mówimy o nowotworzeniu, no to właściwie dostarczając substancje karcynogenne wraz z dymem papierosowym czy wapowaniem do naszego organizmu, możemy spodziewać się, bo znowu tutaj nie mamy długotrwałych badań, które by pokazały pokolenia tego nowoczesnego palenia. My wiemy, że jeżeli chodzi o papierosy klasyczne, to my kilka pokoleń byliśmy w stanie obserwować, czy kilkanaście nawet pokoleń byliśmy w stanie obserwować, patrząc, jak szkody odkładają się w kolejnych pokoleniach. Te szkody zdrowotne, mam tutaj na myśli szczególnie nowotworzenie płuc, ale to też inne nowotwory, nowotwór pęcherza, czy właściwie każdy nowotwór, który występuje w organizmie, moglibyśmy przypiąć do kwestii palenia. Mhm. Jeżeli chodzi o sercowo-naczyniowe szkody, to one są dokładnie tożsame, jeżeli chodzi o obie formy palenia, czy dostarczania nikotyny do organizmu. Zarówno jedna, jak i druga powoduje, właściwie można powiedzieć, dzisiaj w przybliżeniu tożsame ryzyko sercowo-naczyniowe, a polega ono na tym, że dochodzi do przyspieszenia procesu zapalnego w naczyniach tętniczych, a procesem zapalnym również nazywamy odkładanie się blaszki miażdżycowej w naczyniach wieńcowych, co jakby generuje nam taką chorobę jak przewlekły zespół wieńcowy, kiedyś nazywany po prostu chorobą wieńcową, dzisiaj troszeczkę inna nomenklatura już jest, i doprowadza często do ostrego zespołu wieńcowego, czytaj po ludzku mówiąc zawału mięśnia sercowego, ale to nie wszystko. Bo pamiętajmy o tym, że naczynia tętnicze nie zaopatrują tylko serca, ale cały nasz organizm, moglibyśmy powiedzieć, wisi trochę na tej krwi, która jest dostarczana przez łożysko tętnicze, i tutaj w każdym aspekcie będziemy mieli do czynienia z powikłaniami przyspieszonego procesu miażdżycowego, który jest właśnie generowany przez stan zapalny śródbłąka, czyli tego dywanu, który wyścięła nam tętnicę, ale w szczególności chyba najbardziej dotkliwą formą właśnie tego procesu miażdżycowego jest udar mózgu. Czy to krwotoczny, czy niedokrwienny. On jest dość trudny dzisiaj, jeżeli mówimy o odwracanie pełne skutków takiego epizodu naczyniowego, tak nazywamy to w medycynie, czyli udaru. Nie możemy go tak łatwo odwrócić, prawda? No często pacjenci doznając udaru, doznają już też takiego pewnej niepełnosprawności na długie lata, często do końca życia.
1: Czyli rozumiem w sumie, że jeżeli wziąć by pod uwagę dzieciaki, które palą, bo na przykład dzisiaj jak jechałam do pracy, to stałam na przystanku z nastolatkiem, który palił właśnie takiego e-papierosa, dzieciaki w związku z tym zaczynają sobie pracować już dużo i długo wcześniej na chorobę wieńcową, na zawał, na udar. Czy to jest jedyna konsekwencja palenia dla nich?
2: No, pewnie nie jest jedyną konsekwencją palenia, ale tak, jeśli popatrzymy na te młode pokolenie, to jest dla nas, dla lekarzy i dla nich, dla tych młodych ludzi, dość duże wyzwanie żyć zdrowo, no bo to nie tylko papierosy czy te nowe formy palenia wchodzą w te grupę czynników ryzyka, które dzisiaj obciąża tą młodą populację. Przede wszystkim, jeśli jest na to miejsce w tej audycji, to krótko wspomnę o takich rzeczach jak brak aktywności fizycznej, czy może niedobrze zbilansowana dieta, ale również upośledzenie relacji międzyludzkich, czy brak snu, czy właśnie nieadekwatna higiena snu. To są również czynniki ryzyka, które są wszechobecne w naszej grupie najmłodszych i to będzie generowało ogromne ryzyka sercowo-naczyniowe, ale nie tylko w późniejszych latach. Kto wie, może to właśnie pokolenie nie zacznie chorować na ten zawał mięśnia sercowego, który tak dobrze znamy z opowieści, że on występuje po 50 najczęściej. Tak? To jest ta grupa, która rzeczywiście już cechuje się wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, ale może już po 40 będzie ten moment, w którym ci młodzi ludzie zaczną doznawać właśnie przykrych konsekwencji tego niezdrowego stylu życia.
1: Mm-hmm. Bo ja właśnie miałam zapytać, ilekroć bym nie rozmawiała z jakimkolwiek ekspertem, specjalistą, lekarzem a propos właśnie papierosów elektronicznych i tych wszystkich podgrzewaczach tytoniu, to zawsze pojawia się ten sam argument, o którym pan już wspomniał, że badacze jeszcze nie zdążyli zbadać tego wpływu tych wszystkich substancji na nasz organizm, więc zastanawiam się, ile lat musi upłynąć, żebyście państwo stwierdzili, dobra, mamy ten temat zbadany, czy to jest w ogóle możliwe w obliczu tego, że coraz to nowe rzeczy pojawiają się na tym rynku e-papierosów?
2: Panie redaktorze, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja myślę, że nigdy na mnie nie będzie dość czasu i dość populacji. Tak patrząc na badania naukowe, to zawsze chcemy mieć trochę większą populację i trochę więcej, dłuższy czas obserwacji.
1: I trochę lepsze badania wtedy.
2: Oczywiście wtedy wychodzą bardziej wiarygodne wyniki. Już wtedy widzimy nie różnice na poziomie 10%, które są istotne statystycznie, ale już kilku czy nawet ułamków procent. Widzimy, że te istotności statystyczne występują, także jest to dla nas, cieszy to oko naukowca, jeśli rzeczywiście takie badania są prowadzone na potężnych populacjach i w długim oknie czasowym. Ja natomiast prywatnie i jako, mogę powiedzieć, zwolennik takiego zdrowego stylu życia, też i prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, mam taką nadzieję, że nigdy nie będzie nam dane na tych populacjach zbadać tych czynników ryzyka, bo one nie będą występowały. Chociaż jest to pewna forma takiego wishful thinking i absolutnie pewnie nie mam racji w tych swoich oczekiwaniach, czy właśnie w tym takim życzeniowym myśleniu, ale i pewnie jedno, dwa pokolenia to jest ten czas, w którym rzeczywiście jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić ryzyka, które towarzyszą właśnie tym zachowaniom, ale tutaj pewnie i kolejne dziesięciolecie i następne, czyli 20 lat, już dość precyzyjnie obraz ten nam namalują. Kolejne badania będą tylko pewnie potwierdzały to, gdzie mieliśmy pewne wątpliwości, będą te wątpliwości rozwiewane, a samo ryzyko co do swojej natury i zasady zostanie potwierdzone już dużo wcześniej.
1: Mm-hmm. Już zbliżając się do końca naszej rozmowy, chciałam zapytać, jakie zmiany w prawie powinny wejść i to jak najszybciej, żeby chronić nas, nasze dzieci przed tymi nowymi używkami, czy w ogóle projekt, który przyjął rząd ostatnio, nie jest dobrym krokiem w tym kierunku?
2: Pani redaktor, ja od razu takie zastrzeżenie, odpowiadając na to pytanie, zrobię. Nie jestem prawnikiem i nie mam absolutnie takiej kompetencji, żeby wypowiadać się tak ex cathedra o prawie, ale postaram się pomyśleć, co chciałbym, żeby było w tym prawie osadzone.
1: Zróbmy sobie ten wishful thinking.
2: Tak, to wishful thinking byłby bardzo prosty. Prawo do tego, żeby każdy, kto jest już uzależniony, dostał leczenie od uzależnienia od nikotyny i nie tylko. Pamiętajmy, że w Polsce my mamy wciąż deficyt placówek leczenia zależności nikotynowej i zdaje się, że jest 2,5 takiej placówki. 2 dlatego, że są 2 stacjonarne obiekty i 0,5 dlatego, że jedna jest online i telefonicznie, więc to ta dostępność, nazwijmy to, jest bardzo niska. Mhm. Chciałbym, żeby w prawie też było zagwarantowane dla osób uzależnionych refundacja leczenia takiego, bo to leczenie jest, ono jest w miarę skuteczne, w miarę tutaj oczywiście mówię w miarę, dlatego że wszystko zależy tak na dobrą sprawę od samej osoby zainteresowanej, czyli leczonego. To jest kolejna rzecz, ta refundacja wiele ułatwiła i też pomogła, chociaż same preparaty w gruncie rzeczy dzisiaj, porównując z ceną papierosów, tak jak mi się wydaje, nie są bardzo drogie, to pewnie jeszcze dla wielu by to ułatwiło dostępność. Mhm. Ograniczenie dostępności dla pokoleń wchodzących w rynek dorosłości, to znaczy kroczący zakaz nikotyny, czy sprzedaży nikotyny, czy używania nikotyny, żeby te młode pokolenia po prostu już nie mogły kupić tej nikotyny najzwyczajniej w świecie, w sklepie. Czyli od urodzenia tego i tego roku już nie można kupić nikotyny. Ta nikotyna jest dostępna dla tych, którzy już niestety w tym nałogu się bardzo mocno osadzili. No i bądźmy realistami, część z nich po prostu z tym nałogiem do końca życia się nie rozstanie i ten nałóg skończy ich życia w większości przypadków. Kolejnym elementem to jest też prawo do wiedzy, to znaczy edukacja na temat tych nowych, nowatorskich metod, czy nowych metod palenia tytoniu, bo każdy z nas ma prawo do wiedzy o zagrożeniach i o ile te zagrożenia dosyć znane są w przypadku tradycyjnego palenia tytoniu, no to generalnie w przypadku tych nowatorskich produktów nikotynowych te zagrożenia nie są już tak eksponowane. No i zakaz reklamy to jest chyba coś takiego, co bardzo mocno zachęca, szczególnie reklamy skierowanej do młodych osób.
1: I w internecie.
2: Które są tak naprawdę łowione jako ci potencjalni nowi nabywcy, nowi uzależnieni. Więc myślę, że tych pomysłów pewnie jest i więcej, ale takie, które mi przychodzą na szybko do głowy, to te. I pewnie dobrze byłoby mieć kontrolę nad tym, co jest sprzedawane, czyli bardzo restrykcyjna kontrola tych likwidów do e-papierosów, bardzo restrykcyjna kontrola tych saszetek nikotynowych, ograniczenie właśnie dostępności różnych wariantów smakowych, to zdaje się już jest przedmiotem debaty politycznej. Także jest kilka rzeczy, których możemy zrobić tu i teraz. No pytanie, czy wystarczy nam i odwagi politycznej i tej samoświadomości społecznej, żeby nie bojkotować takich ruchów i żeby te takie zmiany po prostu wprowadzać do życia.
1: To chyba tej i samoświadomości i odwagi możemy pożyczyć politykom, którzy być może teraz na koniec naszej rozmowy

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to czas, kiedy działkowcy stają przed wielkim wyzwaniem. Koniec lata nie oznacza odpoczynku, a wręcz przeciwnie. To czas na intensywne przygotowania do zimy. Trzeba usunąć resztki roślin, przekopać ziemię i zadbać o odpowiednie nawożenie. A wszystko to, by wiosną cieszyć się bujnymi plonami. Kto by pomyślał, że ogrodnictwo to taki sport ekstremalny? Agnieszka Fitkał-Perepeczko, gwiazda M jak miłość, udowadnia, że wiek to tylko liczba. W wieku 84 lat, z młodzieńczym zapałem i modnym stylem, robi zakupy na warszawskim bazarku, przyciągając spojrzenia. Sama taszczy siaty i wielki baniak z wodą, pokazując, że nie potrzebuje pomocy. Jak sama mówi, czerpie z życia pełnymi garściami, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania. Ale kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się życiem i dobrym jedzeniem? Joanna Jędrzejczyk, znana z nokautów w oktagonie, teraz nokautuje na parkiecie tańca z gwiazdami. W duecie z Kamilem Kuroczko, zawodniczka sztuk walki, zdobywa serca widzów nie tylko dzięki cza-cza-cza, ale i odważnej stylizacji. Jej sukienka odkryła nie tylko mistrzowską sylwetkę, ale i kształtne piersi, co wywołało niemałe poruszenie. Cóż, Joanna potrafi zaskakiwać nie tylko w klatce.
2: W Tańcu z Gwiazdami 32. edycja ruszyła z przytupem, a gwiazdy błyszczą na parkiecie i ściankach. Julia Wieniawa, nowa jurorka, zadebiutowała nie tylko w tej roli, ale i muzycznie, prezentując swój najnowszy singiel. Wśród uczestników m.in. Joanna Jędrzejczyk i Krzysztof Kwiatkowski, a nowe zasady, takie jak Akademia Czarnej Mamby, dodają pikanterii. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i show, a gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Tourism w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne.
1: Iza Kuna, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zafundowała widzom nie tylko taneczne emocje, ale i językowe fajerwerki. Aktorka rzuciła przekleństwem na żywo, co nie umknęło uwadze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć Polsat jeszcze nie przeprowadził z nią rozmowy, Kuna wydaje się gotowa na ewentualne konsekwencje. Czekamy, czy sprawa zakończy się tylko medialnym szumem, czy jednak doczekamy się reakcji stacji.
2: Julia Wieniawa, znana z tego, że potrafi robić wszystko naraz, teraz planuje dodać do swojego CV tytuł mamy. Właśnie ogłosiła, że chce zostać mamą przed 30, a to już za rogiem, bo w grudniu kończy 28 lat. W międzyczasie, między jednym sukcesem a drugim, zasiada w jury Tańca z Gwiazdami i promuje nowy singiel 27. Ciekawe, czy w jej leśnym domku znajdzie się miejsce na kolejne trofea z show biznesu. W Wenecji zakończył się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, a Srebrny Lew trafił do twórców filmu Możliwa Miłość. Zaskoczeniem jest rola Macieja Musiała, który jako producent wykonawczy przyczynił się do sukcesu tego dzieła. Film, inspirowany Dekalogiem Kieślowskiego, już zdobył serca krytyków i będzie walczył o Oscara jako kandydat Korei Południowej. Cóż, kto by pomyślał, że Musiał z aktora stanie się producentem na międzynarodową skalę?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Omena Mensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato? W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, zaskoczony pytaniami o kulinarne składniki, poczuł się jak pieprz w rosole, a jego serce zadrżało na widok łez wzruszenia. Karol, zawstydzony przez Julię, odkrył, że muzyka to nie tylko jego pasja, ale i klucz do serca. Łukasz, zmuszony do zjedzenia szarlotki, docenił poczucie humoru uczestniczek, a Justyna, obdarowana pluszowymi świnkami, zrozumiała, że miłość to nie tylko słowa, ale i gesty. Wiktor natomiast był w szoku, gdy Gabriela pochwaliła się ukończeniem aż 5 szkół, co wywołało u niego mieszankę podziwu i niedowierzania. Patryk Wega, znany reżyser, zaskakuje swoim nietypowym podejściem do diety. Od 7 lat nie pije wody, zastępując ją trunkami zero, a jego jadłospis to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Ciastka z ksylitolem, kurczak z ryżem i oczywiście piwo zero. Wega twierdzi, że dzięki tej diecie schudł 23 kg. Cóż, kto by pomyślał, że kluczem do szczupłej sylwetki może być unikanie wody? Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Plac Powstańców Warszawy przeszedł spektakularną metamorfozę. Beton ustąpił miejsca tysiącom roślin, nowym drzewom i urokliwym alejkom. To część projektu Nowe Centrum Warszawy, który zmienia oblicze Śródmieścia. Nowa przestrzeń oferuje zaciszny ogród muzyki i plac pod pergolami.
2: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli. Filip Pieczonka, jako jedyny z 4 Polaków, awansował do finałowej rundy eliminacji Invest in Szczecin Open, pokonując Carlosa Sancheza Hovera 7-5, 6-3. Dziś o 13 na korcie centralnym zmierzy się z Nikitą Masztakowem o miejsce w turnieju głównym. Niedziela zakończyła singlową rywalizację Marcela Zielińskiego, Jana Chłodnickiego i Oliwiera Szterniczuka, którzy pożegnali się z turniejem. W turnieju głównym Kacper Knitter zagra z Martinem Krumichem, a Alan Ważny zmierzy się z Tomem Gęczem. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na drugą, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 35-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego stanie przed sądem za nielegalny lot dronem. Mężczyzna nie zgłosił operacji w wymaganym systemie i przeleciał nad 3 strefami zamkniętymi, w tym nad terenem wojskowym i Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Prokuratura oskarża go o naruszenie przepisów ruchu lotniczego, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Oskarżony tłumaczył się niewiedzą, ale to nie uchroniło go przed zarzutami. Białostoccy policjanci poszukują 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Dziewczyna ma około 172 cm wzrostu, niebieskie oczy i ciemne włosy do ramion. W dniu zaginięcia miała na sobie czarny t-shirt, ciemne szorty i białe buty sportowe. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu nastolatki i prosi o kontakt osoby, które mogą mieć informacje na jej temat.
2: Seniorzy mogą skorzystać z ryczałtu energetycznego, który obniża rachunki za prąd o ponad 4000 zł rocznie. Świadczenie to nie zależy od dochodów ani zużycia energii, ale wymaga spełnienia określonych kryteriów. Ryczałt przysługuje między innymi kombatantom i wdowom po osobach uprawnionych. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od marca przyszłego roku kwota ryczałtu wzrośnie dzięki waloryzacji.
1: Poseł Antoni Macierewicz może stanąć przed Sejmową Komisją Etyki Poselskiej po incydencie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Jest oskarżany o użycie pistoletu na farbę przeciwko transparentowi oraz próbę zamazania napisu na wieńcu. W tym samym czasie poseł Grzegorz Matusiak miał sprowokować szarpaninę, w wyniku której jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Komisja Etyki Poselskiej czeka na formalne wnioski, zanim podejmie decyzję o ewentualnym postępowaniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Koalicja Obywatelska zdecydowanie prowadzi w najnowszym sondażu, uzyskując około 31,5% poparcia i wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które ma 17,5%. Do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań, w tym Nowa Lewica i Stowarzyszenie Rozwój Plus, które przekroczyły próg wyborczy. Znaczący spadek poparcia odnotowała Konfederacja. Mimo wysokiej deklarowanej frekwencji, aż około 10,5% wyborców pozostaje niezdecydowanych.
1: Rafała Trzaskowskiego czekają 2 tygodnie pełne napięcia. Organizatorzy referendum w sprawie jego odwołania zebrali około 90 tysięcy podpisów, ale potrzebują jeszcze ponad 40 tysięcy, by głosowanie mogło się odbyć. Maciej Wilk, jeden z organizatorów, liczy na piorunujący finisz i planuje dystrybucję 400 tysięcy ulotek w Warszawie. Politycy są jednak sceptyczni co do powodzenia tej inicjatywy.
2: Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ostro skrytykował niedzielny atak Rosji na ukraiński pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Lokomotywa została wysadzona tuż przy granicy z Polską. Johnson wezwał do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, w tym przekazania systemów obrony powietrznej i odblokowania zamrożonych rosyjskich aktywów. Podkreślił, że takie ataki są codziennością dla Ukraińców, a straty wśród pracowników kolei są dramatyczne.
1: Angela Kelly, przez lata bliska współpracowniczka królowej Elżbiety II, weźmie udział w filmie o swoim życiu. Produkcja może wywołać niepokój na królewskim dworze, ponieważ Kelly znała wiele prywatnych opinii monarchini. Film ma łączyć wywiady i materiały archiwalne, a nad projektem pracuje nagrodzony scenarzysta Jeremy Brock. Pałac Buckingham nie skomentował jeszcze tych doniesień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kilogramami borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kilogramy na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie także 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rafała Trzaskowskiego czekają 2 tygodnie pełne napięcia. Organizatorzy referendum w sprawie jego odwołania zebrali około 90 tysięcy podpisów, ale potrzebują jeszcze ponad 40 tysięcy, by głosowanie mogło się odbyć. Maciej Wilk, jeden z organizatorów, liczy na piorunujący finisz i planuje dystrybucję 400 tysięcy ulotek w Warszawie. Politycy są jednak sceptyczni co do powodzenia tej inicjatywy.
3: Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ostro skrytykował niedzielny atak Rosji na ukraiński pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Lokomotywa została wysadzona tuż przy granicy z Polską. Johnson wezwał do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, w tym przekazania systemów obrony powietrznej i odblokowania zamrożonych rosyjskich aktywów. Podkreślił, że takie ataki są codziennością dla Ukraińców, a straty wśród pracowników kolei są dramatyczne.
2: Angela Kelly, przez lata bliska współpracowniczka królowej Elżbiety II, weźmie udział w filmie o swoim życiu. Produkcja może wywołać niepokój na królewskim dworze, ponieważ Kelly znała wiele prywatnych opinii monarchini. Film ma łączyć wywiady i materiały archiwalne, a nad projektem pracuje nagrodzony scenarzysta Jeremy Brock. Pałac Buckingham nie skomentował jeszcze tych doniesień.
3: Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kilogramami borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kilogramy na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu. W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby. Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
3: Gotowanie mleka czy ziemniaków często kończy się kipieniem, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy natłuścić krawędzie garnka masłem lub margaryną, co zapobiega wylewaniu się zawartości. To stara metoda, którą stosowały nasze babcie. Dodatkowo można użyć drewnianej łyżki na garnku, by rozbijać pianę i uniknąć bałaganu.
2: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni.
3: Jesienią spodnie z szeroką nogawką stają się modowym hitem. Są wygodne, uniwersalne i pasują do różnych stylizacji, od casualowych po eleganckie. Warto zwrócić uwagę na modele z wysokim stanem, które optycznie wydłużają sylwetkę. Kluczowe jest jednak dopasowanie spodni do własnych preferencji i sylwetki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PSV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W budce suflera znowu zawrzało. Jacek Kawalec, który od 2022 roku był wokalistą zespołu, odszedł po tym, jak sparodiował Zenka Martyniuka. Afera rozkręciła się na dobre, gdy Martyniuk nazwał Kawalca chamskim i bezczelnym. Teraz pałeczkę przejął Krzysztof Wałecki, znany z oddziału zamkniętego. Ciekawe, czy nowy wokalista też będzie miał ochotę na sceniczne żarty.
2: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca.
1: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy, polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
1: Arkadiusz Zgorzelski, znany jako Mega Kot, znów w centrum uwagi. Ten szczeciński biznesmen i celebryta, który zasłynął z kontrowersyjnych występów u Lorda Kruszwila, nie przestaje szokować. Tym razem internet huczy od plotek o jego nowej, znacznie młodszej partnerce. Zgorzelski, specjalista od dużych różnic wieku, nie pozostaje dłużny krytykom i z humorem odpowiada na falę hejtu, twierdząc, że to zakompleksione stare dziady i baby nie mogą się pogodzić z jego młodzieńczym duchem. Cóż, Mega Kot jak zawsze na fali, a...
2: Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Ava, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo 2 rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje.
1: Taniec z gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet? Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Blur postanowili zrobić sobie żart z wytwórni, tworząc Song 2 jako hałaśliwą prowokację. Zamiast odstraszyć, utwór stał się jednym z największych hitów lat 90., a słynne Wuhu rozbrzmiewało na stadionach i w reklamach. Zespół chciał pokazać, że prostota i hałas nie są przepisem na sukces, ale los zagrał im na nosie. Song 2 udowodniło, że czasem to, co miało być żartem, staje się legendą. Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli. Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu, 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę.
1: Irlandzka ikona rocka, zespół U2, świętuje swoje 50-lecie, a emocje wokół nich są jak zawsze skrajne. Od uwielbienia za charyzmę Bono i niezapomniane koncerty, po zarzuty o megalomanię i hipokryzję, U2 nie przestaje dzielić opinii publicznej. Zespół, który sprzedał 170 milionów płyt i zdobył 22 nagrody Grammy, wciąż jest na ustach wszystkich, choć niektórzy twierdzą, że ich muzyka straciła dawny blask. Mimo to U2 nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada nowy album na jesień, udowadniając, że ich historia jeszcze się nie kończy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Choć przelotny deszcz może zaskoczyć, wrześniowa pogoda zachęca do korzystania z ostatnich ciepłych dni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Wołominie doszło do tragicznego zdarzenia w jednym z domów weselnych. Nad ranem policja znalazła ciało 42-letniego mężczyzny z licznymi obrażeniami, w tym ranami głowy. Dwaj mężczyźni, którzy byli z nim tej nocy, usłyszeli zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Trzeci uczestnik, świadek zdarzenia, odpowie za nieudzielenie pomocy. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. Wczoraj wieczorem na tory między Warszawą Zachodnią a Dworcem Centralnym wszedł łoś, co spowodowało poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów SKM i Kolei Mazowieckich został sparaliżowany, a pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Łoś został bezpiecznie usunięty z torów przed godziną 22.
1: W Warszawie rośnie problem z dzikami. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy zgłoszeń dotyczących ich obecności, co stanowi rekordowy wzrost. Coraz częściej dochodzi też do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Przepisy związane z afrykańskim pomorem świń uniemożliwiają skuteczne działania, co sprawia, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
2: Na Zakopiance w Krzyszkowicach doszło do wypadku z udziałem samochodu dostawczego, który wpadł do rowu. Trzy osoby zostały poszkodowane, a droga w kierunku Zakopanego jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 9. Kierowcy powinni wybierać alternatywne trasy i zachować ostrożność.
1: 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę za trzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
2: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Zakopanem policja zatrzymała kilku turystów, którzy po spożyciu alkoholu wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Jeden z nich, turysta z Belgii, miał 1,5 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy czterech turystów z Wielkiej Brytanii również zostało ukaranych wysokimi mandatami. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą po alkoholu grożą kary sięgające nawet 2500 zł. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach.
1: W Wodzisławiu Śląskim doszło do poważnego wypadku. Na ulicy 26 marca motocyklista potrącił 12-letniego chłopca na hulajnodze w rejonie przejścia dla pieszych. Dziecko z poważnymi obrażeniami zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana, a policja bada okoliczności wypadku.
2: W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta Rafał Rudnicki wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policja w Białymstoku poszukuje 16-letniej Urszuli Bielawskiej, która zaginęła 8 sierpnia. Nastolatka ma około 172 cm wzrostu, ciemne włosy do ramion i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną koszulkę, ciemne spodenki i białe buty sportowe. Każda informacja o jej miejscu pobytu może być kluczowa. Kobieta z Podlasia padła ofiarą internetowego oszusta, który podszywał się pod generała z Jemenu. Straciła ponad 265 tysięcy złotych, płacąc za wymyślone opłaty i wysyłając paczki z gotówką. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami, które wciąż są powszechne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Chorwacji. Nocleg można znaleźć już od 270 zł za dobę. Sycylia również kusi ciepłem i pięknymi miejscami do zwiedzania, a ceny zaczynają się tam od 290 zł. W Grecji na Rodos czy Korfu także można przedłużyć lato, korzystając z atrakcyjnych ofert. To idealny czas na spokojny wypoczynek bez tłumów i upałów.
1: Aż 40% rodziców przyznaje, że ulega prośbom dzieci podczas zakupów, co prowadzi do nieplanowanych wydatków. W przypadku nastolatków ten odsetek wzrasta do ponad połowy. Cena nadal jest kluczowym czynnikiem, ale dzieci mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. Wraz z wiekiem dziecka jego wpływ na zakupy rośnie, a prośby nastolatków są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. Rząd planuje wprowadzenie obowiązkowego monitoringu przy bankomatach i wpłatomatach. Nagrania z transakcji mają być przechowywane przez 90 dni, a dostęp do nich uzyska 11 instytucji państwowych. Nowe przepisy przewidują również grzywny za zasłanianie twarzy podczas korzystania z tych urządzeń. Celem zmian jest skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością i praniem pieniędzy. Projekt jest już w konsultacjach z Ministerstwem Finansów. Jeśli wejdzie w życie, dotknie milionów użytkowników bankomatów w Polsce. Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ceny paliw w Polsce osiągają rekordowe poziomy. Benzyna kosztuje średnio 7 zł i 89 groszy za litr, a diesel niecałe 9 zł. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza działania Hutich na Morzu Czerwonym, wpływa na wzrost cen ropy, która przekroczyła 100 dolarów za baryłkę. Eksperci uspokajają, że cena 10 zł za litr nie jest obecnie prawdopodobna, ale nie przewidują też szybkich obniżek. Zapasy paliw są niskie, co dodatkowo utrzymuje wysokie ceny. Państwo nie planuje wprowadzenia nowych osłon dla kierowców.
0: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych.
1: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów. Beata Szydło była premier Polski. Zgromadziła znaczne oszczędności, które trzyma w trzech walutach – euro, dolarach i złotówkach. Jej główne źródło dochodów to uposażenie z Parlamentu Europejskiego oraz polska emerytura. Łączne oszczędności Szydło wynoszą ponad 700 tysięcy złotych, co pokazuje jej dbałość o zabezpieczenie finansowe. Była premier inwestuje także w nieruchomości, posiadając dom i gospodarstwo rolne o łącznej wartości 700 tysięcy złotych. W jej garażu znajdują się dwa samochody – SsangYong Corando i Audi Q3.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezes ZUS, Liwiusz Laska, ujawnił, że jego przyszła emerytura wyniesie niecałe 4200 zł brutto. To efekt decyzji sprzed lat, kiedy przez 18 lat prowadził działalność gospodarczą, płacąc minimalne składki. Laska przyznaje, że mimo wysokich dochodów, jego emerytura będzie stosunkowo niska. Podkreśla, że podobny problem dotyczy wielu Polaków, którzy również mogą otrzymać niskie świadczenia. Prezes ZUS zachęca do oszczędzania w PPK i IKZE oraz regularnego sprawdzania prognoz emerytalnych. Elon Musk i Sam Altman poparli apel o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. Wspólnie z szefem firmy Anthropic, Dario Amodejem, podkreślają potrzebę wydłużenia czasu na zabezpieczenie modeli AI. Obawy dotyczą niekontrolowanego rozwoju superinteligentnych systemów i związanych z nimi zagrożeń. Niedawne incydenty, takie jak wykorzystanie AI do cyberataków, podkreślają pilność działania. Ten zaskakujący sojusz liderów branży może prowadzić do nowych regulacji w technologii.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1030 odcinku serialu Dziedzictwo Ezgi ponownie wprowadza chaos w życie Sinana. Kobieta okłamuje go, że z powodu urazu nie może mieć dzieci, co ma na celu zatrzymanie go przy sobie. Sinan, pełen wyrzutów sumienia, postanawia znaleźć lekarza, który pomoże Ezgi. Manipulacje Ezgi i Izil stają się coraz bardziej drastyczne, a Sinan odkłada na bok własne szczęście, by pomóc byłej narzeczonej. Odcinek ten zostanie wyemitowany 16 września o godzinie 16 na TVP1. Wszystkie odcinki są również dostępne na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to turecka telenowela pełna miłości, dramatów rodzinnych i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg walczy o życie po tym, jak został pchnięty nożem przez swoją żonę Ewelinę. Weronika, jako obrończyni Eweliny, odwiedza ją w areszcie i poznaje dramatyczną prawdę o przemocy w ich małżeństwie. Ewelina wyznaje, że Greg próbował ją utopić, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem w barze Ziębów Dorota i Włodek planują nowe menu, a Monika wraca do pracy, zyskując nowe perspektywy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września. O godzinie 20.15 na antenie TVN. To będzie wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 1034 odcinku. Poyraz zaczyna podejrzewać Semiha o zdradę i postanawia zastawić na niego pułapkę. Ainur, pełna wątpliwości co do wyników badań Ezgi, rezygnuje z wyjazdu i zostaje w domu, by zdobyć dowody. Tymczasem Mert ukrywa przed Poyrazem, że z powodu problemów finansowych i choroby matki podjął dodatkową pracę. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji. W rolach głównych występują m.in. Nanuka Stambolishvili jako Nana i Nick Shelilay jako Poyraz.
1: Felicita powraca z emocjonującym 8 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 20.30 na TVP1. Klara odkryje, że Julia regularnie otrzymywała tajemnicze przelewy, a w sprawę zamieszani są Kamil i Piotr. Zośka, zdeterminowana, by poznać prawdę o mężu, przegląda nowe dokumenty, które podważają jego wersję wydarzeń. Oliwka czuje się zaniedbana przez matkę, która bardziej interesuje się dochodzeniem niż nią samą. W poprzednim odcinku Zośka wywołała zamieszanie, ujawniając rodzicom Kamila informacje o Niko. Serial Felicita to pełna emocji opowieść o rodzinnych sekretach, miłości i przebaczeniu. W rolach głównych występują Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1942 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Mariusz odkryje romans dyrektora kliniki z Kasią i wpadnie w szał, co doprowadzi do brutalnego starcia. Domańska postawi Marcina w trudnej sytuacji, proponując mu, by został ojcem jej dziecka w zamian za 1 000 000 zł. Martyna w końcu wyzna Jakubowi swoje uczucia, a Karski zaprosi ją na randkę. Serial, emitowany od 2000 roku, opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich bliskich, pełnych miłości, zdrad i rodzinnych dramatów. Wśród obsady znajdują się m.in. Teresa Lipowska, Małgorzata Pieńkowska i Mikołaj Roznerski. To będzie odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący moment. W 4247 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 18 na Polsacie, Kinga i Janek stają przed sądowym finałem swojego małżeństwa. Ich rozwód wydaje się nieuchronny, ale wspomnienia o zmarłej córce i nowe odkrycia mogą wszystko zmienić. Janek dowiaduje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywraca jego świat do góry nogami. Tymczasem Kinga musi zmierzyć się z uczuciami do nowego adoratora, Arka. Czy niespodziewane wydarzenie na sali rozpraw odmienią ich decyzje? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: W nadchodzącym 4251 odcinku Pierwszej Miłości Angelika staje w obliczu ogromnej tragedii po stracie ojca. Jej życie przewraca się do góry nogami, a w tle pojawia się konflikt z Elizą. Tymczasem Świder próbuje zbliżyć się do Elizy, oferując jej władzę w klubie Iskra. Liczy, że wspólne interesy połączą ich na dłużej. Bolesław, znikając z pola widzenia, pozostawia po sobie chaos i napięcie. Czy Eliza zdecyduje się na nowe życie, czy pozostanie w cieniu przeszłości? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na platformie Polsat Box Go.
2: 4251 odcinku serialu Pierwsza Miłość Karolina Kazanowa wraca do rodzinnego Wadlewa po długiej walce o zdrowie. Niestety, jej powrót nie będzie spokojny. Podczas spaceru natrafi na miejsce swojego wypadku, co wywoła u niej niepokojące zachowanie. Tymczasem policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w schwytaniu sprawcy jej potrącenia. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie powtórka na platformie Polsat Box Go. To wydarzenie z pewnością wstrząśnie widzami i dostarczy wielu emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni, ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Administracja Donalda Trumpa dąży do osłabienia jedności europejskiej, co ma ułatwić Stanom Zjednoczonym negocjacje z poszczególnymi krajami. Ekspertka Magdalena Górnicka-Partyka wskazuje, że Polska może stać się kluczowym partnerem dla Waszyngtonu, umożliwiając wpływ na europejską politykę. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce ma znaczenie nie tylko militarne, ale i polityczne, co może wzmocnić relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Warszawy oznacza to konieczność balansowania między interesami europejskimi a współpracą z Ameryką. Tiffaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiffaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
3: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
2: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Krajowa Grupa Spożywcza odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Transformacja spółki Pszczółka w producenta racji wojskowych to jeden z priorytetów. Wiceminister Grzegorz Wrona podkreśla także znaczenie zabezpieczenia dostaw energii i infrastruktury krytycznej. Polska wzmacnia swoją odporność na kryzysy, łącząc bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne w nowej strategii. W Lubaniu trwa kluczowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które przygotowuje żołnierzy do roli instruktorów. Wspólnie ze Strażą Graniczną uczestnicy doskonalą taktyki interwencji i zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Celem jest ujednolicenie standardów działania na granicy i przygotowanie żołnierzy do współpracy z innymi służbami mundurowymi. Po zakończeniu kursu nowi instruktorzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę w swoich jednostkach.
2: Nowy Jork zanotował najbezpieczniejsze lato w historii, z rekordowo niską liczbą strzelanin i zabójstw. Komisarz NYPD Jessica Tisch podkreśla, że to zasługa intensywnych działań policji. Mimo ogólnego spadku przestępczości wzrosła liczba ciężkich napaści i przestępstw z nienawiści. Niestety, ostatnie dni przyniosły tragiczne wydarzenia, w tym ataki nożem na Brooklynie i Manhattanie. Mariusz B. został skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo, ale miejsca ukrycia ciał ofiar wciąż pozostają nieznane. Śledczy, mimo intensywnych poszukiwań, nie zdołali odnaleźć zwłok. Sprawa, która rozpoczęła się w latach 90., nadal kryje wiele tajemnic. Mariusz B. nie ujawnia, gdzie pochował ofiary, a jego kuzyn zaprzecza jakiejkolwiek współpracy przy zacieraniu śladów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących dzików. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy interwencji. Coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Lasy miejskie nie mogą wywozić dzików z miasta z powodu przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń. Ziemniaki i cebula nie powinny być przechowywane razem. Oba produkty wydzielają związki i wilgoć, które mogą przyspieszać ich psucie. Ziemniaki najlepiej trzymać w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu z dostępem do powietrza. Unikajmy też przechowywania ich w foliowych workach i na nasłonecznionych blatach. Na drodze krajowej numer 7 w Krzyszkowicach doszło dziś rano do wypadku. Samochód dostawczy zjechał z jezdni i wpadł do rowu, raniąc 3 osoby. Ruch w kierunku Tatr jest utrudniony, a służby pracują na miejscu, by ustalić przyczyny zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i szukać alternatywnych tras. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
3: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Fitkał-Perepeczko, gwiazda M jak miłość, udowadnia, że wiek to tylko liczba. W wieku 84 lat, z młodzieńczym zapałem i modnym stylem, robi zakupy na warszawskim bazarku, przyciągając spojrzenia. Sama taszczy siaty i wielki baniak z wodą, okazując, że nie potrzebuje pomocy. Jak sama mówi, czerpie z życia pełnymi garściami, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania. Ale kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się życiem i dobrym jedzeniem? Joanna Jędrzejczyk, znana z nokautów w oktagonie, teraz nokautuje na parkiecie tańca z gwiazdami. W duecie z Kamilem Kuroczko, zawodniczka sztuk walki, zdobywa serca widzów nie tylko dzięki cza-cza-cza, ale i odważnej stylizacji. Jej sukienka odkryła nie tylko mistrzowską sylwetkę, ale i kształtne piersi, co wywołało niemałe poruszenie. Cóż, Joanna potrafi zaskakiwać nie tylko w klatce.
2: W Tańcu z Gwiazdami 32. edycja ruszyła z przytupem, a gwiazdy błyszczą na parkiecie i ściankach. Julia Wieniawa, nowa jurorka, zadebiutowała nie tylko w tej roli, ale i muzycznie, prezentując swój najnowszy singiel. Wśród uczestników m.in. Joanna Jędrzejczyk i Krzysztof Kwiatkowski, a nowe zasady, takie jak Akademia Czarnej Mamby, dodają pikanterii. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i show, a gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę. Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Tourism w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne.
1: Iza Kuna, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zafundowała widzom nie tylko taneczne emocje, ale i językowe fajerwerki. Aktorka rzuciła przekleństwem na żywo, co nie umknęło uwadze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć Polsat jeszcze nie przeprowadził z nią rozmowy, Kuna wydaje się gotowa na ewentualne konsekwencje. Czekamy, czy sprawa zakończy się tylko medialnym szumem, czy jednak doczekamy się reakcji stacji.
2: Julia Wieniawa, znana z tego, że potrafi robić wszystko naraz, teraz planuje dodać do swojego CV tytuł mamy. Właśnie ogłosiła, że chce zostać mamą przed 30, a to już za rogiem, bo w grudniu kończy 28 lat. W międzyczasie, między jednym sukcesem a drugim, zasiada w jury Tańca z Gwiazdami i promuje nowy singiel 27. Ciekawe, czy w jej leśnym domku znajdzie się miejsce na kolejne trofea z show biznesu.
1: Omena Mensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato? W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, zaskoczony pytaniami o kulinarne składniki, poczuł się jak pieprz w rosole, a jego serce zadrżało na widok łez wzruszenia. Karol, zawstydzony przez Julię, odkrył, że muzyka to nie tylko jego pasja, ale i klucz do serca. Łukasz, zmuszony do zjedzenia szarlotki, docenił poczucie humoru uczestniczek, a Justyna, obdarowana pluszowymi świnkami, zrozumiała, że miłość to nie tylko słowa, ale i gesty. Wiktor natomiast był w szoku, gdy Gabriela pochwaliła się ukończeniem aż 5 szkół, co wywołało u niego mieszankę podziwu i niedowierzania. Patryk Wega, znany reżyser, zaskakuje swoim nietypowym podejściem do diety. Od 7 lat nie pije wody, zastępując ją trunkami zero, a jego jadłospis to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Ciastka z ksylitolem, kurczak z ryżem i oczywiście piwo zero. Wega twierdzi, że dzięki tej diecie schudł 23 kg. Cóż, kto by pomyślał, że kluczem do szczupłej sylwetki może być unikanie wody. Helena Englert, córka znanych aktorów, robi furorę w Tańcu z Gwiazdami. Tomasz Wygoda, juror i stary znajomy rodziny Englertów, nie kryje zachwytu nad jej talentem i odwagą. Choć nie chce jej faworyzować, to właśnie Helena, obok Dominika i Izabeli, zdobyła najwyższe noty. Czyżby młoda aktorka miała szansę stać się czarnym koniem tej edycji? Czas pokaże, czy nazwisko Englert znów zdominuje scenę. Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
2: Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, zaskoczył wszystkich, odrzucając propozycję nagrania nowego albumu w oryginalnym składzie zespołu. Pomysł wyszedł od producenta Andrew Watta, ale Iommi uznał, że po albumie 13 nie ma sensu wracać do studia. Tymczasem sam Iommi nie próżnuje i już 23 października wyda swój pierwszy od ponad dwóch dekad solowy album From the Dark. W projekcie towarzyszą mu wokalista Jörn Lande, perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba. Wczoraj wieczorem w Warszawie doszło do nietypowego incydentu na torach między Dworcem Zachodnim a Centralnym. Dorodny łoś spowodował paraliż ruchu kolejowego, wywołując chaos i opóźnienia dla pasażerów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich. W odpowiedzi na sytuację ZTM i Koleje Mazowieckie zdecydowały się na wzajemne honorowanie biletów. Akcja zakończyła się przed godziną 22, gdy łoś został bezpiecznie usunięty z torowiska.
1: Mariusz B. został skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo, ale miejsca ukrycia ciał ofiar wciąż pozostają nieznane. Śledczy, mimo intensywnych poszukiwań, nie zdołali odnaleźć zwłok. Sprawa, która rozpoczęła się w latach 90., nadal kryje wiele tajemnic. Mariusz B. nie ujawnia, gdzie pochował ofiary, a jego kuzyn zaprzecza jakiejkolwiek współpracy przy zacieraniu śladu. W piątek wieczorem w centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. 27-letni motocyklista wjechał w dwoje pieszych na ulicy Emilii Plater. 75-letnia kobieta oraz kierowca jednośladu zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Policja potwierdziła, że motocyklista był trzeźwy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie, zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu nikt nie ucierpiał. To kolejny niebezpieczny incydent w tym rejonie w ostatnich godzinach. 6-letnia Marysia z Andrychowa, urodzona bez rączek, na co dzień radzi sobie doskonale, używając nóg jak rąk. Ostatnio jednak, podczas rodzinnego obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemną sytuacją. Nieznajoma kobieta skrytykowała dziewczynkę za trzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami. Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność. Zakopiańscy policjanci zatrzymali kilku turystów, którzy po zakrapianych imprezach wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Najwyższy wynik alkomatu to 1,5 promila, co skutkowało mandatem w wysokości 2500 zł. Funkcjonariusze przypominają, że jazda na hulajnodze po alkoholu jest surowo karana. Kontrole będą kontynuowane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na drodze krajowej numer 7 w Krzyszkowicach doszło dziś rano do wypadku. Samochód dostawczy zjechał z jezdni i wpadł do rowu, raniąc 3 osoby. Ruch w kierunku Tatr jest utrudniony, a służby pracują na miejscu, by ustalić przyczyny zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i szukać alternatywnych tras.
0: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, dając się oszukać mężczyźnie poznanemu w internecie. Oszust podawał się za generała na misji w Jemenie i przekonał ją do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za paczkę z gotówką. Prawda wyszła na jaw, gdy zabrakło jej środków na kolejną wpłatę. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami w sieci. 17-letni Franciszek Perkowski z Łapicz na Podlasiu stworzył innowacyjny kartoflomat, który podbija serca mieszkańców i turystów. Urządzenie, zbudowane z prostych materiałów, umożliwia samoobsługowy zakup ziemniaków na szlaku tatarskim. Dzięki temu młody rolnik ma więcej czasu na pracę w gospodarstwie, a jego pomysł buduje zaufanie społeczne. Kartoflomat stał się lokalną atrakcją, a mieszkańcy chwalą jego wygodę i świeżość produktów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. O godzinie 3 cofniemy wskazówki na 2, co pozwoli nam spać godzinę dłużej. Nowoczesne urządzenia, takie jak smartfony, zrobią to automatycznie, ale klasyczne zegarki będą wymagały naszej uwagi. Zmiana czasu może wpłynąć na nasz zegar biologiczny, powodując chwilowe zaburzenia. Polskie dworce kolejowe osiągnęły ogromny sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny zajął 4. miejsce, a Kraków Główny uplasował się na 9. pozycji wśród najlepszych stacji w Europie. Mimo świetnych wyników, analitycy wskazali na problem z punktualnością pociągów, co wciąż wymaga poprawy. Warto dodać, że zainteresowanie podróżami kolejowymi w Polsce rośnie, a PKP Intercity odnotowało wzrost liczby pasażerów o 11% w porównaniu do ubiegłego roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Makuch, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum afery sędziowskiej po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę jego kontaktów z sędzią przed meczem. Siemieniec przyznał, że wysyłanie wiadomości było błędem, choć nie miał złych intencji. Obiecał, że sytuacja się nie powtórzy. Komisja Ligi Ekstraklasy SA zajmie się tą sprawą, choć nie ma podejrzeń o korupcję. Chicago Fire przegrało na własnym stadionie z New England Revolution 1-2, co oznacza pierwszą domową porażkę od czasu transferu Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców mimo kilku dogodnych sytuacji. Kluczową rolę w meczu odegrał Dor Turgeman, zdobywając bramkę i asystując przy drugim golu dla gości. Chicago odpowiedziało trafieniem Marena Haile Selassie, ale nie zdołało odwrócić losów spotkania. Kamil Grabara, polski bramkarz, dołączył do Juventusu Turyn na roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Ekspert Piotr Czachowski ocenia ten transfer jako kluczowy dla włoskiego klubu, podkreślając, że Grabara ma szansę szybko wywalczyć pozycję numer 1. Obecnie zmiennik Guglielma Vicario, Grabara może wzmocnić Juventus w walce o Ligę Mistrzów. Czy Polak poprowadzi starą damę do sukcesów? Czas pokaże. Dziś o godzinie 13 w Warszawie odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Spotkanie ma na celu wyłonienie osoby, która zastąpi aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza do końca jego kadencji w kwietniu przyszłego roku. Wśród kandydatów na pełniącego obowiązki prezesa wymienia się m.in. Mariana Kmitę i Tomasza Hamerę. Decyzja jest kluczowa, by zapewnić stabilność PKOL i przygotować się do nadchodzących wyzwań, takich jak Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze.
1: Ten weekend Barskowice koło Stargardu staną się areną emocjonujących zawodów STIHL Timber Sports. W sobotę odbędą się 23. Mistrzostwa Polski, a w niedzielę Mistrzostwa Europy w formacie trofi. Wśród polskich zawodników zobaczymy m.in. Jacka Gronwalda i Michała Dubickiego. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, dostępna będzie transmisja online.
0: Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Dziś w Nowym Jorku wielki finał US Open 2026. Na korcie zmierzą się Ben Shelton i Aleksander Zverev. Stawką jest nie tylko prestiżowy tytuł, ale i rekordowa nagroda w wysokości 5,5 miliona dolarów. To najwyższa kwota w historii turnieju, a łączna pula nagród wynosi aż 108 milionów dolarów. Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
1: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo o wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego. Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3412 odcinku Barw Szczęścia Malwina zaczyna obsesyjnie dbać o swój wygląd. Zazdrość o Hermana, który pracuje z młodą klientką, wywołuje u niej kryzys pewności siebie. Malwina planuje kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, co budzi niepokój Hermana. Mimo że Kolski nie widzi potrzeby zmian, jego żona nie ustępuje. Herman obawia się, że Malwina przesadzi w pogoni za młodością. Czy to początek większego kryzysu w ich związku? Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach. W 1943 odcinku M jak Miłość Martyna i Jakub w końcu dadzą się ponieść uczuciom i wybiorą się na gorącą randkę. Martyna, po trudnych przeżyciach z przeszłości, postanawia otworzyć się na nowe uczucia, a Jakub, elegancki jak zawsze, towarzyszy jej w tej przygodzie. Jednak ich romans może nie być tak szczęśliwy, jakby się wydawało. Problemy Kasi, byłej partnerki Jakuba, mogą mocno namieszać w ich relacji. Detektyw nie wie jeszcze, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, co może skomplikować sytuację. Kasia zauważa, że jej obecny partner, Mariusz, pokazuje swoją brutalną stronę, co może skłonić ją do powrotu do Jakuba. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg walczy o życie po tym, jak został pchnięty nożem przez swoją żonę Ewelinę. Weronika, jako obrończyni Eweliny, odwiedza ją w areszcie i poznaje dramatyczną prawdę o przemocy w ich małżeństwie. Ewelina wyznaje, że Greg próbował ją utopić, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem w barze Ziębów Dorota i Włodek planują nowe menu, a Monika wraca do pracy, zyskując nowe perspektywy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września. O godzinie 20.15 na antenie TVN. To będzie wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4250 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 18 na Polsacie. Melka, pracując dla fundacji, nieświadomie znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji, gdyż ktoś ją obserwuje. Tymczasem w środowisku osób w kryzysie bezdomności zgłoszono kolejne zaginięcie partnerki, co wzbudza niepokój. W poprzednich odcinkach Lucynka miała problemy z organizacją pogrzebu, a robotyczny pies, Klaudy, zniknął z zakładu pogrzebowego. Borys wprowadził się do Koczarskiego, by pilnować go przed alkoholem, a Kacper poczuł się zagrożony po przyłapaniu Ilony w swoim gabinecie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 961 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 18.40 na TVP1, Lucia odkryje tajemniczy znak na krzyżu od matki. Pawie pióro okaże się kluczem do sekretów rodu de Valmezów. Trini nadal będzie zmagać się z obawami dotyczącymi rozmowy z Ramonem o ciąży, zwłaszcza, że jego niechęć do dzieci nie słabnie. Tymczasem Antonito i Elpena zaczną podejrzewać, że ich marzenia o karierze modeli mogą się nie spełnić. Maria zbliży się do reszty służby Higinia, a ksiądz Telmo zatrudni Ursulę jako swoją służącą. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy pełne są romansów, dramatów i tajemnic.
1: W 3403 odcinku Barw Szczęścia Mariusz zmaga się z bolesną stratą Dąbrowskiego. Na szczęście nie jest sam, bo Kasia wspiera go w tych trudnych chwilach. Wokół hotelu Stańskich atmosfera robi się napięta po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno stara się ukryć niewygodne informacje, korzystając z pomocy Kornela. Tymczasem komisarz Majak przesłuchuje Karolinę i Stańskiego. Modrzycki planuje ujawnić kontrowersje związane z hotelem, ale Bruno ma swoje sposoby, by temu zapobiec. Odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września. O godzinie 20.05 na TVP2.
2: Felicita powraca z emocjonującym 8 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 20.30 na TVP1. Klara odkryje, że Julia regularnie otrzymywała tajemnicze przelewy, a w sprawę zamieszani są Kamil i Piotr. Zośka, zdeterminowana, by poznać prawdę o mężu, przegląda nowe dokumenty, które podważają jego wersję wydarzeń. Oliwka czuje się zaniedbana przez matkę, która bardziej interesuje się dochodzeniem niż nią samą. W poprzednim odcinku Zośka wywołała zamieszanie, ujawniając rodzicom Kamila informacje o Niko. Serial Felicita to pełna emocji opowieść o rodzinnych sekretach, miłości i przebaczeniu. W rolach głównych występują Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik. La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący 482 odcinek. Już 22 września o 15.05 na TVP 2 Margarita przygotuje podwieczorek dla przyjaciółek, co wywoła oburzenie Cruz. Manuel, mimo urządzania nowej pracowni, wciąż nie może pogodzić się z działaniami matki wobec Kataliny. Lope i Vera snują plany na wspólną przyszłość, a Alonso i Cruz ponownie się do siebie zbliżają. Simona i Virtudes z panem Baeza oddadzą skradziony kielich na plebanii. Serial przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie intrygi i romanse mieszają się z walką o majątek. W obsadzie między innymi Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rosyjskie ataki zbliżają się do polskiej granicy, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców wschodniej Polski. Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM podkreślił, że w przypadku alarmu mieszkańcy powinni szukać schronienia w piwnicach lub garażach. Państwo zwiększa swoje możliwości obronne, a Polska liczy na wsparcie sojuszników w ochronie przestrzeni powietrznej. Nowe rosyjskie drony z napędem odrzutowym stanowią dodatkowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu. Przemysław Czarnek zapowiedział masowe protesty, jeśli obecna władza spróbuje siłowo wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego osoby bez ślubowania przed prezydentem. Polityk PiS podkreślił, że do Warszawy mogą przyjechać setki tysięcy ludzi, by bronić Trybunału. Czarnek zapewnił, że nie chodzi o fizyczne starcia z policją, lecz o pokojową obronę. Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi coraz większe emocje. Rafała Trzaskowskiego czekają 2 tygodnie pełne napięcia. Organizatorzy referendum w sprawie jego odwołania zebrali około 90 tysięcy podpisów, ale potrzebują jeszcze ponad 40 tysięcy, by głosowanie mogło się odbyć. Maciej Wilk, jeden z organizatorów, liczy na piorunujący finisz i planuje dystrybucję 400 tysięcy ulotek w Warszawie. Politycy są jednak sceptyczni co do powodzenia tej inicjatywy.
1: Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ostro skrytykował niedzielny atak Rosji na ukraiński pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Lokomotywa została wysadzona tuż przy granicy z Polską. Johnson wezwał do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, w tym przekazania systemów obrony powietrznej i odblokowania zamrożonych rosyjskich aktywów. Podkreślił, że takie ataki są codziennością dla Ukraińców, a straty wśród pracowników kolei są dramatyczne.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Angela Kelly, przez lata bliska współpracowniczka królowej Elżbiety II, weźmie udział w filmie o swoim życiu. Produkcja może wywołać niepokój na królewskim dworze, ponieważ Kelly znała wiele prywatnych opinii monarchini. Film ma łączyć wywiady i materiały archiwalne, a nad projektem pracuje nagrodzony scenarzysta Jeremy Brock. Pałac Buckingham nie skomentował jeszcze tych doniesień. Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kg borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kg na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu. W obwodzie archangelskim na północy Rosji doszło do tragicznego wypadku. Minibus zderzył się z samochodem osobowym i ciężarówką przewożącą drewno, co spowodowało śmierć 12 osób, w tym dziecka, a 8 osób zostało rannych. Do zdarzenia doszło w piątek, 11 września, podczas manewru wyprzedzania przez kierowcę minibusa. Okoliczności wypadku badają miejscowe służby.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Chińska influencerka Ganfan Yingying, znana z jedzenia ogromnych porcji jedzenia na żywo, zmarła w wieku 24 lat z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Przed śmiercią apelowała do swoich fanów, by nie stawiali pieniędzy ponad zdrowie. Jej historia jest ostrzeżeniem przed niebezpiecznymi trendami w sieci. W Białymstoku zakończył się 3-dniowy obóz szkoleniowo-edukacyjny dla kadetów szkół mundurowych i klas przygotowania wojskowego pod hasłem Bezpieczna granica Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział około 130 kadetów, którzy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności wojskowe i poznać specyfikę służby w Wojsku Polskim. Obóz, zorganizowany przez Fundację Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie i 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, zakończył się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa. W Żarach doszło do usiłowania rozboju na kierowcy taksówki. 30-letni napastnik groził mu nożem, próbując ukraść samochód. Dzięki szybkiej interwencji policji mężczyzna został zatrzymany i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara od 3 do 20 lat więzienia.
1: W Białymstoku zatrzymano 4 osoby podejrzane o przemyt papierosów z Białorusi przy użyciu balonów meteorologicznych. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej 9 września. Wśród zatrzymanych jest obywatel Białorusi oraz 3 Polacy. 2 z nich trafiło do aresztu, a pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Sprawa ma charakter rozwojowy, a zarzuty usłyszało już ponad 150 osób.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni. Mycie okien może być problematyczne, zwłaszcza gdy ramy z PCV żółkną od słońca i zanieczyszczeń. Zamiast agresywnych środków chemicznych warto sięgnąć po domowe metody. Soda oczyszczona i mieszanka kwasku cytrynowego z octem skutecznie przywracają biel ramom okiennym. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu uszczelek, aby uniknąć pleśni.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Céline Dion powróciła na scenę po ponad 6 latach przerwy, a jej koncert w Paryżu był prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Artystka, zmagająca się z rzadką chorobą, nie tylko dotrzymała obietnicy powrotu, ale także wzruszyła publiczność do łez. Mimo opóźnienia fani wybaczyli jej wszystko, a sama Dion przyznała, że jest kim jest, dzięki ich miłości. W eleganckiej czarnej kreacji zaśpiewała swoje największe hity, przypominając wszystkim, dlaczego jest ikoną muzyki. Ula Milewska, która jeszcze niedawno triumfowała jako Lady Gaga w Twoja twarz brzmi znajomo, teraz zaliczyła spektakularny upadek, wcielając się w Dodę. Choć charakteryzacja była na medal, to wokal pozostawił wiele do życzenia, co zgodnie potwierdzili jurorzy, przyznając jej 4 jedynki. Sama Doda, choć pochwaliła show, nie omieszkała skrytykować wokalnych przygotowań, obwiniając o to starą manierę narzuconą przez program. Ciekawe, czy nauczycielka wokalna weźmie sobie te słowa do serca?
2: Elisabeth Duda, nasza ulubiona Francuzka z polskim sercem, powraca na ekrany w programie Europa da się lubić, nowe pokolenie. Ta charyzmatyczna aktorka, która kiedyś podbiła serca widzów swoim urokiem i humorem, znów będzie łączyć dwa światy, polski i francuski. Po latach przerwy Duda wraca, by przypomnieć nam, że Polska to jej drugie miejsce na ziemi. Z pewnością wniesie do programu nie tylko elegancję, ale i mnóstwo anegdot o francuskim stylu życia.
1: Krystyna Kołodziejczyk przez 4 dekady twierdziła, że sekretem jej szczęśliwego małżeństwa z pilotem Wiesławem Szyszką były częste rozłąki. Los postanowił potraktować te słowa dosłownie, rozdzielając ich w najtrudniejszym momencie życia. Wiesław przegrał walkę z rakiem, a Krystyna, nieświadoma jego śmierci, odeszła 2 tygodnie później. Ich wspólna ceremonia pogrzebowa stała się symbolem miłości, która przetrwała wszystko, nawet śmierć.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Monika Bożym, znana wokalistka i seksuolożka, pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami już w 2 odcinku. Ale nie martwcie się, bo jej misja była znacznie większa niż tylko taniec. Bożym chciała pokazać, że kobiety nie muszą wstydzić się swojego ciała i mogą cieszyć się życiem bez względu na rozmiar. Choć widzowie nie dali jej szansy na dłuższy występ, Monika zdążyła przekazać swoje przesłanie. Nie czekajcie na idealny moment, by zacząć żyć pełnią życia. Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Ava, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo 2 rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje.
2: Taniec z Gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet? Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną? 8. edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Joan Jett po rozpadzie The Runaways nie mogła znaleźć wydawcy w Stanach Zjednoczonych, więc założyła własną wytwórnię Blackheart Records. Zaczęła sprzedawać swoje płyty z bagażnika samochodu, co brzmi jak scenariusz do filmu o niezłomnej artystce. Jej wersja I Love Rock'n'Roll stała się hitem, mimo że początkowo nikt nie chciał jej grać. Cóż, czasem trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, by pokazać światu, jak bardzo się myli.
2: W świecie rocka znowu wrze. Spadkobiercy tragicznie zmarłego gitarzysty Brenta Hindsa wytoczyli proces przeciwko zespołowi Mastodon, oskarżając ich o bezprawne wykorzystanie wizerunku Hindsa na okładce najnowszego albumu. Muzycy twierdzą, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne, a cała sprawa to tylko nieporozumienie. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci rock and roll nie daje spokoju.
1: Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu, 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę.
2: Irlandzka ikona rocka, zespół U2, świętuje swoje 50-lecie, a emocje wokół nich są jak zawsze skrajne. Od uwielbienia za charyzmę Bono i niezapomniane koncerty, po zarzuty o megalomanię i hipokryzję, U2 nie przestaje dzielić opinii publicznej. Zespół, który sprzedał 170 milionów płyt i zdobył 22 nagrody Grammy, wciąż jest na ustach wszystkich, choć niektórzy twierdzą, że ich muzyka straciła dawny blask. Mimo to U2 nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada nowy album na jesień, udowadniając, że ich historia jeszcze się nie kończy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Chwilowy deszcz to we wrześniu tylko przedsmak bogactwa jesiennej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Ponad 84% Polek popiera wprowadzenie urlopu menstruacyjnego, jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowczynie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urlop ten miałby pomóc kobietom, które z powodu silnych bólów menstruacyjnych nie są w stanie pracować. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w krajach azjatyckich i Hiszpanii. W Polsce brakuje jednak ogólnokrajowych przepisów w tej kwestii, choć niektórzy pracodawcy już je wprowadzają.
2: Warszawa podpisała umowę z firmą Emitel na nowoczesny system zarządzania miejskim oświetleniem. Dzięki inwestycji wartej 79 milionów złotych, sterowanie 120 tysiącami lamp LED będzie możliwe z jednego miejsca. Nowy system ma przynieść 30% oszczędności w zakresie oświetlenia, a pełne uruchomienie planowane jest na 2027 rok. Dodatkowo rozważane są funkcje takie jak pomiar jakości powietrza czy ładowanie rowerów elektrycznych. W Warszawie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących dzików. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy interwencji. Coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Lasy miejskie nie mogą wywozić dzików z miasta z powodu przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń. Wczoraj wieczorem na tory między Warszawą Zachodnią a Dworcem Centralnym wszedł łoś, co spowodowało poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów SKM i Kolei Mazowieckich został sparaliżowany, a pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Łoś został bezpiecznie usunięty z torów przed godziną 22.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Były pracownik serwisu hulajnóg DOT w Warszawie ujawnia, że w firmie większy nacisk kładziono na liczbę naprawionych pojazdów niż na ich jakość. Twierdzi, że niektóre hulajnogi wracały na ulicę mimo wcześniejszych wypadków, a naprawy były wykonywane pobieżnie. DOT zapewnia, że każda hulajnoga przechodzi obowiązkową kontrolę przed ponownym udostępnieniem użytkownikom. Firma podkreśla, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla niej priorytetem.
2: Plac Powstańców Warszawy przeszedł spektakularną metamorfozę. Beton ustąpił miejsca tysiącom roślin, nowym drzewom i urokliwym alejkom. To część projektu Nowe Centrum Warszawy, który zmienia oblicze Śródmieścia. Nowa przestrzeń oferuje zaciszny ogród muzyki i plac pod pergolami. Na Zakopiance w Krzyszkowicach doszło do wypadku z udziałem samochodu dostawczego, który wpadł do rowu. Trzy osoby zostały poszkodowane, a droga w kierunku Zakopanego jest zablokowana. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 9. Kierowcy powinni wybierać alternatywne trasy i zachować ostrożność.
0: 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę za trzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzice z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt. W Zakopanem policja zatrzymała kilku turystów, którzy po spożyciu alkoholu wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Jeden z nich, turysta z Belgii, miał 1,5 promila alkoholu i otrzymał mandat w wysokości 2500 zł. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej, gdy 4 turystów z Wielkiej Brytanii również zostało ukaranych wysokimi mandatami. Policja przypomina, że za jazdę hulajnogą po alkoholu grożą kary sięgające nawet 2500 zł. Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0 w jednym z hitów 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Angel Rodado zdobył obie bramki dla gospodarzy, zapewniając im zasłużone zwycięstwo. Mecz toczył się w gorącej atmosferze, podgrzanej aferą związaną z trenerem Jagiellonii, Adrianem Siemieńcem. Kibice Wisły nie szczędzili mu przypomnień o kontrowersyjnych SMS-ach. W Białymstoku odbyła się potańcówka pod hasłem 1000 świateł Śródmieścia na ulicy Kilińskiego. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, a wyjątkową atmosferę tworzyła ogromna kula disco. Zastępca prezydenta, Rafał Rudnicki, wcielił się w rolę DJ-a, serwując taneczne hity. Kolejna taka impreza planowana jest dopiero na przyszły rok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kobieta z Podlasia padła ofiarą internetowego oszusta, który podszywał się pod generała z Jemenu. Straciła ponad 265 tysięcy złotych, płacąc za wymyślone opłaty i wysyłając paczki z gotówką. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami, które wciąż są powszechne. Polska infrastruktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Choć wakacje dobiegły końca, lato wciąż trwa na pół. W takich krajach jak Chorwacja,

0: są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. W latach 30. w Polsce wybuchła tak zwana Wielka Afera Cukrowa. Bank Cukrownictwa, potężny gracz finansowy, padł ofiarą oszustwa związanego z fałszywymi dokumentami i znikającymi wagonami cukru. Kluczową postacią był kupiec Dawid Mortka Szpiro, który fałszował dokumenty przy współudziale pracowników kolei. Sprawa trafiła do sądu, gdzie Bank Cukrownictwa walczył o odzyskanie 277 tysięcy złotych. Choć bank nie był organizatorem oszustwa, afera ujawniła słabe punkty w kontroli nad przepływem towarów i dokumentów w II Rzeczypospolitej. Bank przetrwał dwudziestolecie międzywojenne, ale zakończył działalność po II wojnie światowej. Na polskim rynku hurtowym paliw początek tygodnia przynosi chwilową stabilizację. Ceny pozostają na poziomach z minionego weekendu, co oznacza brak nowych cenników od czołowych dostawców. Aramco oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98, natomiast Orlen i BP Europa mają konkurencyjne ceny oleju napędowego. Mimo braku dzisiejszych zmian, rynek pozostaje pod wpływem wcześniejszych podwyżek, zwłaszcza w przypadku diesla. Globalne napięcia i słabnący złoty mogą jednak wkrótce wpłynąć na wzrost cen. Na razie kierowcy mogą odetchnąć z ulgą, nie spodziewając się drastycznych zmian na stacjach paliw w najbliższych dniach.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
2: Ponad 30 lat po likwidacji PGR-ów. Ich ziemia wciąż jest znaczącym majątkiem Skarbu Państwa. Z pierwotnych 4 750 000 hektarów, około 1 300 000 hektarów nadal pozostaje w państwowym zasobie. Większość tej ziemi, bo aż 80%, jest dzierżawiona rolnikom. Najwięcej gruntów po dawnych PGR-ach znajduje się w zachodniej Polsce, szczególnie w województwie zachodniopomorskim. Pomimo upływu lat, ziemia po PGR-ach pozostaje jednym z największych zasobów państwowych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada surowe działania wobec platform cyfrowych, takich jak Meta, za oszukańcze reklamy. Proponuje nałożenie kary w wysokości 250 milionów euro oraz zmiany w prawie, które uniemożliwią takie praktyki. Gawkowski podkreśla, że Polska wydaje rekordowe 5 miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo, by chronić się przed zagrożeniami, w tym atakami z Rosji. Wicepremier zaznacza również, że edukacja cyfrowa Polaków jest kluczowa, dlatego rząd inwestuje miliard złotych w rozwój kompetencji cyfrowych obywateli. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych Gawkowski ostrzega przed radykalizacją nastrojów politycznych w Europie.
0: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne. W innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Warszawie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3412 odcinek, który zobaczymy już 5 października o 25 na TVP2. Kasia Górka znów stanie przed trudnymi wyborami, gdy natknie się na Jankę i Mariusza w swoim domu. Relacja tej dwójki budzi coraz większe podejrzenia, a Mariusz zaskoczy Kasię propozycją współpracy z Janką przy sprzedaży warzyw. Tymczasem Kasia zmaga się z problemami wychowawczymi, gdy jej syn Ksawery wymyka się spod kontroli. Po jego ucieczce Górka zaczyna obsesyjnie pilnować syna, ukrywając lokalizację w jego rzeczach. Czy Kasia poradzi sobie z narastającymi emocjami i podejrzeniami? Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń.
1: W 3412 odcinku Barw Szczęścia Kasia Górka zmierzy się z trudnym wyzwaniem po ucieczce swojego syna, Ksawerego. Przerażona możliwością kolejnego zniknięcia, postanowi potajemnie umieścić lokalizatory w jego rzeczach. To desperackie posunięcie może jednak przynieść więcej szkody niż pożytku. Jeśli Ksawery odkryje, że jest śledzony przez własną matkę, jego zaufanie do niej może zostać poważnie nadszarpnięte. Chłopak już wcześniej miał problemy z zaufaniem do rodziców, a odkrycie prawdy o swoim poczęciu metodą in vitro tylko pogłębiło jego niepewność. Kasia, próbując chronić syna, może nieświadomie zaostrzyć rodzinny konflikt. Czy jej działania przyniosą spokój, czy wręcz przeciwnie, wywołają kolejną burzę? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w 1941 odcinku. Artur Rogowski wyjedzie z Joanną na romantyczne sympozjum do Berlina, nie wzbudzając podejrzeń żony Marysi. Po powrocie do domu Artur będzie udawał stęsknionego męża, ale Joanna nie zamierza się poddać. Sprowadzi do przychodni przyjaciela Wojtka, by wzbudzić zazdrość Artura. Wkrótce Joanna i Wojtek natkną się na Marysię przed ośrodkiem zdrowia, co wywoła niemałe zaskoczenie. Kulminacja nastąpi, gdy Joanna i Artur zaczną się namiętnie całować w przychodni, nieświadomi obecności Marysi za drzwiami. To właśnie wtedy zdrada Artura wyjdzie na jaw, a jego romans z Joanną stanie się faktem. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner ponownie wpadnie w miłosne tarapaty. Po rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, prawnik będzie załamany i łatwo wpadnie w sidła Oliwii. Ta atrakcyjna kobieta szybko zacznie go uwodzić, ale jej intencje nie będą czyste. Oliwia okaże się oszustką, która próbuje sięgnąć po portfel Wernera. Na szczęście sytuację uratuje gosposia Adama, pani Ola, która w porę wkroczy do akcji. Dzięki jej interwencji Oliwia zostanie odgoniona, a Werner uniknie katastrofy. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. W 921 odcinku serialu Na Sygnale Róża Potocka wraca do pracy po dramatycznych przeżyciach związanych z Leonem. Jej powrót do zespołu ratowników budzi mieszane uczucia wśród kolegów. Choć Róża chce udowodnić, że jest gotowa do działania, jej pierwszy dyżur staje się prawdziwym testem. Razem z Sonią trafia na niebezpieczną akcję na podziemnym parkingu, gdzie muszą pomóc kobiecie zatrutej spalinami. Mimo determinacji, trauma z przeszłości wciąż może wpływać na jej codzienność. Koledzy obawiają się, że Róża wróciła do pracy zbyt szybko. Czy uda jej się pokonać własne lęki i udowodnić, że jest gotowa na nowe wyzwania? M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1942 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku o 20.50 na TVP2. Mariusz odkryje romans dyrektora kliniki z Kasią i wpadnie w szał, co doprowadzi do brutalnego starcia. Domańska postawi Marcina w trudnej sytuacji, proponując mu, by został ojcem jej dziecka w zamian za 1 000 000 zł. Martyna w końcu wyzna Jakubowi swoje uczucia, a Karski zaprosi ją na randkę. Serial, emitowany od 2000 roku, opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich bliskich, pełnych miłości, zdrad i rodzinnych dramatów. Wśród obsady znajdują się m.in. Teresa Lipowska, Małgorzata Pieńkowska i Mikołaj Roznerski. To będzie odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. W 4251 odcinku serialu Pierwsza Miłość Karolina Kazanowa wraca do rodzinnego Wadlewa po długiej walce o zdrowie. Niestety, jej powrót nie będzie spokojny. Podczas spaceru natrafi na miejsce swojego wypadku, co wywoła u niej niepokojące zachowanie. Tymczasem policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w schwytaniu sprawcy jej potrącenia. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na Polsacie. Dla tych, którzy przegapią emisję, dostępna będzie powtórka na platformie Polsat Box Go. To wydarzenie z pewnością wstrząśnie widzami i dostarczy wielu emocji.
0: Splątane losy wracają z emocjonującym 40. odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września, o godzinie 14 na TVP1. Halil postawi Remziemu ultimatum, dając mu tydzień na zdobycie informacji o Pakize i Yasemin. Sytuacja skomplikuje się, gdy wyjdzie na jaw, że Remzi współpracuje z Mahirem. Munewer będzie drżeć o bezpieczeństwo Minę, która pokaże, czego nauczyła się od Pinar. Tymczasem Tahsin planuje podróż do Stambułu, co może przynieść nowe zwroty akcji. Serial łączy dramat rodzinny z romansem, a w obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbaşoğlu jako Munewer i Kayre Aleyne Zapçı jako Yasemin. To opowieść o rodzinnych tajemnicach i miłości, która musi stawić czoła przeciwnościom losu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tiphaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiphaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość.
3: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych. Na granicy niemiecko-francuskiej doszło do niecodziennej sytuacji. 54-letni Polak, poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę, uniknął więzienia dzięki swojemu pasażerowi. Mężczyzna zapłacił za niego 2400 euro, co pozwoliło obu kontynuować podróż. Funkcjonariusze przyznają, że to rzadki przypadek, gdy ktoś ma przy sobie tak dużą sumę pieniędzy.
2: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
3: W Lubaniu trwa kluczowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które przygotowuje żołnierzy do roli instruktorów. Wspólnie ze Strażą Graniczną uczestnicy doskonalą taktyki interwencji i zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Celem jest ujednolicenie standardów działania na granicy i przygotowanie żołnierzy do współpracy z innymi służbami mundurowymi. Po zakończeniu kursu nowi instruktorzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę w swoich jednostkach.
2: Chłodne i deszczowe dni, suszenie prania może być wyzwaniem, ale istnieje japoński trik, który przyspiesza ten proces. Kluczem jest odpowiednie rozwieszenie ubrań, tworząc łuk z cięższych rzeczy na zewnątrz i lżejszych w środku, co poprawia cyrkulację powietrza. Dodatkowo warto mocno odwirować pranie i użyć wentylatora, by przyspieszyć schnięcie. To proste rozwiązania, które mogą pomóc w utrzymaniu świeżości ubrań bez suszarki bębnowej.
3: Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wycofała z rynku kilkanaście tysięcy zabawek typu squishy. Powodem są niebezpieczne kulki wodne, które mogą prowadzić do zadławienia lub zablokowania jelit. Dodatkowo, zewnętrzna powłoka tych zabawek zawiera rakotwórczy benzen. Zabawki są usuwane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a rodzice powinni zachować ostrożność przy zakupie takich produktów.
2: Jesień to czas, kiedy warto zwrócić uwagę na rośliny w ogrodzie, szczególnie te wrażliwe na przymrozki. Zabezpieczanie ich zbyt wcześnie lub zbyt późno może być szkodliwe. Kluczowe jest obserwowanie prognoz pogody i reagowanie na spadki temperatur. Rośliny w donicach są szczególnie narażone, więc warto je przenieść w osłonięte miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć. Rossmann kusi promocją na wodę toaletową Dolce & Gabbana Light Blue. Teraz można ją kupić aż o 85 zł taniej, w cenie niecałe 115 zł. Promocja trwa od 10 do 23 września lub do wyczerpania zapasów. Dostępna online. To doskonała okazja dla miłośniczek świeżych aromatów, więc warto się pospieszyć. W nocy z 24 na 25 października przestawimy zegarki na czas zimowy. Zegary cofniemy z godziny 3 na 2, co da nam dodatkową godzinę snu. Zmiana ta, choć planowana na weekend, może wpłynąć na nasz rytm dobowy. Osoby pracujące w nocy powinny pamiętać, że za dodatkową godzinę pracy przysługuje im wynagrodzenie. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile. Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych. Marta Nawrocka, pierwsza dama, zadeklarowała chęć zaproszenia premiera Donalda Tuska i jego żony Małgorzaty na obiad do Pałacu Prezydenckiego. To potencjalny gest mający na celu złagodzenie napięć politycznych. Nawrocka podkreśliła, że ceni dialog i wzajemne poznanie, określając premiera jako sympatycznego człowieka. Spotkanie miałoby odbyć się w atmosferze szacunku i bez nienawiści.
3: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Jędrzejczyk, znana z nokautów w oktagonie, teraz nokautuje na parkiecie tańca z gwiazdami. W duecie z Kamilem Kuroczko, zawodniczka sztuk walki, zdobywa serce widzów nie tylko dzięki cha-cha-cha, ale i odważnej stylizacji. Jej sukienka odkryła nie tylko mistrzowską sylwetkę, ale i kształtne piersi, co wywołało niemałe poruszenie. Cóż, Joanna potrafi zaskakiwać nie tylko w klatce.
2: W Tańcu z Gwiazdami 32. edycja ruszyła z przytupem, a gwiazdy błyszczą na parkiecie i ściankach. Julia Wieniawa, nowa jurorka, zadebiutowała nie tylko w tej roli, ale i muzycznie, prezentując swój najnowszy singiel. Wśród uczestników m.in. Joanna Jędrzejczyk i Krzysztof Kwiatkowski, a nowe zasady, takie jak Akademia Czarnej Mamby, dodają pikanterii. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i show, a gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę.
1: Iza Kuna, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zafundowała widzom nie tylko taneczne emocje, ale i językowe fajerwerki. Aktorka rzuciła przekleństwem na żywo, co nie umknęło uwadze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć Polsat jeszcze nie przeprowadził z nią rozmowy, Kuna wydaje się gotowa na ewentualne konsekwencje. Czekamy, czy sprawa zakończy się tylko medialnym szumem, czy jednak doczekamy się reakcji stacji.
2: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem. W Wenecji zakończył się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, a Srebrny Lew trafił do twórców filmu Możliwa Miłość. Zaskoczeniem jest rola Macieja Musiała, który jako producent wykonawczy przyczynił się do sukcesu tego dzieła. Film, inspirowany Dekalogiem Kieślowskiego, już zdobył serca krytyków i będzie walczył o Oscara jako kandydat Korei Południowej. Cóż, kto by pomyślał, że Musiał z aktora stanie się producentem na międzynarodową skalę?
1: Arkadiusz Zgorzelski, znany jako Mega Kot, znów w centrum uwagi. Ten szczeciński biznesmen i celebryta, który zasłynął z kontrowersyjnych występów u Lorda Kruszwila, nie przestaje szokować. Tym razem internet huczy od plotek o jego nowej, znacznie młodszej partnerce. Zgorzelski, specjalista od dużych różnic wieku, nie pozostaje dłużny krytykom i z humorem odpowiada na falę hejtu, twierdząc, że to zakompleksione stare dziady i baby nie mogą się pogodzić z jego młodzieńczym duchem. Cóż, Mega Kot jak zawsze na fali, a... Omena Mensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs z superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato? W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, zaskoczony pytaniami o kulinarne składniki, poczuł się jak pieprz w rosole, a jego serce zadrżało na widok łez wzruszenia. Karol, zawstydzony przez Julię, odkrył, że muzyka to nie tylko jego pasja, ale i klucz do serca. Łukasz, zmuszony do zjedzenia szarlotki, docenił poczucie humoru uczestniczek, a Justyna, obdarowana pluszowymi świnkami, zrozumiała, że miłość to nie tylko słowa, ale i gesty. Wiktor natomiast był w szoku, gdy Gabriela pochwaliła się ukończeniem aż 5 szkół, co wywołało u niego mieszankę podziwu i niedowierzania. Patryk Wega, znany reżyser, zaskakuje swoim nietypowym podejściem do diety. Od 7 lat nie pije wody, zastępując ją trunkami zero, a jego jadłospis to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Ciastka z ksylitolem, kurczak z ryżem i oczywiście piwo zero. Wega twierdzi, że dzięki tej diecie schudł 23 kg. Cóż, kto by pomyślał, że kluczem do szczupłej sylwetki może być unikanie wody? Helena Englert, córka znanych aktorów, robi furorę w Tańcu z Gwiazdami. Tomasz Wygoda, juror i stary znajomy rodziny Englertów, nie kryje zachwytu nad jej talentem i odwagą. Choć nie chce jej faworyzować, to właśnie Helena, obok Dominika i Izabeli, zdobyła najwyższe noty. Czyżby młoda aktorka miała szansę stać się czarnym koniem tej edycji? Czas pokaże, czy nazwisko Englert znów zdominuje scenę. Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
2: Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, zaskoczył wszystkich, odrzucając propozycję nagrania nowego albumu w oryginalnym składzie zespołu. Pomysł wyszedł od producenta Andrew Watta, ale Iommi uznał, że po albumie 13 nie ma sensu wracać do studia. Tymczasem sam Iommi nie próżnuje i już 23 października wyda swój pierwszy od ponad dwóch dekad solowy album From the Dark. W projekcie towarzyszą mu wokalista Jörn Lande, perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem w Warszawie doszło do nietypowego incydentu na torach między Dworcem Zachodnim a Centralnym. Dorodny łoś spowodował paraliż ruchu kolejowego, wywołując chaos i opóźnienia dla pasażerów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich. W odpowiedzi na sytuację ZTM i Koleje Mazowieckie zdecydowały się na wzajemne honorowanie biletów. Akcja zakończyła się przed godziną 22, gdy łoś został bezpiecznie usunięty z torowiska.
2: Mariusz B. został skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo, ale miejsca ukrycia ciał ofiar wciąż pozostają nieznane. Śledczy, mimo intensywnych poszukiwań, nie zdołali odnaleźć zwłok. Sprawa, która rozpoczęła się w latach 90., nadal kryje wiele tajemnic. Mariusz B. nie ujawnia, gdzie pochował ofiary, a jego kuzyn zaprzecza jakiejkolwiek współpracy przy zacieraniu śladów. Ponad 84% Polek popiera wprowadzenie urlopu menstruacyjnego. Badanie przeprowadzone przez naukowczynię z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazało, że kobiety, które doświadczają silnych dolegliwości menstruacyjnych, najczęściej opowiadają się za takim rozwiązaniem. Urlop menstruacyjny funkcjonuje już w kilku krajach na świecie, ale w Polsce nie jest jeszcze powszechnie dostępny. Dyskusja na ten temat może jednak nabrać tempa w najbliższych latach. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie miało miejsce na Ukrainie, zaledwie 2 kilometry od polskiej granicy. Dzięki szybkiemu ostrzeżeniu nikt nie ucierpiał. To kolejny niebezpieczny incydent w tym rejonie w ostatnich godzinach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 6-letnia Marysia z Andrychowa, urodzona bez rączek, na co dzień radzi sobie doskonale, używając nóg jak rąk. Ostatnio jednak, podczas rodzinnego obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemną sytuacją. Nieznajoma kobieta skrytykowała dziewczynkę za trzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami.
1: W centrum Zakopanego doszło do tragicznego wypadku. 82-letnia kobieta zginęła po potrąceniu przez autobus na ulicy Kościuszki. Kierowca autobusu był trzeźwy, a policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przesłuchują świadków.
2: Na tatrzańskim szlaku w Dolinie Chochołowskiej pojawiła się niedźwiedzica z trojgiem młodych. Zwierzęta spokojnie przeszły między turystami, nie wykazując agresji. Nagranie z tego niezwykłego spotkania szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych. Przypomina ono, że w Tatrach można natknąć się na dzikie zwierzęta, dlatego warto zachować ostrożność.
1: Dziś, 14 września, Kościół katolicki obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W katedrze na Wawelu znajduje się bezcenna relikwia, fragment gwoździa z krzyża Jezusa Chrystusa. Ten niezwykły dar papieża Marcina V trafił do Polski w 1425 roku jako wyraz uznania dla króla Władysława Jagiełły za jego wkład w chrystianizację wschodniej Europy. Choć nie można potwierdzić jego autentyczności, relikwia przyciąga wielu pielgrzymów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zakopiańscy policjanci zatrzymali kilku turystów, którzy po zakrapianych imprezach wracali do hotelu na elektrycznych hulajnogach. Najwyższy wynik alkomatu to 1,5 promila, co skutkowało mandatem w wysokości 2500 zł. Funkcjonariusze przypominają, że jazda na hulajnodze po alkoholu jest surowo karana. Kontrole będą kontynuowane. Na drodze krajowej nr 7 w Krzyszkowicach doszło dziś rano do wypadku. Samochód dostawczy zjechał z jezdni i wpadł do rowu, raniąc 3 osoby. Ruch w kierunku Tatr jest utrudniony, a służby pracują na miejscu, by ustalić przyczyny zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i szukać alternatywnych tras.
1: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
2: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, dając się oszukać mężczyźnie poznanemu w internecie. Oszust podawał się za generała na misji w Jemenie i przekonał ją do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za paczkę z gotówką. Prawda wyszła na jaw, gdy zabrakło jej środków na kolejną wpłatę. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami w sieci.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polskie dworce kolejowe osiągnęły ogromny sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny zajął 4. miejsce, a Kraków Główny uplasował się na 9. pozycji wśród najlepszych stacji w Europie. Mimo świetnych wyników, analitycy wskazali na problem z punktualnością pociągów, co wciąż wymaga poprawy. Warto dodać, że zainteresowanie podróżami kolejowymi w Polsce rośnie, a PKP Intercity odnotowało wzrost liczby pasażerów o 11% w porównaniu do ubiegłego roku.
2: Krzeszowie wybuchł konflikt po decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza księdza Łukasza Langenfelda. Parafianie są oburzeni i domagają się spotkania z biskupem, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o przestępstwie na terenie należącym do parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że sam zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum kontrowersji w PKO Ekstraklasie. Ujawniono, że przed meczem z GKS z Katowice prosił sędziego o łagodniejsze traktowanie swoich zawodników zagrożonych pauzą. Siemieniec opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje działania, przyznając się do błędu i wyrażając żal za naruszenie zaufania. Sprawą zajmie się komisja ligi.
2: W Legii Warszawa doszło do rewolucyjnych zmian w składzie. Klub opuściło 15 piłkarzy, co pozwoliło na oszczędności i głęboką przebudowę. Trener Marek Papszun, nazywając to okienkiem Kopciuszka, pozyskał 8 nowych zawodników bez dużych nakładów finansowych. Papszun wierzy, że mimo trudności ekonomicznych Legia ma szansę na sukces w nadchodzącym sezonie.
1: Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Raków Częstochowa przełamał serię 6 porażek, wygrywając z Motorem Lublin 2-1 w 8 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem meczu został Patryk Maku, który strzelił 2 gole, zapewniając drużynie pierwsze punkty w sezonie. Mimo zwycięstwa Raków pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Debiut nowego trenera Tomasza Kaczmarka przyniósł długo oczekiwane przełamanie.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Chicago Fire przegrało na własnym stadionie z New England Revolution 1-2, co oznacza pierwszą domową porażkę od czasu transferu Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców mimo kilku dogodnych sytuacji. Kluczową rolę w meczu odegrał Dor Turgeman, zdobywając bramkę i asystując w trudnych sytuacji.

0: 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Dziś w Nowym Jorku wielki finał US Open 2026. Na korcie zmierzą się Ben Shelton i Alexander Zverev. Stawką jest nie tylko prestiżowy tytuł, ale i rekordowa nagroda w wysokości 5,5 miliona dolarów. To najwyższa kwota w historii turnieju, a łączna pula nagród wynosi aż 108 milionów dolarów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
2: W Warszawie emocjonujący mecz Ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje drugie miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11 pozycji.
0: Jelena Rybakina triumfowała w finale US Open 2026, pokonując Arynę Sabalenkę w trzech setach. To jej pierwsze zwycięstwo na nowojorskich kortach i trzecie trofeum wielkoszlemowe w karierze. Dzięki temu sukcesowi Rybakina awansuje na pierwsze miejsce w światowym rankingu tenisistek. Na trybunach obecni byli m.in. Jutta Leerdam, Jake Paul, Ronaldo, Paris Hilton oraz Brad Pitt.
2: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1022 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg walczy o życie po tym, jak został pchnięty nożem przez swoją żonę Ewelinę. Weronika, jako obrończyni Eweliny, odwiedza ją w areszcie i poznaje dramatyczną prawdę o przemocy w ich małżeństwie. Ewelina wyznaje, że Greg próbował ją utopić, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem w barze Ziębów Dorota i Włodek planują nowe menu, a Monika wraca do pracy, zyskując nowe perspektywy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września. O godzinie 20:15 na antenie TVN. To będzie wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: W 4246 odcinku Pierwszej Miłości Kinga stanie przed trudnym wyborem. Przekonana o zdradzie Janka z Lilką, planuje rozwód. Jednak tuż przed rozprawą wszystko się komplikuje. Okazuje się, że mała Pola nie jest córką Janka, co wywraca całą sytuację do góry nogami. Emilka, przyjaciółka Kingi, staje po stronie Janka i sugeruje, by Kinga jeszcze raz przemyślała swoją decyzję. Lilka przyznaje, że nigdy nie spała z Jankiem, co wstrząsa Kingą. Czy rozwód jest naprawdę jedynym wyjściem? Kinga musi teraz zdecydować, czy jej uczucia do Janka są wystarczająco silne, by dać małżeństwu drugą szansę.
1: Pierwsza miłość wkracza w emocjonującą fazę. W odcinku 4251, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na Polsacie, Karolina Kazanowa wraca do domu po długiej rekonwalescencji. Jej powrót nie będzie jednak spokojny. Podczas spaceru przypadkiem trafi na miejsce wypadku, co wywoła u niej zaskakujące zachowanie. W tym samym czasie policja otrzyma nowe dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy jej potrącenia. To ważny moment, bo sprawa do tej pory pozostawała niewyjaśniona. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o tej samej porze, a także w streamingu Polsat Box Go. W 3403 odcinku Barw Szczęścia Mariusz zmaga się z bolesną stratą Dąbrowskiego. Na szczęście nie jest sam, bo Kasia wspiera go w tych trudnych chwilach. Wokół hotelu Stańskich atmosfera robi się napięta po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno stara się ukryć niewygodne informacje, korzystając z pomocy Kornela. Tymczasem komisarz Majak przesłuchuje Karolinę i Stańskiego. Modrzycki planuje ujawnić kontrowersje związane z hotelem, ale Bruno ma swoje sposoby, by temu zapobiec. Odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września. O godzinie 20:05 na TVP2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Felicita powraca z emocjonującym 8 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 20:30 na TVP1. Klara odkryje, że Julia regularnie otrzymywała tajemnicze przelewy, a w sprawę zamieszani są Kamil i Piotr. Zośka, zdeterminowana, by poznać prawdę o mężu, przegląda nowe dokumenty, które podważają jego wersję wydarzeń. Oliwka czuje się zaniedbana przez matkę, która bardziej interesuje się dochodzeniem niż nią samą. W poprzednim odcinku Zośka wywołała zamieszanie, ujawniając rodzicom Kamila informacje o Niko. Serial Felicita to pełna emocji opowieść o rodzinnych sekretach, miłości i przebaczeniu. W rolach głównych występują Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 482 odcinek. Już 22 września o 15:05 na TVP2 Margarita przygotuje podwieczorek dla przyjaciółek, co wywoła oburzenie Cruz. Manuel, mimo urządzania nowej pracowni, wciąż nie może pogodzić się z działaniami matki wobec Kataliny. Lope i Vera snują plany na wspólną przyszłość, a Alonso i Cruz ponownie się do siebie zbliżają. Simona i Virtudes z panem Baeza oddadzą skradziony kielich na plebanii. Serial przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie intrygi i romanse mieszają się z walką o majątek. W obsadzie m.in. Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. W nadchodzącym 4251 odcinku Pierwszej Miłości Angelika staje w obliczu ogromnej tragedii po stracie ojca. Jej życie przewraca się do góry nogami, a w tle pojawia się konflikt z Elizą. Tymczasem Świder próbuje zbliżyć się do Elizy, oferując jej władzę w klubie Iskra. Liczy, że wspólne interesy połączą ich na dłużej. Bolesław, znikając z pola widzenia, pozostawia po sobie chaos i napięcie. Czy Eliza zdecyduje się na nowe życie, czy pozostanie w cieniu przeszłości? Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o 18 na Polsacie. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na platformie Polsat Box Go.
1: W 146 odcinku serialu Szpital Świętej Anny, który zostanie wyemitowany 22 września o 16:50 na TVN, emocje sięgną zenitu. Wiktor pragnie, by jego związek z Kają wyszedł poza szpitalne mury, proponując jej prawdziwą randkę. Kaja jednak czuje, że tempo jest zbyt szybkie. Na SOR trafi pacjent z podejrzeniem zawału, którego stan gwałtownie się pogorszy. W szpitalu pojawi się także profesor Strzemiński, co wywoła dodatkowe napięcia. Tymczasem Tadeusz po upadku z konia trafi na oddział ratunkowy, a Zyta i Bączyk będą musieli znaleźć sposób leczenia pacjentki z nieoperacyjnym guzem. Kasia stanie przed trudnym wyborem związanym z przeprowadzką, co może skomplikować jej życie rodzinne. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o codziennych wyzwaniach lekarzy, gdzie emocje i dramaty przeplatają się z życiem zawodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Administracja Donalda Trumpa dąży do osłabienia jedności europejskiej, co ma ułatwić Stanom Zjednoczonym negocjacje z poszczególnymi krajami. Ekspertka Magdalena Górnicka-Partyka wskazuje, że Polska może stać się kluczowym partnerem dla Waszyngtonu, umożliwiając wpływ na europejską politykę. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce ma znaczenie nie tylko militarne, ale i polityczne, co może wzmocnić relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Warszawy oznacza to konieczność balansowania między interesami europejskimi a współpracą z Ameryką. Rosyjskie ataki zbliżają się do polskiej granicy, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców wschodniej Polski. Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM podkreślił, że w przypadku alarmu mieszkańcy powinni szukać schronienia w piwnicach lub garażach. Państwo zwiększa swoje możliwości obronne, a Polska liczy na wsparcie sojuszników w ochronie przestrzeni powietrznej. Nowe rosyjskie drony z napędem odrzutowym stanowią dodatkowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu. Premier Donald Tusk zwołał posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po serii ataków na Ukrainę blisko polskiej granicy. Ostrzegł o możliwej eskalacji konfliktu i konieczności przygotowania się na wspólną reakcję z sojusznikami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję Andrieja Kolesnikowa z rosyjskiej Dumy, który zagroził Polsce śmiertelnymi kłopotami. Tusk podkreślił, że najbliższe tygodnie mogą być okresem wzmożonych działań ze strony Rosji. Przemysław Czarnek zapowiedział masowe protesty, jeśli obecna władza spróbuje siłowo wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego osoby bez ślubowania przed prezydentem. Polityk PiS podkreślił, że do Warszawy mogą przyjechać setki tysięcy ludzi, by bronić Trybunału. Czarnek zapewnił, że nie chodzi o fizyczne starcia z policją, lecz o pokojową obronę. Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi coraz większe emocje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rafała Trzaskowskiego czekają 2 tygodnie pełne napięcia. Organizatorzy referendum w sprawie jego odwołania zebrali około 90 tysięcy podpisów, ale potrzebują jeszcze ponad 40 tysięcy, by głosowanie mogło się odbyć. Maciej Wilk, jeden z organizatorów, liczy na piorunujący finisz i planuje dystrybucję 400 tysięcy ulotek w Warszawie. Politycy są jednak sceptyczni co do powodzenia tej inicjatywy.
3: W Hanowerze rozpoczął się proces 39-letniego Grzegorza C., oskarżonego o 103 przestępstwa seksualne wobec swojej partnerki. Mężczyzna przez lata miał odurzać kobietę, a następnie gwałcić i nagrywać te czyny, udostępniając filmy w internecie. Śledztwo ujawniło ponad 42 tysiące nagrań, a sprawa ma charakter międzynarodowy z 78 postępowaniami w toku. Grzegorz C. został zatrzymany wiosną tego roku i obecnie przebywa w areszcie, korzystając z prawa do milczenia.
2: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kg borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kg na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku zakończył się 3-dniowy obóz szkoleniowo-edukacyjny dla kadetów szkół mundurowych i klas przygotowania wojskowego pod hasłem Bezpieczna granica Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział około 130 kadetów, którzy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności wojskowe i poznać specyfikę służby w Wojsku Polskim. Obóz, zorganizowany przez Fundację Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie i 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, zakończył się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa. Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, ryby i rak, szczególnie cenią sobie długie poranki w łóżku. Dla byka sen to przyjemność, a poranki bez pośpiechu są idealne. Ryby potrafią odpłynąć na wiele godzin, zwłaszcza po intensywnym tygodniu. Rak z kolei najchętniej odpoczywa w domowym zaciszu, gdzie czuje się bezpiecznie i komfortowo. Masz problem z wolno spływającą wodą pod prysznicem? Zanim sięgniesz po chemiczne środki, wypróbuj prosty domowy sposób. Wystarczy umieścić plastikową nakrętkę na kratce odpływu, aby zatrzymać włosy i resztki kosmetyków. Po kąpieli usuń nakrętkę i zgromadzone zanieczyszczenia, co pomoże zapobiec zatykaniu rur. Policjanci z Katowic i Częstochowy zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji, poszukiwanego przez Interpol. Mężczyzna jest podejrzany o zlecenie zabójstwa na Ukrainie w 2024 roku. Obecnie trwają procedury jego przekazania ukraińskim służbom. Wcześniej był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu na Śląsku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 45-letniego mężczyznę, podejrzanego o groźby karalne wobec kobiety. Podczas interwencji zabezpieczono około 6 kg narkotyków, a także ustalono, że mężczyzna prowadził samochód, mimo cofniętych uprawnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 10 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zofia Cieszyńska, nowa gwiazda show biznesu, z impetem wkracza na scenę, a jej dojrzały wizerunek budzi niemałe emocje. 15-latka, która zadebiutowała w serialu TVP, już teraz przyciąga uwagę niczym gwiazda złotej ery Hollywood. Choć rodzice początkowo próbowali trzymać ją z dala od blasku fleszy, teraz z dumą obserwują jej rozwój. Ciekawe, czy Zofia zdoła przebić sławę swoich znanych rodziców, czy może to tylko chwilowy blask. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, gwiazda M jak miłość, udowadnia, że wiek to tylko liczba. W wieku 84 lat, z młodzieńczym zapałem i modnym stylem, robi zakupy na warszawskim bazarku, przyciągając spojrzenia. Sama taszczy siaty i wielki baniak z wodą, pokazując, że nie potrzebuje pomocy. Jak sama mówi, czerpie z życia pełnymi garściami, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania. Ale kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się życiem i dobrym jedzeniem?
2: Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Turizm w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne. Piotr Gumulec, znany komik, odkrywa nowe oblicze w Tańcu z Gwiazdami. Choć na parkiecie błyszczy humorem, za kulisami to prawdziwy maratończyk tańca, spędzający wiele godzin na treningach. Julia Suryś, jego partnerka, nie daje mu taryfy ulgowej, co najwyraźniej działa, bo Piotr nie zamierza się poddawać. Kto by pomyślał, że taniec może być aż tak poważną sprawą dla kogoś, kto zwykle rozśmiesza innych.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Taniec z Gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet. Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną? Łukasz, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, to prawdziwy człowiek renesansu. Informatyk, który postanowił zamienić klawiaturę na widły, tworzy swoje gospodarstwo na Pomorzu. A przy okazji szuka miłości. Ale to nie jego ekologiczne warzywa czy szkockie bydło przyciągają uwagę widzów, a jego nieodłączna czapka. Łukasz twierdzi, że to jego znak rozpoznawczy, pokazujący chilloutową postawę, a nie żaden kompleks. Cóż, każdy ma swoje sposoby na wyróżnienie się w tłumie. 8. edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję. W świecie rocka znowu wrze. Spadkobiercy tragicznie zmarłego gitarzysty Brenta Hindsa wytoczyli proces przeciwko zespołowi Mastodon, oskarżając ich o bezprawne wykorzystanie wizerunku Hindsa na okładce najnowszego albumu. Muzycy twierdzą, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne, a cała sprawa to tylko nieporozumienie. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci rock and roll nie daje spokoju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Slipknot znowu zaskakuje. Wypuścili nowy utwór Arsenal, który podzielił fanów jak nigdy dotąd. Choć emocje sięgają zenitu, nie ma co liczyć na to, że kawałek trafi na nadchodzący album. Jim Root uspokaja, że to tylko przedsmak, a prawdziwe muzyczne bomby dopiero przed nami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od tej kontrowersyjnej ekipy. Sepultura, legendarna brazylijska grupa metalowa, kończy swoją karierę w nieco mniej spektakularny sposób niż planowano. Zamiast na stadionie dla 26 tysięcy fanów, ostatni koncert odbędzie się w kameralnej Suhai Music Hall, mieszczącej zaledwie 9 tysięcy osób. Wygląda na to, że sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to, pożegnanie zapowiada się emocjonująco, z udziałem gości specjalnych, choć bez założycieli zespołu, braci Cavalera.
2: Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu. 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę.
1: Irlandzka ikona rocka, zespół U2, świętuje swoje 50-lecie, a emocje wokół nich są jak zawsze skrajne. Od uwielbienia za charyzmę Bono i niezapomniane koncerty, po zarzuty o megalomanię i hipokryzję, U2 nie przestaje dzielić opinii publicznej. Zespół, który sprzedał 170 milionów płyt i zdobył 22 nagrody Grammy, wciąż jest na ustach wszystkich, choć niektórzy twierdzą, że ich muzyka straciła dawny blask. Mimo to U2 nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada nowy album na jesień, udowadniając, że ich historia jeszcze się nie kończy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym 1980 roku Warszawą wstrząsnęła sprawa brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy TVP. Jej ciało zostało odnalezione w częściach, a za zbrodnią stała jej 18-letnia córka Katarzyna. Po telewizyjnym apelu i zeznaniach sąsiadki Katarzyna przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania wieloletnim konfliktem z matką. Sąd uznał ją za niepoczytalną i skazał na 8 lat więzienia, z którego wyszła po 5 latach.
2: Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
1: W Warszawie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących dzików. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy interwencji. Coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Lasy miejskie nie mogą wywozić dzików z miasta z powodu przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń. Wczoraj wieczorem na tory między Warszawą Zachodnią a Dworcem Centralnym wszedł łoś, co spowodowało poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów SKM i Kolei Mazowieckich został sparaliżowany, a pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Łoś został bezpiecznie usunięty z torów przed godziną 22.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska policja nie ustaje w poszukiwaniach osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie, w tym obywateli Ukrainy. Wśród poszukiwanych są podejrzani o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstwa seksualne. Funkcjonariusze stale monitorują nowe informacje i przypominają, że obecność w bazie nie oznacza wyroku. Każdy, kto posiada informacje o poszukiwanych, proszony jest o kontakt z policją. Plac Powstańców Warszawy przeszedł spektakularną metamorfozę. Beton ustąpił miejsca tysiącom roślin, nowym drzewom i urokliwym alejkom. To część projektu Nowe Centrum Warszawy, który zmienia oblicze Śródmieścia. Nowa przestrzeń oferuje zaciszny ogród muzyki i plac pod pergolami.
2: 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę za trzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
1: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 82-letnia kobieta. Została potrącona przez autobus na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Sienkiewicza. Kierowca autobusu był trzeźwy, a policja prowadzi śledztwo, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują śledczy, zabezpieczając dowody i analizując zapisy z kamer monitoringu.
1: W miniony weekend odbyła się 10. edycja PKO Biegu Charytatywnego, która miała miejsce na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy oraz w 19 innych miastach Polski. Uczestnicy biegli, by wesprzeć psychikę najmłodszych, a zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię i kampanie edukacyjne. PKO Bank Polski dołożył 10 zł za każde 400 metrów przebiegnięte przez uczestników. To wydarzenie pokazało, że sport może być potężnym narzędziem zmiany społecznej. 17-letni Franciszek Perkowski z Łapicz na Podlasiu stworzył innowacyjny kartoflomat, który podbija serca mieszkańców i turystów. Urządzenie, zbudowane z prostych materiałów, umożliwia samoobsługowy zakup ziemniaków na szlaku tatarskim. Dzięki temu młody rolnik ma więcej czasu na pracę w gospodarstwie, a jego pomysł buduje zaufanie społeczne. Kartoflomat stał się lokalną atrakcją, a mieszkańcy chwalą jego wygodę i świeżość produktów. Kobieta z Podlasia padła ofiarą internetowego oszusta, który podszywał się pod generała z Jemenu. Straciła ponad 265 tysięcy złotych, płacąc za wymyślone opłaty i wysyłając paczki z gotówką. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami, które wciąż są powszechne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
1: Polska infrastruktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: We wrześniu ceny w sklepach są zaskakująco niskie. Podstawowy koszyk zakupowy kosztuje niecałe 94 zł, co jest mniej niż rok temu. Jednak narastający kryzys na rynku surowców może wkrótce wpłynąć na wzrost cen. W ostatnim tygodniu zauważono wzrost cen oleju rzepakowego, cukru i jabłek. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym ataki na kluczowe rurociągi, może prowadzić do dalszych podwyżek. Choć obecnie zakupy są tanie, analitycy ostrzegają przed nadchodzącymi zmianami. Choć wakacje dobiegły końca, lato wciąż trwa na południu Europy. W takich krajach jak Chorwacja, Albania czy Czarnogóra można cieszyć się słońcem i plażami. A ceny noclegów są teraz znacznie niższe. Na przykład w Chorwacji nocleg można znaleźć już od 270 zł za dobę. Sycylia również kusi ciepłem i pięknymi miejscami do zwiedzania, a ceny zaczynają się tam od 290 zł. W Grecji na Rodos czy Korfu także można przedłużyć lato, korzystając z atrakcyjnych ofert. To idealny czas na spokojny wypoczynek bez tłumów i upałów. Ministerstwo Finansów prognozuje, że przeciętna emerytura w Polsce może przekroczyć 5200 zł brutto do 2029 roku. Pierwsze podwyżki mają nastąpić już w 2027 roku.

0: Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
1: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada surowe działania wobec platform cyfrowych, takich jak Meta, za oszukańcze reklamy. Proponuje nałożenie kary w wysokości 250 milionów euro oraz zmiany w prawie, które uniemożliwią takie praktyki. Gawkowski podkreśla, że Polska wydaje rekordowe 5 miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo, by chronić się przed zagrożeniami, w tym atakami z Rosji. Wicepremier zaznacza również, że edukacja cyfrowa Polaków jest kluczowa. Dlatego rząd inwestuje miliard złotych w rozwój kompetencji cyfrowych obywateli. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych Gawkowski ostrzega przed radykalizacją nastrojów politycznych w Europie.
0: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów. Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną, przekraczając 100 dolarów za baryłkę. To efekt czasowego zamknięcia strategicznego ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po atakach w rejonie Rijadu i Medyny. Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może podnieść ceny nawet do 120 dolarów za baryłkę. Dodatkowo odwołanie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus zwiększa niepewność na rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy działanie ropociągu zostanie wznowione.
2: Dziś Biedronka ruszyła z nowymi promocjami, oferując wybrane produkty już za 0,99 zł. Największe obniżki dotyczą lodów, których cena spadła aż o 72%. Promocje nie wymagają posiadania karty Moja Biedronka, ale obowiązują do wyczerpania zapasów. Dodatkowo właściciele psów i kotów mogą skorzystać z rabatów na karmy, gdzie drugi produkt kupią za ułamek ceny. Akcje te potrwają do soboty, 19 września, z ograniczeniami na liczbę promocyjnych zestawów na Paragonie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie między innymi operacje pokazowe oraz warsztaty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3412 odcinek, który zobaczymy już 5 października o 25 na TVP2. Kasia Górka znów stanie przed trudnymi wyborami, gdy natknie się na Jankę i Mariusza w swoim domu. Relacja tej dwójki budzi coraz większe podejrzenia, a Mariusz zaskoczy Kasię propozycją współpracy z Janką przy sprzedaży warzyw. Tymczasem Kasia zmaga się z problemami wychowawczymi, gdy jej syn Ksawery wymyka się spod kontroli. Po jego ucieczce Górka zaczyna obsesyjnie pilnować syna, ukrywając lokalizację w jego rzeczach. Czy Kasia poradzi sobie z narastającymi emocjami i podejrzeniami? Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń.
2: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w 1941 odcinku. Artur Rogowski wyjedzie z Joanną na romantyczne sympozjum do Berlina, nie wzbudzając podejrzeń żony Marysi. Po powrocie do domu Artur będzie udawał stęsknionego męża, ale Joanna nie zamierza się poddać. Sprowadzi do przychodni przyjaciela Wojtka, by wzbudzić zazdrość Artura. Wkrótce Joanna i Wojtek natkną się na Marysię przed ośrodkiem zdrowia, co wywoła niemałe zaskoczenie. Kulminacja nastąpi, gdy Joanna i Artur zaczną się namiętnie całować w przychodni, nieświadomi obecności Marysi za drzwiami. To właśnie wtedy zdrada Artura wyjdzie na jaw, a jego romans z Joanną stanie się faktem. W 1943 odcinku M jak miłość Martyna i Jakub w końcu dadzą się ponieść uczuciom i wybiorą się na gorącą randkę. Martyna, po trudnych przeżyciach z przeszłości, postanawia otworzyć się na nowe uczucia, a Jakub, elegancki jak zawsze, towarzyszy jej w tej przygodzie. Jednak ich romans może nie być tak szczęśliwy, jakby się wydawało. Problemy Kasi, byłej partnerki Jakuba, mogą mocno namieszać w ich relacji. Detektyw nie wie jeszcze, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, co może skomplikować sytuację. Kasia zauważa, że jej obecny partner, Mariusz, pokazuje swoją brutalną stronę, co może skłonić ją do powrotu do Jakuba. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner ponownie wpadnie w miłosne tarapaty. Po rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, prawnik będzie załamany i łatwo wpadnie w sidła Oliwii. Ta atrakcyjna kobieta szybko zacznie go uwodzić, ale jej intencje nie będą czyste. Oliwia okaże się oszustką, która próbuje sięgnąć po portfel Wernera. Na szczęście sytuację uratuje gosposia Adama, pani Ola, która w porę wkroczy do akcji. Dzięki jej interwencji Oliwia zostanie odgoniona, a Werner uniknie katastrofy. Emisja tego emocjonalnego odcinka już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 1034 odcinku. Poyraz zaczyna podejrzewać Semicha o zdradę i postanawia zastawić na niego pułapkę. Ainur, pełna wątpliwości co do wyników badań Ezgi, rezygnuje z wyjazdu i zostaje w domu, by zdobyć dowody. Tymczasem Mert ukrywa przed Poyrazem, że z powodu problemów finansowych i choroby matki podjął dodatkową pracę. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji. W rolach głównych występują m.in. Nanuka Stambolishvili jako Nana i Nick Shelilaj jako Poyraz. W 4738 odcinku serialu Klan Anna zauważy, że z jej suczką Żabcią dzieje się coś niepokojącego. Zaniepokojona apatią pupila postanowi zabrać ją do weterynarza. Tam odkryje, że Żabcia połknęła piłeczkę, co wyjaśni jej stan. Tymczasem Paweł będzie próbował przekonać syna do wyjazdu na prestiżowe stypendium do Sztokholmu, choć ten wciąż się waha. W Rosso Monika, Gabriela i Felix będą pracować nad nowym jesiennym menu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 18:05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1942 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku o 20:50 na TVP2. Mariusz odkryje romans dyrektora kliniki z Kasią i wpadnie w szał, co doprowadzi do brutalnego starcia. Domańska postawi Marcina w trudnej sytuacji, proponując mu, by został ojcem jej dziecka w zamian za 1 000 000 zł. Martyna w końcu wyzna Jakubowi swoje uczucia, a Karski zaprosi ją na randkę. Serial, emitowany od 2000 roku, opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich bliskich, pełnych miłości, zdrad i rodzinnych dramatów. Wśród obsady znajdują się m.in. Teresa Lipowska, Małgorzata Pieńkowska i Mikołaj Roznerski. To będzie odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsza miłość w wkracza w emocjonujący moment. W 4247 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 14 września o 18 na Polsacie, Kinga i Janek stają przed sądowym finałem swojego małżeństwa. Ich rozwód wydaje się nieuchronny, ale wspomnienia o zmarłej córce i nowe odkrycia mogą wszystko zmienić. Janek dowiaduje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywraca jego świat do góry nogami. Tymczasem Kinga musi zmierzyć się z uczuciami do nowego adoratora, Arka. Czy niespodziewane wydarzenia na sali rozpraw odmienią ich decyzję? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 14 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Wrzesień dopisuje dziś kolejny spokojny wers do swojej opowieści.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tiffaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiffaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość. Angela Kelly, przez lata bliska współpracowniczka królowej Elżbiety II, weźmie udział w filmie o swoim życiu. Produkcja może wywołać niepokój na królewskim dworze, ponieważ Kelly znała wiele prywatnych opinii monarchini. Film ma łączyć wywiady i materiały archiwalne, a nad projektem pracuje nagrodzony scenarzysta Jeremy Brock. Pałac Buckingham nie skomentował jeszcze tych doniesień.
3: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
2: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Lubaniu trwa kluczowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które przygotowuje żołnierzy do roli instruktorów. Wspólnie ze Strażą Graniczną uczestnicy doskonalą taktyki interwencji i zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Celem jest ujednolicenie standardów działania na granicy i przygotowanie żołnierzy do współpracy z innymi służbami mundurowymi. Po zakończeniu kursu nowi instruktorzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę w swoich jednostkach.
2: Chłodne i deszczowe dni, suszenie prania może być wyzwaniem, ale istnieje japoński trik, który przyspiesza ten proces. Kluczem jest odpowiednie rozwieszenie ubrań, tworząc łuk z cięższych rzeczy na zewnątrz i lżejszych w środku, co poprawia cyrkulację powietrza. Dodatkowo warto mocno odwirować pranie i użyć wentylatora, by przyspieszyć schnięcie. To proste rozwiązania, które mogą pomóc w utrzymaniu świeżości ubrań bez suszarki bębnowej.
3: Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wycofała z rynku kilkanaście tysięcy zabawek typu squishy. Powodem są niebezpieczne kulki wodne, które mogą prowadzić do zadławienia lub zablokowania jelit. Dodatkowo, zewnętrzna powłoka tych zabawek zawiera rakotwórczy benzen. Zabawki są usuwane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a rodzice powinni zachować ostrożność przy zakupie takich produktów.
2: W Radomsku doszło do niebezpiecznej sytuacji na torach przy ulicy Piłsudskiego. Dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat weszły na tory, by zrobić zdjęcia, ignorując sygnały ostrzegawcze o nadjeżdżającym pociągu. Dzięki szybkiej reakcji policjantów dzieciom nic się nie stało. Funkcjonariusze apelują o rozmowy z młodzieżą na temat bezpieczeństwa i ryzyka związanego z robieniem zdjęć w niebezpiecznych miejscach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesień to czas, kiedy warto zwrócić uwagę na rośliny w ogrodzie, szczególnie te wrażliwe na przymrozki. Zabezpieczanie ich zbyt wcześnie lub zbyt późno może być szkodliwe. Kluczowe jest obserwowanie prognoz pogody i reagowanie na spadki temperatur. Rośliny w donicach są szczególnie narażone, więc warto je przenieść w osłonięte miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć. Jesień zbliża się, a wraz z nią pytanie o rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie ma jednej stałej daty na włączenie kaloryferów. Decyzje podejmują zarządcy budynków, kierując się warunkami atmosferycznymi. Przepisy wymagają, by w mieszkaniach było co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w łazienkach 24 stopnie. Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
3: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iza Kuna, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zafundowała widzom nie tylko taneczne emocje, ale i językowe fajerwerki. Aktorka rzuciła przekleństwem na żywo, co nie umknęło uwadze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć Polsat jeszcze nie przeprowadził z nią rozmowy, Kuna wydaje się gotowa na ewentualne konsekwencje. Czekamy, czy sprawa zakończy się tylko medialnym szumem, czy jednak doczekamy się reakcji stacji.
2: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem. W Wenecji zakończył się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, a Srebrny Lew trafił do twórców filmu Możliwa Miłość. Zaskoczeniem jest rola Macieja Musiała, który jako producent wykonawczy przyczynił się do sukcesu tego dzieła. Film, inspirowany Dekalogiem Kieślowskiego, już zdobył serca krytyków i będzie walczył o Oscara jako kandydat Korei Południowej. Cóż, kto by pomyślał, że Musiał z aktora stanie się producentem na międzynarodową skalę?
1: Omena Amensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs z superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Awą, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo dwóch rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje.
1: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, zaskoczony pytaniami o kulinarne składniki, poczuł się jak pieprz w rosole, a jego serce zadrżało na widok łez wzruszenia. Karol, zawstydzony przez Julię, odkrył, że muzyka to nie tylko jego pasja, ale i klucz do serca. Łukasz, zmuszony do zjedzenia szarlotki, docenił poczucie humoru uczestniczek, a Justyna, obdarowana pluszowymi świnkami, zrozumiała, że miłość to nie tylko słowa, ale i gesty. Wiktor natomiast był w szoku, gdy Gabriela pochwaliła się ukończeniem aż 5 szkół, co wywołało u niego mieszankę podziwu i niedowierzania.
2: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu. Helena Englert i Izabela Kuna triumfowały, zbierając pochwały od jury, podczas gdy Monika Bożym musiała pożegnać się z programem. Joanna Jędrzejczyk opuściła studio ze łzami w oczach, a Mandaryna, choć nie zachwyciła, uniknęła eliminacji. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i prawdziwy rollercoaster emocji.
1: Patryk Wega, znany reżyser, zaskakuje swoim nietypowym podejściem do diety. Od 7 lat nie pije wody, zastępując ją trunkami zero. A jego jadłospis to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Ciastka z ksylitolem, kurczak z ryżem i oczywiście piwo zero. Wega twierdzi, że dzięki tej diecie schudł 23 kg. Cóż, kto by pomyślał, że kluczem do szczupłej sylwetki może być unikanie wody?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Krzysztof Wałecki, po 31 latach z oddziałem zamkniętym, postanowił zamienić rokowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Budka suflera znowu zaskakuje. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił odświeżyć skład wielkiej czwórki thrash metalu. Zamiast młodych zespołów wskazał na Testament, Exodus, Overkill i Trivium, które nie do końca pasuje do thrash metalu. Mustaine podkreślił, że Testament zachwyca go grą gitarzystów, a Exodus to jego muzyczni przyjaciele. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku z Black Label Society i Testamentem na pokładzie. Czy to będzie prawdziwe święto metalu? Czas pokaże. Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
2: Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, zaskoczył wszystkich, odrzucając propozycję nagrania nowego albumu w oryginalnym składzie zespołu. Pomysł wyszedł od producenta Andrew Watta, ale Iommi uznał, że po albumie 13 nie ma sensu wracać do studia. Tymczasem sam Iommi nie próżnuje i już 23 października wyda swój pierwszy od ponad dwóch dekad solowy album From the Dark. W projekcie towarzyszą mu wokalista Jörn Lande, perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrówku, koło Wołomina, policja odkryła dziuple z kradzionymi samochodami. Na posesji znaleziono pojazdy skradzione z Niemiec, Czech i Holandii oraz tysiące części bez numerów identyfikacyjnych. Podczas interwencji jeden z podejrzanych próbował ukryć się w psiej budzie, ale został zatrzymany. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie narkotyków i paserstwo.
2: Wczoraj wieczorem w Warszawie doszło do nietypowego incydentu na torach między Dworcem Zachodnim a Centralnym. Dorodny łoś spowodował paraliż ruchu kolejowego, wywołując chaos i opóźnienia dla pasażerów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich. W odpowiedzi na sytuację ZTM i Koleje Mazowieckie zdecydowały się na wzajemne honorowanie biletów. Akcja zakończyła się przed godziną 22, gdy łoś został bezpiecznie usunięty z torowiska.
1: W niedzielę wieczorem w miejscowości Kury doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, co doprowadziło do śmierci 49-letniej pasażerki. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a policja prowadzi intensywne poszukiwania 42-letniego mężczyzny. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policja pod nadzorem prokuratora. W 1980 roku doszło do brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy Telewizji Polskiej. Jej ciało zostało znalezione w makabrycznych okolicznościach, a za zbrodnię odpowiedzialna była jej 18-letnia córka Katarzyna. Nastolatka przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania brakiem miłości ze strony matki. Katarzyna została skazana na 8 lat więzienia, ale wyszła na wolność po 5 latach za dobre sprawowanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 6-letnia Marysia z Andrychowa, urodzona bez rączek, na co dzień radzi sobie doskonale, używając nóg jak rąk. Ostatnio jednak, podczas rodzinnego obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemną sytuacją. Nieznajoma kobieta skrytykowała dziewczynkę za trzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami.
2: Dziś, 14 września, Kościół katolicki obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W katedrze na Wawelu znajduje się bezcenna relikwia, fragment gwoździa z krzyża Jezusa Chrystusa. Ten niezwykły dar papieża Marcina V trafił do Polski w 1425 roku jako wyraz uznania dla króla Władysława Jagiełły za jego wkład w chrystianizację wschodniej Europy. Choć nie można potwierdzić jego autentyczności, relikwia przyciąga wielu pielgrzymów. W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
1: Na drodze krajowej numer 7 w Krzyszkowicach doszło dziś rano do wypadku. Samochód dostawczy zjechał z jezdni i wpadł do rowu, raniąc 3 osoby. Ruch w kierunku Tatr jest utrudniony, a służby pracują na miejscu, by ustalić przyczyny zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i szukać alternatywnych tras.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, dając się oszukać mężczyźnie poznanemu w internecie. Oszust podawał się za generała na misji w Jemenie i przekonał ją do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za paczkę z gotówką. Prawda wyszła na jaw, gdy zabrakło jej środków na kolejną wpłatę. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami w sieci.
2: Polskie dworce kolejowe osiągnęły ogromny sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny zajął 4. miejsce, a Kraków Główny uplasował się na 9. pozycji wśród najlepszych stacji w Europie. Mimo świetnych wyników, analitycy wskazali na problem z punktualnością pociągów, co wciąż wymaga poprawy. Warto dodać, że zainteresowanie podróżami kolejowymi w Polsce rośnie, a PKP Intercity odnotowało wzrost liczby pasażerów o 11% w porównaniu do ubiegłego roku.
1: W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuowano około 20 mieszkańców z pobliskich kamienic, a na miejscu działa już patrol wojskowy. Ulica Rejtana jest zablokowana, co powoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Mieszkańców prosimy o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Krzeszowie wybuchł konflikt po decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza księdza Łukasza Langenfelda. Parafianie są oburzeni i domagają się spotkania z biskupem, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o przestępstwie na terenie należącym do parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że sam zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1024 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum kontrowersji w PKO Ekstraklasie. Ujawniono, że przed meczem z GKA z Katowice prosił sędziego o łagodniejsze traktowanie swoich zawodników zagrożonych pauzą. Siemieniec opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje działania, przyznając się do błędu i wyrażając żal za naruszenie zaufania. Sprawą zajmie się komisja ligi. Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Chicago Fire przegrało na własnym stadionie z New England Revolution 1-2, co oznacza pierwszą domową porażkę od czasu transferu Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców mimo kilku dogodnych sytuacji. Kluczową rolę w meczu odegrał Dor Turgeman, zdobywając bramkę i asystując przy drugim golu dla gości. Chicago odpowiedziało trafieniem Marena Haile Selassie, ale nie zdołało odwrócić losów spotkania. Zbigniew Boniek uważa, że problemy Polskiego Komitetu Olimpijskiego są poważne i nie znikną wraz z odejściem Radosława Piesiewicza. Były prezes PZPN podkreśla, że organizacja potrzebuje gruntownej reformy, a nie tylko zmiany na stanowisku prezesa. Dziś o godzinie 13 odbyło się posiedzenie zarządu PKOL, na którym wybrano tymczasowego szefa. Boniek sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie kuratora, który mógłby przeprowadzić niezbędne reformy. W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Dziś w Nowym Jorku wielki finał US Open 2026. Na korcie zmierzą się Ben Shelton i Alexander Zverev. Stawką jest nie tylko prestiżowy tytuł, ale i rekordowa nagroda w 5,5 miliona dolarów.

0: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo o wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
0: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego. Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3412 odcinku Barw Szczęścia Malwina zaczyna obsesyjnie dbać o swój wygląd. Zazdrość o Hermana, który pracuje z młodą klientką, wywołuje u niej kryzys pewności siebie. Malwina planuje kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, co budzi niepokój Hermana. Mimo że Kolski nie widzi potrzeby zmian, jego żona nie ustępuje. Herman obawia się, że Malwina przesadzi w pogoni za młodością. Czy to początek większego kryzysu w ich związku? Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach.
0: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3415 odcinku Malwina i Herman staną przed szansą na wypromowanie swojego centrum ruchu. Jednak za obietnicą sukcesu kryje się coś niepokojącego. Organizator plebiscytu na fizjoterapeutę roku zaproponuje im wsparcie promocyjne za 3000 zł. Jerzy, ojciec Malwiny, ostrzega przed możliwym oszustwem. W kolejnym 3416 odcinku problemy małżeństwa się nie skończą. Kacper, syn Malwiny, zasugeruje stworzenie profesjonalnego biznesplanu, by lepiej zrozumieć sytuację firmy. Malwina i Herman będą musieli stawić czoła trudnym decyzjom, które mogą zaważyć na przyszłości ich działalności.
1: W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje wypadek, który wywoła burzę między Pawłem a Marysią. Rogowska i Agnes początkowo ukryją przed Pawłem, że to Walat jest winny, obawiając się jego reakcji. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Paweł natrafi na wideo z wypadku, gdzie zobaczy Dominika za kierownicą. Wściekły Paweł nie będzie krył pretensji do matki, zarzucając jej ukrywanie prawdy. W rozmowie telefonicznej z Marysią wyrazi swoją determinację, by Walat poniósł konsekwencje. Paweł zapowie zemstę, nie zamierzając odpuścić Dominikowi. Ten odcinek M jak miłość z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg walczy o życie po tym, jak został pchnięty nożem przez swoją żonę Ewelinę. Weronika, jako obrończyni Eweliny, odwiedza ją w areszcie i poznaje dramatyczną prawdę o przemocy w ich małżeństwie. Ewelina wyznaje, że Greg próbował ją utopić, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem w barze Ziębów Dorota i Włodek planują nowe menu, a Monika wraca do pracy, zyskując nowe perspektywy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września. O godzinie 20.15 na antenie TVN. To będzie wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. W 4246 odcinku Pierwszej Miłości Kinga stanie przed trudnym wyborem. Przekonana o zdradzie Janka z Lilką, planuje rozwód. Jednak tuż przed rozprawą wszystko się komplikuje. Okazuje się, że mała Pola nie jest córką Janka, co wywraca całą sytuację do góry nogami. Emilka, przyjaciółka Kingi, staje po stronie Janka i sugeruje, by Kinga jeszcze raz przemyślała swoją decyzję. Lilka przyznaje, że nigdy nie spała z Jankiem, co wstrząsa Kingą. Czy rozwód jest naprawdę jedynym wyjściem? Kinga musi teraz zdecydować, czy jej uczucia do Janka są wystarczająco silne, by dać małżeństwu drugą szansę. W 961 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 18.40 na TVP1, Lucia odkryje tajemniczy znak na krzyżu od matki. Pawie pióro okaże się kluczem do sekretów rodu de Valmezów. Trini nadal będzie zmagać się z obawami dotyczącymi rozmowy z Ramonem o ciąży, zwłaszcza, że jego niechęć do dzieci nie słabnie. Tymczasem Antonito i Elpena zaczną podejrzewać, że ich marzenia o karierze modeli mogą się nie spełnić. Maria zbliży się do reszty służby Higinia, a ksiądz Telmo zatrudni Ursulę jako swoją służącą. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy pełne są romansów, dramatów i tajemnic. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 482 odcinek. Już 22 września o 15.05 na TVP2 Margarita przygotuje podwieczorek dla przyjaciółek, co wywoła oburzenie Cruz. Manuel, mimo urządzania nowej pracowni, wciąż nie może pogodzić się z działaniami matki wobec Kataliny. Lope i Vera snują plany na wspólną przyszłość, a Alonso i Cruz ponownie się do siebie zbliżają. Simona i Virtudes z panem Baeza oddadzą skradziony kielich na plebanii. Serial przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie intrygi i romanse mieszają się z walką o majątek. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
1: W 146 odcinku serialu Szpital Świętej Anny, który zostanie wyemitowany 22 września o 16.50 na TVN, emocje sięgną zenitu. Wiktor pragnie, by jego związek z Kają wyszedł poza szpitalne mury, proponując jej prawdziwą randkę. Kaja jednak czuje, że tempo jest zbyt szybkie. Na SOR trafi pacjent z podejrzeniem zawału, którego stan gwałtownie się pogorszy. W szpitalu pojawi się także profesor Strzemiński, co wywoła dodatkowe napięcia. Tymczasem Tadeusz po upadku z konia trafi na oddział ratunkowy. Azyta i i Bączyk będą musieli znaleźć sposób leczenia pacjentki z nieoperacyjnym guzem. Kasia stanie przed trudnym wyborem związanym z przeprowadzką, co może skomplikować jej życie rodzinne. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o codziennych wyzwaniach lekarzy, gdzie emocje i dramaty przeplatają się z życiem zawodowym.
0: Radio Summer Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to także 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Rzeźkość powietrza dodaje wrześniowi głębi i cichego uroku.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Administracja Donalda Trumpa dąży do osłabienia jedności europejskiej, co ma ułatwić Stanom Zjednoczonym negocjacje z poszczególnymi krajami. Ekspertka Magdalena Górnicka-Partyka wskazuje, że Polska może stać się kluczowym partnerem dla Waszyngtonu, umożliwiając wpływ na europejską politykę. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce ma znaczenie nie tylko militarne, ale i polityczne, co może wzmocnić relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Warszawy oznacza to konieczność balansowania między interesami europejskimi a współpracą z Ameryką. Rosyjskie ataki zbliżają się do polskiej granicy, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców wschodniej Polski. Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM podkreślił, że w przypadku alarmu mieszkańcy powinni szukać schronienia w piwnicach lub garażach. Państwo zwiększa swoje możliwości obronne, a Polska liczy na wsparcie sojuszników w ochronie przestrzeni powietrznej. Nowe rosyjskie drony z napędem odrzutowym stanowią dodatkowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu. Premier Donald Tusk zwołał posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po serii ataków na Ukrainę blisko polskiej granicy. Ostrzegł o możliwej eskalacji konfliktu i konieczności przygotowania się na wspólną reakcję z sojusznikami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję Andrieja Kolesnikowa z rosyjskiej Dumy, który zagroził Polsce śmiertelnymi kłopotami. Tusk podkreślił, że najbliższe tygodnie mogą być okresem wzmożonych działań ze strony Rosji. Przemysław Czarnek zapowiedział masowe protesty, jeśli obecna władza spróbuje siłowo wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego osoby bez ślubowania przed prezydentem. Polityk PiS podkreślił, że do Warszawy mogą przyjechać setki tysięcy ludzi, by bronić Trybunału. Czarnek zapewnił, że nie chodzi o fizyczne starcia z policją, lecz o pokojową obronę. Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi coraz większe emocje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rafała Trzaskowskiego czekają 2 tygodnie pełne napięcia. Organizatorzy referendum w sprawie jego odwołania zebrali około 90 tysięcy podpisów, ale potrzebują jeszcze ponad 40 tysięcy, by głosowanie mogło się odbyć. Maciej Wilk, jeden z organizatorów, liczy na piorunujący finisz i planuje dystrybucję 400 tysięcy ulotek w Warszawie. Politycy są jednak sceptyczni co do powodzenia tej inicjatywy.
3: W Hanowerze rozpoczął się proces 39-letniego Grzegorza C., oskarżonego o 103 przestępstwa seksualne wobec swojej partnerki. Mężczyzna przez lata miał odurzać kobietę, a następnie gwałcić i nagrywać te czyny, udostępniając filmy w internecie. Śledztwo ujawniło ponad 42 tysiące nagrań, a sprawa ma charakter międzynarodowy z 78 postępowaniami w toku. Grzegorz C. został zatrzymany wiosną tego roku i obecnie przebywa w areszcie, korzystając z prawa do milczenia.
2: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kg borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kg na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku zakończył się 3-dniowy obóz szkoleniowo-edukacyjny dla kadetów szkół mundurowych i klas przygotowania wojskowego pod hasłem Bezpieczna granica Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział około 130 kadetów, którzy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności wojskowe i poznać specyfikę służby w Wojsku Polskim. Obóz, zorganizowany przez Fundację Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie i 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, zakończył się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa. Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, ryby i rak, szczególnie cenią sobie długie poranki w łóżku. Dla byka sen to przyjemność, a poranki bez pośpiechu są idealne. Ryby potrafią odpłynąć na wiele godzin, zwłaszcza po intensywnym tygodniu. Rak z kolei najchętniej odpoczywa w domowym zaciszu, gdzie czuje się bezpiecznie i komfortowo. Masz problem z wolno spływającą wodą pod prysznicem? Zanim sięgniesz po chemiczne środki, wypróbuj prosty domowy sposób. Wystarczy umieścić plastikową nakrętkę na kratce odpływu, aby zatrzymać włosy i resztki kosmetyków. Po kąpieli usuń nakrętkę i zgromadzone zanieczyszczenia, co pomoże zapobiec zatykaniu rur. Policjanci z Katowic i Częstochowy zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji, poszukiwanego przez Interpol. Mężczyzna jest podejrzany o zlecenie zabójstwa na Ukrainie w 2024 roku. Obecnie trwają procedury jego przekazania ukraińskim służbom. Wcześniej był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu na Śląsku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 45-letniego mężczyznę, podejrzanego o groźby karalne wobec kobiety. Podczas interwencji zabezpieczono około 6 kg narkotyków, a także ustalono, że mężczyzna prowadził samochód, mimo cofniętych uprawnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 10 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zofia Cieszyńska, nowa gwiazda show biznesu, z impetem wkracza na scenę, a jej dojrzały wizerunek budzi niemałe emocje. 15-latka, która zadebiutowała w serialu TVP, już teraz przyciąga uwagę niczym gwiazda złotej ery Hollywood. Choć rodzice początkowo próbowali trzymać ją z dala od blasku fleszy, teraz z dumą obserwują jej rozwój. Ciekawe, czy Zofia zdoła przebić sławę swoich znanych rodziców, czy może to tylko chwilowy blask. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, gwiazda M jak miłość, udowadnia, że wiek to tylko liczba. W wieku 84 lat, z młodzieńczym zapałem i modnym stylem, robi zakupy na warszawskim bazarku, przyciągając spojrzenia. Sama taszczy siaty i wielki baniak z wodą, pokazując, że nie potrzebuje pomocy. Jak sama mówi, czerpie z życia pełnymi garściami, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania. Ale kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się życiem i dobrym jedzeniem?
2: W Tańcu z Gwiazdami 32. edycja ruszyła z przytupem, a gwiazdy błyszczą na parkiecie i ściankach. Julia Wieniawa, nowa jurorka, zadebiutowała nie tylko w tej roli, ale i muzycznie, prezentując swój najnowszy singiel. Wśród uczestników m.in. Joanna Jędrzejczyk i Krzysztof Kwiatkowski. A nowe zasady, takie jak Akademia Czarnej Mamby, dodają pikanterii. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i show, a gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę. Piotr Gumulec, znany komik, odkrywa nowe oblicze w Tańcu z Gwiazdami. Choć na parkiecie błyszczy humorem, za kulisami to prawdziwy maratończyk tańca, spędzający wiele godzin na treningach. Julia Suryś, jego partnerka, nie daje mu taryfy ulgowej, co najwyraźniej działa, bo Piotr nie zamierza się poddawać. Kto by pomyślał, że taniec może być aż tak poważną sprawą dla kogoś, kto zwykle rozśmiesza innych?
3: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Taniec z Gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie. Czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet? Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów. Teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terracino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną? Helena Englert, córka znanych aktorów, robi furorę w Tańcu z Gwiazdami. Tomasz Wygoda, juror i stary znajomy rodziny Englertów, nie kryje zachwytu nad jej talentem i odwagą. Choć nie chce jej faworyzować, to właśnie Helena, obok Dominika i Izabeli, zdobyła najwyższe noty. Czyżby młoda aktorka miała szansę stać się czarnym koniem tej edycji? Czas pokaże, czy nazwisko Englert znów zdominuje scenę. Łukasz, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, to prawdziwy człowiek renesansu. Informatyk, który postanowił zamienić klawiaturę na widły, tworzy swoje gospodarstwo na Pomorzu, a przy okazji szuka miłości. Ale to nie jego ekologiczne warzywa czy szkockie bydło przyciągają uwagę widzów, a jego nieodłączna czapka. Łukasz twierdzi, że to jego znak rozpoznawczy, pokazujący chilloutową postawę, a nie żaden kompleks. Cóż, każdy ma swoje sposoby na wyróżnienie się w tłumie.
2: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Koma wraca na scenę z hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis. W świecie rocka znowu wrze. Spadkobiercy tragicznie zmarłego gitarzysty Brenta Hindsa wytoczyli proces przeciwko zespołowi Mastodon, oskarżając ich o bezprawne wykorzystanie wizerunku Hindsa na okładce najnowszego albumu. Muzycy twierdzą, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne, a cała sprawa to tylko nieporozumienie. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci rock and roll nie daje spokoju. Sepultura, legendarna brazylijska grupa metalowa, kończy swoją karierę w nieco mniej spektakularny sposób niż planowano. Zamiast na stadionie dla 26 tysięcy fanów, ostatni koncert odbędzie się w kameralnej Suhai Music Hall, mieszczącej zaledwie 9 tysięcy osób. Wygląda na to, że sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to, pożegnanie zapowiada się emocjonująco, z udziałem gości specjalnych, choć bez założycieli zespołu, braci Cavalera.
2: Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu. 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym 1980 roku Warszawą wstrząsnęła sprawa brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy TVP. Jej ciało zostało odnalezione w częściach, a za zbrodnią stała jej 18-letnia córka Katarzyna. Po telewizyjnym apelu i zeznaniach sąsiadki Katarzyna przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania wieloletnim konfliktem z matką. Sąd uznał ją za niepoczytalną i skazał na 8 lat więzienia, z którego wyszła po 5 latach. Mariusz B. został skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo, ale miejsca ukrycia ciał ofiar wciąż pozostają nieznane. Śledczy, mimo intensywnych poszukiwań, nie zdołali odnaleźć zwłok. Sprawa, która rozpoczęła się w latach 90., nadal kryje wiele tajemnic. Mariusz B. nie ujawnia, gdzie pochował ofiary, a jego kuzyn zaprzecza jakiejkolwiek współpracy przy zacieraniu śladów. W Warszawie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących dzików. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy interwencji. Coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Lasy miejskie nie mogą wywozić dzików z miasta z powodu przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń. Wczoraj wieczorem na tory między Warszawą Zachodnią a Dworcem Centralnym wszedł łoś, co spowodowało poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów SKM i Kolei Mazowieckich został sparaliżowany, a pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Łoś został bezpiecznie usunięty z torów przed godziną 22.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Ostrówku pod Wołominem policja odkryła dziuplę samochodową z kradzionymi pojazdami z Czech, Holandii i Niemiec. Podczas interwencji 38-latek próbował ukryć się w psiej budzie, ale szybko został zatrzymany. Na posesji znaleziono również silniki i części samochodowe bez numerów identyfikacyjnych. Wartość odzyskanych przedmiotów oszacowano na około 500 tysięcy złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie mefedronu i paserstwo.
2: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji zaatakował nożem swoją 26-letnią partnerkę, która zmarła na miejscu. Mężczyzna sam zgłosił się na policję i został zatrzymany. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Śledztwo w tej sprawie trwa, a prokuratura zbiera dowody, by ustalić dokładny przebieg wydarzeń.
1: Plac Powstańców Warszawy przeszedł spektakularną metamorfozę. Beton ustąpił miejsca tysiącom roślin, nowym drzewom i urokliwym alejkom. To część projektu Nowe Centrum Warszawy, który zmienia oblicze Śródmieścia. Nowa przestrzeń oferuje zaciszny ogród muzyki i plac pod pergolami. W krakowskim Zalewie Zakrzówek odnaleziono ludzkie zwłoki. Służby ratunkowe szybko zareagowały na zgłoszenie o tajemniczym obiekcie w wodzie. Specjalistyczna grupa nurków wydobyła ciało na brzeg, gdzie przejęła je policja. Trwa śledztwo w celu ustalenia tożsamości zmarłej osoby oraz okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
1: W miniony weekend odbyła się 10. edycja PKO Biegu Charytatywnego, która miała miejsce na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy oraz w 19 innych miastach Polski. Uczestnicy biegli, by wesprzeć psychikę najmłodszych, a zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię i kampanie edukacyjne. PKO Bank Polski dołożył 10 zł za każde 400 metrów przebiegnięte przez uczestników. To wydarzenie pokazało, że sport może być potężnym narzędziem zmiany społecznej. Kobieta z Podlasia padła ofiarą internetowego oszusta, który podszywał się pod generała z Jemenu. Straciła ponad 265 tysięcy złotych, płacąc za wymyślone opłaty i wysyłając paczki z gotówką. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami, które wciąż są powszechne.
2: W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska infrastruktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%.
2: W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby ewakuowały około 20 mieszkańców pobliskich budynków i zapewniły im tymczasowe schronienie. Ulica Rejtana jest zablokowana, a specjaliści pracują nad zabezpieczeniem znaleziska. Apeluje się o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska firma Cersanit S.A. zawiesza produkcję w swoim zakładzie na Ukrainie na co najmniej pół roku. To efekt rosyjskiego ataku dronów na fabrykę w mieście Zwiachel w nocy z 11 na 12 września. Zniszczenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalszą pracę zakładu. Na szczęście wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Firma szacuje, że przywrócenie produkcji zajmie minimum 6 miesięcy. To oznacza, że fabryka na Ukrainie nie wznowi działalności przed wiosną przyszłego roku. We wrześniu ceny w sklepach są zaskakująco niskie. Podstawowy koszyk zakupowy kosztuje niecałe 94 zł, co jest mniej niż rok temu. Jednak narastający kryzys na rynku surowców może wkrótce wpłynąć na wzrost cen. W ostatnim tygodniu zauważono wzrost cen oleju rzepakowego, cukru i jabłek. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym ataki na kluczowe rurociągi, może prowadzić do dalszych podwyżek. Choć obecnie zakupy są tanie, analitycy ostrzegają przed nadchodzącymi zmianami.
2: Aż 40% rodziców przyznaje, że ulega prośbom dzieci podczas zakupów, co prowadzi do nieplanowanych wydatków. W przypadku nastolatków ten odsetek wzrasta do ponad połowy. Cena nadal jest kluczowym czynnikiem, ale dzieci mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. Wraz z wiekiem dziecka jego wpływ na zakupy rośnie, a prośby nastolatków są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. Polski przemysł zbrojeniowy przeżywa dynamiczny rozwój, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Wojna w Ukrainie przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na nowoczesne technologie wojskowe. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach kanadyjscy partnerzy wyrazili chęć zakupu polskiego sprzętu, który ma trafić na Ukrainę. Prywatne firmy, takie jak Grupa WB i Vigo Photonics, wprowadzają innowacyjne rozwiązania, w tym drony i detektory podczerwieni. Państwowe zakłady również nie pozostają w tyle, koncentrując się na ciężkim sprzęcie i nowoczesnych systemach obronnych. Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym staje się kluczowa dla wzmocnienia polskiej obronności.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną, przekraczając $100 za baryłkę. To efekt czasowego zamknięcia strategicznego ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po atakach w rejonie Rijadu i Medyny. Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może podnieść ceny nawet do $120 za baryłkę. Dodatkowo odwołanie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus zwiększa niepewność na rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy działanie ropociągu zostanie wznowione. Polacy masowo tracą pieniądze przez chaos w systemie kaucyjnym. Głównym problemem są bony z krótkim i niejednolitym terminem ważności. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany, które mają ujednolicić i wydłużyć ważność tych bonów. Obecnie, mimo że zwrócono już 3,2 miliarda opakowań, wiele kaucji przepada z powodu różnych zasad w sklepach. Ministerstwo przypomina, że sklepy muszą wypłacać gotówkę za bony, niezależnie od zakupów. Nowe przepisy mają ułatwić życie konsumentom i zapobiec dalszym stratom.
1: Dziś Biedronka ruszyła z nowymi promocjami, oferując wybrane produkty już za 0,99 zł. Największe obniżki dotyczą lodów, których cena spadła aż o 72%. Promocje nie wymagają posiadania karty Moja Biedronka, ale obowiązują do wyczerpania zapasów. Dodatkowo właściciele psów i kotów mogą skorzystać z rabatów na karmy, gdzie drugi produkt kupią za ułamek ceny. Akcje te potrwają do soboty, 19 września, z ograniczeniami na liczbę promocyjnych zestawów na paragonie. W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą na PICTURE, które wykazało, że

0: R4 o łącznej wartości 12 tysięcy dolarów. Każdy z modułów ma pojemność 64 GB, a ich cena na rynku wzrosła do 400 dolarów za sztukę. To serwerowa pamięć ECC, która nie działa w zwykłych komputerach, ale jest bardzo poszukiwana w profesjonalnych stacjach roboczych. Historia pokazuje, że warto sprawdzać stare urządzenia, bo mogą kryć prawdziwe bogactwo.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3415 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Plan Wilka zaczyna przynosić oczekiwane efekty, a w domu Pyrków narasta napięcie. Hubert wdaje się w ostrą awanturę z Adasiem, co prowadzi do otwartego konfliktu. Wilk i jego matka, Lucyna, z satysfakcją obserwują chaos, który sami wywołali. Zwierzchowska, dotąd udająca bezbronną seniorkę, ujawnia swoje prawdziwe intencje. Pyrkowie są coraz bardziej zmęczeni ciągłą walką, a atmosfera w domu staje się nie do zniesienia. Wilk liczy na to, że rodzina w końcu nie wytrzyma presji. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed intrygami Wilka?
2: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w 1941 odcinku. Artur Rogowski wyjedzie z Joanną na romantyczne sympozjum do Berlina, nie wzbudzając podejrzeń żony Marysi. Po powrocie do domu Artur będzie udawał stęsknionego męża, ale Joanna nie zamierza się poddać. Sprowadzi do przychodni przyjaciela Wojtka, by wzbudzić zazdrość Artura. Wkrótce Joanna i Wojtek natkną się na Marysię przed ośrodkiem zdrowia, co wywoła niemałe zaskoczenie. Kulminacja nastąpi, gdy Joanna i Artur

0: zaczną się namiętnie całować w przychodni, nieświadomi obecności Marysi za drzwiami. To właśnie wtedy zdrada Artura wyjdzie na jaw, a jego romans z Joanną stanie się faktem. W 1943 odcinku M jak miłość Martyna i Jakub w końcu dadzą się ponieść uczuciom i wybiorą się na gorącą randkę. Martyna, po trudnych przeżyciach z przeszłości, postanawia otworzyć się na nowe uczucia, a Jakub, elegancki jak zawsze, towarzyszy jej w tej przygodzie. Jednak ich romans może nie być tak szczęśliwy, jakby się wydawało. Problemy Kasi, byłej partnerki Jakuba, mogą mocno namieszać w ich relacji. Detektyw nie wie jeszcze, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, co może skomplikować sytuację. Kasia zauważa, że jej obecny partner, Mariusz, pokazuje swoją brutalną stronę, co może skłonić ją do powrotu do Jakuba. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4250 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 18 na Polsacie. Melka, pracując dla fundacji, nieświadomie znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji, gdyż ktoś ją obserwuje. Tymczasem w środowisku osób w kryzysie bezdomności zgłoszono kolejne zaginięcie partnerki, co wzbudza niepokój. W poprzednich odcinkach Lucynka miała problemy z organizacją pogrzebu, a robotyczny pies, Klaudi, zniknął z zakładu pogrzebowego. Borys wprowadził się do Koczarskiego, by pilnować go przed alkoholem, a Kacper poczuł się zagrożony po przyłapaniu Ilony w swoim gabinecie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 3403 odcinku Barw Szczęścia Mariusz zmaga się z bolesną stratą Dąbrowskiego. Na szczęście nie jest sam, bo Kasia wspiera go w tych trudnych chwilach. Wokół hotelu Stańskich atmosfera robi się napięta po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno stara się ukryć niewygodne informacje, korzystając z pomocy Kornela. Tymczasem komisarz Majak przesłuchuje Karolinę i Stańskiego. Modrzycki planuje ujawnić kontrowersje związane z hotelem, ale Bruno ma swoje sposoby, by temu zapobiec. Odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września. O godzinie 20:05 na TVP2. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 1034 odcinku. Poyraz zaczyna podejrzewać Semicha o zdradę i postanawia zastawić na niego pułapkę. Ainur, pełna wątpliwości co do wyników badań Ezgi, rezygnuje z wyjazdu i zostaje w domu, by zdobyć dowody. Tymczasem Mert ukrywa przed Poyrazem, że z powodu problemów finansowych i choroby matki podjął dodatkową pracę. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji. W rolach głównych występują m.in. Nanuka Stambolishvili jako Nana i Nick Shelilaj jako Poyraz.
2: Felicita powraca z emocjonującym 8 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 20:30 na TVP1. Klara odkryje, że Julia regularnie otrzymywała tajemnicze przelewy, a w sprawę zamieszani są Kamil i Piotr. Zośka, zdeterminowana, by poznać prawdę o mężu, przegląda nowe dokumenty, które podważają jego wersję wydarzeń. Oliwka czuje się zaniedbana przez matkę, która bardziej interesuje się dochodzeniem niż nią samą. W poprzednim odcinku Zośka wywołała zamieszanie, ujawniając rodzicom Kamila informacje o Niko. Serial Felicita to pełna emocji opowieść o rodzinnych sekretach, miłości i przebaczeniu. W rolach głównych występują Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik.
0: W 4738 odcinku serialu Klan Anna zauważy, że z jej suczką Żabcią dzieje się coś niepokojącego. Zaniepokojona apatią pupila postanowi zabrać ją do weterynarza. Tam odkryje, że Żabcia połknęła piłeczkę, co wyjaśni jej stan. Tymczasem Paweł będzie próbował przekonać syna do wyjazdu na prestiżowe stypendium do Sztokholmu, choć ten wciąż się waha. W Rosso Monika, Gabriela i Felix będą pracować nad nowym jesiennym menu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września, o godzinie 18:05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry podobnie pokażą 14 stopni, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ostro skrytykował niedzielny atak Rosji na ukraiński pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Lokomotywa została wysadzona tuż przy granicy z Polską. Johnson wezwał do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, w tym przekazania systemów obrony powietrznej i odblokowania zamrożonych rosyjskich aktywów. Podkreślił, że takie ataki są codziennością dla Ukraińców, a straty wśród pracowników kolei są dramatyczne.
3: Tiphaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiphaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość. Angela Kelly, przez lata bliska współpracowniczka królowej Elżbiety II, weźmie udział w filmie o swoim życiu. Produkcja może wywołać niepokój na królewskim dworze, ponieważ Kelly znała wiele prywatnych opinii monarchini. Film ma łączyć wywiady i materiały archiwalne, a nad projektem pracuje nagrodzony scenarzysta Jeremy Brock. Pałac Buckingham nie skomentował jeszcze tych doniesień.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
2: W Lubaniu trwa kluczowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które przygotowuje żołnierzy do roli instruktorów. Wspólnie ze Strażą Graniczną uczestnicy doskonalą taktyki interwencji i zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Celem jest ujednolicenie standardów działania na granicy i przygotowanie żołnierzy do współpracy z innymi służbami mundurowymi. Po zakończeniu kursu nowi instruktorzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę w swoich jednostkach.
3: Chłodne i deszczowe dni, suszenie prania może być wyzwaniem, ale istnieje japoński trik, który przyspiesza ten proces. Kluczem jest odpowiednie rozwieszenie ubrań, tworząc łuk z cięższych rzeczy na zewnątrz i lżejszych w środku, co poprawia cyrkulację powietrza. Dodatkowo warto mocno odwirować pranie i użyć wentylatora, by przyspieszyć schnięcie. To proste rozwiązania, które mogą pomóc w utrzymaniu świeżości ubrań bez suszarki bębnowej.
2: Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wycofała z rynku kilkanaście tysięcy zabawek typu squishy. Powodem są niebezpieczne kulki wodne, które mogą prowadzić do zadławienia lub zablokowania jelit. Dodatkowo, zewnętrzna powłoka tych zabawek zawiera rakotwórczy benzen. Zabawki są usuwane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a rodzice powinni zachować ostrożność przy zakupie takich produktów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Kętrzynie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3-letniej dziewczynki, która zakrztusiła się podczas jazdy samochodem. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, udrażniając drogi oddechowe i monitorując stan dziecka do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy stan dziewczynki się poprawił, a następnie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego. Jesień zbliża się, a wraz z nią pytanie o rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie ma jednej stałej daty na włączenie kaloryferów. Decyzje podejmują zarządcy budynków, kierując się warunkami atmosferycznymi. Przepisy wymagają, by w mieszkaniach było co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w łazienkach 24 stopnie. Łódzcy policjanci zatrzymali czterech młodych mężczyzn, którzy okradali osoby sprzedające telefony przez internet. Do jednego z incydentów doszło 6 września, kiedy to napastnicy usiłowali dokonać rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego broń. Dwaj najstarsi podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do osób, które mogły paść ofiarą podobnych przestępstw, o zgłaszanie się do 5. Komisariatu Policji w Łodzi. Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Prezydent Karol Nawrocki w drodze na dożynki prezydenckie w Tryńczy zatrzymał się, by porozmawiać rozmawiać z rodziną trzymającą transparent z hasłem Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Wzruszony prezydent podziękował im za wsparcie, a nagranie z tego momentu szybko stało się hitem w sieci. Podczas samych dożynek Nawrocki podkreślił znaczenie pracy rolników i zadeklarował, że będzie rzecznikiem polskiej wsi. Na zakończenie wydarzenia pierwsza dama została zaproszona do tańca, co również zyskało popularność w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Netflix znowu próbuje przyciągnąć młodzież, tym razem serwując Dziewczynę z osady. Serial o bogatej dziewczynie, która po rodzinnym skandalu trafia do elitarnej szkoły bez żeńskiej drużyny wioślarskiej. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Tegan Tao, nasza bohaterka, nie tylko musi walczyć z uprzedzeniami, ale też wplątuje się w miłosne zawirowania z dwoma rywalami z drużyny. Czy to nowy off-campus? Cóż, oceny widzów mówią co innego, ale kto by się tym przejmował? Na razie nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, ale showrunnerka widzi w tej historii potencjał na długą przygodę.
2: Joanna Jędrzejczyk, znana z nokautów w oktagonie, teraz nokautuje na parkiecie Tańca z Gwiazdami. W duecie z Kamilem Kuroczko, zawodniczka sztuk walki, zdobywa serce widzów nie tylko dzięki cza-cza-cza, ale i odważnej stylizacji. Jej sukienka odkryła nie tylko mistrzowską sylwetkę, ale i kształtne piersi, co wywołało niemałe poruszenie. Cóż, Joanna potrafi zaskakiwać nie tylko w klatce. Iza Kuna, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zafundowała widzom nie tylko taneczne emocje, ale i językowe fajerwerki. Aktorka rzuciła przekleństwem na żywo, co nie umknęło uwadze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć Polsat jeszcze nie przeprowadził z nią rozmowy, Kuna wydaje się gotowa na ewentualne konsekwencje. Czekamy, czy sprawa zakończy się tylko medialnym szumem, czy jednak doczekamy się reakcji stacji.
1: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Doda znowu na językach. W miniony weekend wystąpiła w Kielcach podczas finału Army Days, wykonując rotę i wzbudzając kontrowersje. Choć wielu zachwyca się jej potężnym głosem, nie brakuje głosów krytyki, przypominających o jej przeszłości i problemach z prawem. Czy to nowa strategia ocieplania wizerunku, czy po prostu kolejny dowód na to, że w polskim show biznesie wszystko jest możliwe? Omena Mensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato? W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, zaskoczony pytaniami o kulinarne składniki, poczuł się jak pieprz w rosole, a jego serce zadrżało na widok łez wzruszenia. Karol, zawstydzony przez Julię, odkrył, że muzyka to nie tylko jego pasja, ale i klucz do serca. Łukasz, zmuszony do zjedzenia szarlotki, docenił poczucie humoru uczestniczek, a Justyna, obdarowana pluszowymi świnkami, zrozumiała, że miłość to nie tylko słowa, ale i gesty. Wiktor natomiast był w szoku, gdy Gabriela pochwaliła się ukończeniem aż 5 szkół, co wywołało u niego mieszankę podziwu i niedowierzania.
1: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu. Helena Englert i Izabela Kuna triumfowały, zbierając pochwały od jury, podczas gdy Monika Bożym musiała pożegnać się z programem. Joanna Jędrzejczyk opuściła studio ze łzami w oczach, a Mandaryna, choć nie zachwyciła, uniknęła eliminacji. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i prawdziwy rollercoaster emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Wałecki po 31 latach z oddziałem zamkniętym postanowił zamienić rokowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Budka suflera znowu zaskakuje. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił odświeżyć skład wielkiej czwórki thrash metalu. Zamiast młodych zespołów wskazał na Testament, Exodus, Overkill i Trivium, które nie do końca pasuje do thrash metalu. Mustaine podkreślił, że Testament zachwyca go grą gitarzystów, a Exodus to jego muzyczni przyjaciele. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku z Black Label Society i Testamentem na pokładzie. Czy to będzie prawdziwe święto metalu? Czas pokaże. Slipknot znowu zaskakuje. Wypuścili nowy utwór Arsenal, który podzielił fanów jak nigdy dotąd. Choć emocje sięgają zenitu, nie ma co liczyć na to, że kawałek trafi na nadchodzący album. Jim Root uspokaja, że to tylko przedsmak, a prawdziwe muzyczne bomby dopiero przed nami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od tej kontrowersyjnej ekipy. Irlandzka ikona rocka, zespół U2, świętuje swoje 50-lecie, a emocje wokół nich są jak zawsze skrajne. Od uwielbienia za charyzmę Bono i niezapomniane koncerty, po zarzuty o megalomanię i hipokryzję, U2 nie przestaje dzielić opinii publicznej. Zespół, który sprzedał 170 milionów płyt i zdobył 22 nagrody Grammy, wciąż jest na ustach wszystkich, choć niektórzy twierdzą, że ich muzyka straciła dawny blask. Mimo to U2 nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada nowy album na jesień, udowadniając, że ich historia jeszcze się nie kończy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces 53-letniego Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki, 55-letniej Edyty K. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Dariusz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na przyszły miesiąc. Wczoraj wieczorem w Warszawie doszło do nietypowego incydentu na torach między Dworcem Zachodnim a Centralnym. Dorodny łoś spowodował paraliż ruchu kolejowego, wywołując chaos i opóźnienia dla pasażerów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich. W odpowiedzi na sytuację ZTM i Koleje Mazowieckie zdecydowały się na wzajemne honorowanie biletów. Akcja zakończyła się przed godziną 22, gdy łoś został bezpiecznie usunięty z torowiska.
2: Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich powązkach wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. W 1980 roku doszło do brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy Telewizji Polskiej. Jej ciało zostało znalezione w makabrycznych okolicznościach, a za zbrodnię odpowiedzialna była jej 18-letnia córka Katarzyna. Nastolatka przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania brakiem miłości ze strony matki. Katarzyna została skazana na 8 lat więzienia, ale wyszła na wolność po 5 latach za dobre sprawowanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska policja nie ustaje w poszukiwaniach osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie, w tym obywateli Ukrainy. Wśród poszukiwanych są podejrzani o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstwa seksualne. Funkcjonariusze stale monitorują nowe informacje i przypominają, że obecność w bazie nie oznacza wyroku. Każdy, kto posiada informacje o poszukiwanych, proszony jest o kontakt z policją.
1: W niedzielę na krakowskim Zalewie za krzówek strażacy wyłowili ciało z wody. Zgłoszenie o obiekcie przypominającym ludzkie ciało dotarło do służb ratunkowych, które natychmiast wysłały na miejsce specjalistyczną grupę nurków. Po około 20 minutach poszukiwań ciało zostało odnalezione i przekazane policji. Tożsamość zmarłej osoby oraz okoliczności jej śmierci pozostają nieznane. W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: Na drodze krajowej numer 7 w Krzyszkowicach doszło dziś rano do wypadku. Samochód dostawczy zjechał z jezdni i wpadł do rowu, raniąc 3 osoby. Ruch w kierunku Tatr jest utrudniony, a służby pracują na miejscu, by ustalić przyczyny zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i szukać alternatywnych tras.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, dając się oszukać mężczyźnie poznanemu w internecie. Oszust podawał się za generała na misji w Jemenie i przekonał ją do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za paczkę z gotówką. Prawda wyszła na jaw, gdy zabrakło jej środków na kolejną wpłatę. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami w sieci. 17-letni Franciszek Perkowski z Łapicz na Podlasiu stworzył innowacyjny kartoflomat, który podbija serca mieszkańców i turystów. Urządzenie, zbudowane z prostych materiałów, umożliwia samoobsługowy zakup ziemniaków na szlaku tatarskim. Dzięki temu młody rolnik ma więcej czasu na pracę w gospodarstwie, a jego pomysł buduje zaufanie społeczne. Kartoflomat stał się lokalną atrakcją, a mieszkańcy chwalą jego wygodę i świeżość produktów.
1: Polskie dworce kolejowe osiągnęły ogromny sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny zajął 4. miejsce, a Kraków Główny uplasował się na 9. pozycji wśród najlepszych stacji w Europie. Mimo świetnych wyników, analitycy wskazali na problem z punktualnością pociągów, co wciąż wymaga poprawy. Warto dodać, że zainteresowanie podróżami kolejowymi w Polsce rośnie, a PKP Intercity odnotowało wzrost liczby pasażerów o 11% w porównaniu do ubiegłego roku.
2: W Legnicy doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, który zmarł na miejscu. Policja zatrzymała napastnika oraz 45-letnią kobietę, która była świadkiem zdarzenia. Oboje zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Krzeszowie wybuchł konflikt po decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza księdza Łukasza Langenfelda. Parafianie są oburzeni i domagają się spotkania z biskupem, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o przestępstwie na terenie należącym do parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że sam zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum kontrowersji w PKO Ekstraklasie. Ujawniono, że przed meczem z GK z Katowice prosił sędziego o łagodniejsze traktowanie swoich zawodników zagrożonych pauzą. Siemieniec opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje działania, przyznając się do błędu i wyrażając żal za naruszenie zaufania. Sprawą zajmie się komisja ligi. Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Chicago Fire przegrało na własnym stadionie z New England Revolution 1-2, co oznacza pierwszą domową porażkę od czasu transferu Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców mimo kilku dogodnych sytuacji. Kluczową rolę w meczu odegrał Dor Turgeman, zdobywając bramkę i asystując przy drugim golu dla gości. Chicago odpowiedziało trafieniem Marena Haile Selassie, ale nie zdołało odwrócić losów spotkania. Zbigniew Boniek uważa, że problemy Polskiego Komitetu Olimpijskiego są poważne i nie znikną wraz z odejściem Radosława Piesiewicza. Były prezes PZPN podkreśla, że organizacja potrzebuje gruntownej reformy, a nie tylko zmiany na stanowisku prezesa. Dziś o godzinie 13 odbyło się posiedzenie zarządu PKOL, na którym wybrano tymczasowego szefa. Boniek sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie kuratora, który mógłby przeprowadzić niezbędne reformy. W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Dziś w Nowym Jorku wielki finał US Open 2026. Na korcie zmierzą się Ben Shelton i Alexander Zverev. Stawką jest nie tylko prestiżowy tytuł, ale i rekordowa nagroda w wysokości 5,5 miliona dolarów. To najwyższa kwota w historii turnieju, a łączna pula nagród wynosi aż 108 milionów dolarów.
0: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając m.in. Świątek.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
0: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo po wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
0: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad

0: każdy ruch na pakiecie. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą podobnie 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, a w Warszawie dobra.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3398 odcinku serialu Barwy Szczęścia Celina Brąska wplącze się w niebezpieczną grę. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września o godzinie 25 w TVP2. Celina ukrywa przed Łukaszem, że pracuje nad sprawą dotyczącą Karoliny, żony jego przyjaciela Bruna. W tajemnicy przekazuje informacje Justinowi, ale to dopiero początek. Śledztwo Celiny nie zakończy się w tym odcinku, a dowody przeciwko Karolinie są wciąż niepewne. Detektywka musi znaleźć niezbity dowód, że Karolina sfingowała nagranie, by wrobić Justina. Celina nie spocznie, dopóki nie udowodni prawdy, wykorzystując technologię przeciwko Karolinie. Czy uda jej się odkryć prawdę i pogrążyć Karolinę?
2: W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Wala ponownie spowoduje wypadek, który wywoła burzę między Pawłem a Marysią. Rogowska i Agnes początkowo ukryją przed Pawłem, że to Walat jest winny, obawiając się jego reakcji. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Paweł natrafi na wideo z wypadku, gdzie zobaczy Dominika za kierownicą. Wściekły Paweł nie będzie krył pretensji do matki, zarzucając jej ukrywanie prawdy. W rozmowie telefonicznej z Marysią wyrazi swoją determinację, by Walat poniósł konsekwencje. Paweł zapowie zemstę, nie zamierzając odpuścić Dominikowi. Ten odcinek M jak miłość z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. M jak miłość wkracza na nowe, dramatyczne tory. W 1942 odcinku, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 20.50 w TVP2, Kasia znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Zmuszona przez szantażystę Sowińskiego, zdecyduje się wyznać Mariuszowi prawdę o ojcostwie.

0: Swojej córki Zosi. Jednak to nie koniec emocji. Mariusz, przekonany o zdradzie Kasi, dopuści się morderstwa. Sowiński, który próbował wciągnąć Kasię w zemstę na Olku, stanie się ofiarą brutalnego ataku. Kasia, zrozpaczona i zdesperowana, szuka wsparcia u przyjaciółki Anety. Czy prawda o ojcostwie Zosi w końcu wyjdzie na jaw? Ten odcinek zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących w historii serialu. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner ponownie wpadnie w miłosne tarapaty. Po rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, prawnik będzie załamany i łatwo wpadnie w sidła Oliwii. Ta atrakcyjna kobieta szybko zacznie go uwodzić, ale jej intencje nie będą czyste. Oliwia okaże się oszustką, która próbuje sięgnąć po portfel Wernera. Na szczęście sytuację uratuje gosposia Adama, pani Ola, która w porę wkroczy do akcji. Dzięki jej interwencji Oliwia zostanie odgoniona, a Werner uniknie katastrofy. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg walczy o życie po tym, jak został pchnięty nożem przez swoją żonę Ewelinę. Weronika, jako obrończyni Eweliny, odwiedza ją w areszcie i poznaje dramatyczną prawdę o przemocy w ich małżeństwie. Ewelina wyznaje, że Greg próbował ją utopić, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem w barze Ziębów Dorota i Włodek planują nowe menu, a Monika wraca do pracy, zyskując nowe perspektywy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września. O godzinie 20:15 na antenie TVN. To będzie wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 4246 odcinku Pierwszej Miłości Kinga stanie przed trudnym wyborem. Przekonana o zdradzie Janka z Lilką, planuje rozwód. Jednak tuż przed rozprawą wszystko się komplikuje. Okazuje się, że mała Pola nie jest córką Janka, co wywraca całą sytuację do góry nogami. Emilka, przyjaciółka Kingi, staje po stronie Janka i sugeruje, by Kinga jeszcze raz przemyślała swoją decyzję. Lilka przyznaje, że nigdy nie spała z Jankiem, co wstrząsa Kingą. Czy rozwód jest naprawdę jedynym wyjściem? Kinga musi teraz zdecydować, czy jej uczucia do Janka są wystarczająco silne, by dać małżeństwu drugą szansę. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 482 odcinek. Już 22 września o 15:05 na TVP 2 Margarita przygotuje podwieczorek dla przyjaciółek, co wywoła oburzenie Cruz. Manuel, mimo urządzania nowej pracowni, wciąż nie może pogodzić się z działaniami matki wobec Kataliny. Lope i Vera snują plany na wspólną przyszłość, a Alonso i Cruz ponownie się do siebie zbliżają. Simona i Virtudes z panem Baeza oddadzą skradziony kielich na plebanii. Serial przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie intrygi i romanse mieszają się z walką o majątek. W obsadzie m.in. Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
0: M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1942 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku o 20:50 na TVP 2. Mariusz odkryje romans dyrektora kliniki z Kasią i wpadnie w szał, co doprowadzi do brutalnego starcia. Domańska postawi Marcina w trudnej sytuacji, proponując mu, by został ojcem jej dziecka w zamian za 1 000 000 zł. Martyna w końcu wyzna Jakubowi swoje uczucia, a Karski zaprosi ją na randkę. Serial, emitowany od 2000 roku, opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich bliskich, pełnych miłości, zdrad i rodzinnych dramatów. Wśród obsady znajdują się m.in. Teresa Lipowska, Małgorzata Pieńkowska i Mikołaj Roznerski. To będzie odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić również 14 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Administracja Donalda Trumpa dąży do osłabienia jedności europejskiej, co ma ułatwić Stanom Zjednoczonym negocjacje z poszczególnymi krajami. Ekspertka Magdalena Górnicka-Partyka wskazuje, że Polska może stać się kluczowym partnerem dla Waszyngtonu, umożliwiając wpływ na europejską politykę. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce ma znaczenie nie tylko militarne, ale i polityczne, co może wzmocnić relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Warszawy oznacza to konieczność balansowania między interesami europejskimi a współpracą z Ameryką. Rosyjskie ataki zbliżają się do polskiej granicy, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców wschodniej Polski. Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM podkreślił, że w przypadku alarmu mieszkańcy powinni szukać schronienia w piwnicach lub garażach. Państwo zwiększa swoje możliwości obronne, a Polska liczy na wsparcie sojuszników w ochronie przestrzeni powietrznej. Nowe rosyjskie drony z napędem odrzutowym stanowią dodatkowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu. Premier Donald Tusk zwołał posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po serii ataków na Ukrainę blisko polskiej granicy. Ostrzegł o możliwej eskalacji konfliktu i konieczności przygotowania się na wspólną reakcję z sojusznikami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję Andrieja Kolesnikowa z rosyjskiej Dumy, który zagroził Polsce śmiertelnymi kłopotami. Tusk podkreślił, że najbliższe tygodnie mogą być okresem wzmożonych działań ze strony Rosji. Przemysław Czarnek zapowiedział masowe protesty, jeśli obecna władza spróbuje siłowo wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego osoby bez ślubowania przed prezydentem. Polityk PiS podkreślił, że do Warszawy mogą przyjechać setki tysięcy ludzi, by bronić Trybunału. Czarnek zapewnił, że nie chodzi o fizyczne starcia z policją, lecz o pokojową obronę. Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi coraz większe emocje.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rafała Trzaskowskiego czekają 2 tygodnie pełne napięcia. Organizatorzy referendum w sprawie jego odwołania zebrali około 90 tysięcy podpisów, ale potrzebują jeszcze ponad 40 tysięcy, by głosowanie mogło się odbyć. Maciej Wilk, jeden z organizatorów, liczy na piorunujący finisz i planuje dystrybucję 400 tysięcy ulotek w Warszawie. Politycy są jednak sceptyczni co do powodzenia tej inicjatywy.
2: W Hanowerze rozpoczął się proces 39-letniego Grzegorza C., oskarżonego o 103 przestępstwa seksualne wobec swojej partnerki. Mężczyzna przez lata miał odurzać kobietę, a następnie gwałcić i nagrywać te czyny, udostępniając filmy w internecie. Śledztwo ujawniło ponad 42 tysiące nagrań, a sprawa ma charakter międzynarodowy z 78 postępowaniami w toku. Grzegorz C. został zatrzymany wiosną tego roku i obecnie przebywa w areszcie, korzystając z prawa do milczenia.
0: Etna znów daje o sobie znać. Z powodu erupcji wulkanu lotnisko w Katanii wstrzymało wszystkie loty do godziny 22. Nad kraterem unosi się chmura popiołu wulkanicznego, sięgająca 4 kilometrów. Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii bada sytuację. W Białymstoku zakończył się 3-dniowy obóz szkoleniowo-edukacyjny dla kadetów szkół mundurowych i klas przygotowania wojskowego pod hasłem Bezpieczna granica Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział około 130 kadetów, którzy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności wojskowe i poznać specyfikę służby w Wojsku Polskim. Obóz, zorganizowany przez Fundację Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie i 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, zakończył się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Radomsku doszło do niebezpiecznej sytuacji na torach przy ulicy Piłsudskiego. Dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat weszły na tory, by zrobić zdjęcia, ignorując sygnały ostrzegawcze o nadjeżdżającym pociągu. Dzięki szybkiej reakcji policjantów dzieciom nic się nie stało. Funkcjonariusze apelują o rozmowy z młodzieżą na temat bezpieczeństwa i ryzyka związanego z robieniem zdjęć w niebezpiecznych miejscach.
2: Karlowe Wary w Czechach, a nie Bałkany, były miejscem, gdzie kręcono kultowe sceny z filmu Casino Royale z Jamesem Bondem. To właśnie tam Grand Hotel Pub wcielił się w filmowy Hotel Splendid, a łaźnie pierwsze stały się siedzibą kasyna. Miłośnicy Agenta 007 mogą odwiedzić te miejsca i poczuć się jak na planie filmowym. To doskonała okazja, by zobaczyć, gdzie Daniel Craig wcielał się w rolę słynnego agenta.
0: Masz problem z wolno spływającą wodą pod prysznicem? Zanim sięgniesz po chemiczne środki, wypróbuj prosty domowy sposób. Wystarczy umieścić plastikową nakrętkę na kratce odpływu, aby zatrzymać włosy i resztki kosmetyków. Po kąpieli usuń nakrętkę i zgromadzone zanieczyszczenia, co pomoże zapobiec zatykaniu rur. Policjanci z Katowic i Częstochowy zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji, poszukiwanego przez Interpol. Mężczyzna jest podejrzany o zlecenie zabójstwa na Ukrainie w 2024 roku. Obecnie trwają procedury jego przekazania ukraińskim służbom. Wcześniej był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu na Śląsku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: To ostatni moment na jesienne cięcie róż ogrodowych. Delikatne przycinanie wzmocni krzewy przed zimą i zapewni obfite kwitnienie wiosną. Pamiętaj, by używać czystego sekatora, usuwając tylko uschnięte kwiatostany i uszkodzone pędy. To kluczowy zabieg przed nadejściem chłodów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express.
1: Porzucenie dziecka jest w Polsce przestępstwem, ale czy można bezkarnie porzucić nastolatków? Prokuratura prowadziła szczegółowe śledztwo w sprawie małżeństwa Anety i Adama J., którzy pewnego dnia po prostu zostawili swoich niepełnoletnich synów w mieszkaniu i wyjechali za granicę. Zostawili im tylko list pożegnalny, a następnie zniknęli, jakby rozpłynęli się w powietrzu. Początkowo śledczy zamierzali postawić parze zarzuty, jednak nie udało im się ich zatrzymać. W sprawie, która wzbudzała emocje w całym kraju, zapadła później zaskakująca decyzja. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. W Polsce zgodnie z artykułem 210 kodeksu karnego porzucenie małoletniego poniżej 15 roku życia lub osoby nieporadnej grozi karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przestępstwa tego może dokonać tylko osoba, na której ciąży obowiązek opieki i troszczenia się o takie dziecko, czyli na przykład rodzic, opiekun prawny lub inna osoba z obowiązku ustawowego lub faktycznego. Porzucenie w tym rozumieniu oznacza opuszczenie osoby połączone z zaprzestaniem troszczenia się o nią i pozostawieniem jej własnemu losowi, bez zapewnienia opieki lub uniemożliwienia natychmiastowego wsparcia. Czy takiego przestępstwa dopuściło się małżeństwo z Warszawy, 44-letnia Aneta J. i 49-letni Adam J., którzy w nocy z 20 na 21 maja 2023 roku porzucili swoich nastoletnich synów, wyjeżdżając za granicę. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów wydała początkowo postanowienie o przedstawieniu parze zarzutów porzucenia małoletniego syna, lecz ostatecznie do tego nie doszło, bo małżeństwa nie udało się zatrzymać. Potem ten zamiar porzucono. Dlaczego? Sprawa jest dosyć skomplikowana. W momencie opuszczenia chłopców młodszy z nich miał 14 lat, a starszy 17. Cała rodzina mieszkała na warszawskim Mokotowie. Kiedy bracia pewnego ranka wstali z łóżek, na szafce dostrzegli list pozostawiony im przez rodziców. Jego treść była krótka. Chłopcy, jesteście odważni, poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni. Zostawili też swoje telefony komórkowe i karty płatnicze, na których znajdowało się 13 zł u kobiety i 0 zł u mężczyzny. Zaniepokojona rodzina natychmiast powiadomiła policję o zniknięciu pary, a za Anetą i Adamem ruszyły poszukiwania. Szybko udało się ustalić, że 44-latka i jej mąż pojechali w góry. Najpierw nocowali w schronisku Murowaniec na hali gąsienicowej w Tatrach, a później przenieśli się do pensjonatu w miejscowości Zdziar na Słowacji, co potwierdziły nagrania z kamer monitoringu. Portal Onet ustalił, że mieli tam dojść pieszo, choć konieczne było pokonanie trasy liczącej około 30 km. Później ślad się po nich urwał. W tamtym okresie nie udało się ich zatrzymać. Jakub Chełmiński, dziennikarz Gazety Wyborczej, w swoim reportażu z 2023 roku opisywał, że według sąsiadów Aneta i Adam sprowadzili się na Mokotów kilka lat wcześniej. Nie utrzymywali jednak zażyłych relacji z sąsiadami. Rzadko korzystali też z lokalnych usług, ponieważ właściciele różnych obiektów, takich jak fryzjer czy optyk, zupełnie ich nie kojarzyli. Jednocześnie wszyscy chętnie na gorąco komentowali sprawę. Ich kamienica stała się sławna, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, bo pokazywały ją wszystkie najważniejsze telewizje w kraju. Strasznie dziwna sprawa, tak dzieci zostawić, mówił jeden z sąsiadów w rozmowie z Wyborczą. Inni dodawali, że synowie byli już niby nastolatkami, ale to i tak zachowanie godne potępienia. 49-letniego mężczyznę kojarzył jedynie pracownik sklepu spożywczego. Adam J. miał często kupować tam alkohol i papierosy. W sobotę, tuż przed zniknięciem, też był w sklepie. Ale on nie był taki jak te okoliczne typki, wiecznie zawiane. Normalny człowiek, z żoną przychodził, mówił świadek. Dopiero miesiąc po rozpoczęciu poszukiwań mundurowym udało się ponownie trafić na ślad zaginionego małżeństwa. Aneta i Adam zostali wówczas zatrzymani przez funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji w czeskiej Pradze. Nie mogli ich jednak aresztować, ponieważ nie mieli do tego podstaw prawnych. Formalnie małżeństwo nie usłyszało bowiem zarzutów, a policja traktowała ich jak osoby zaginione, a nie oskarżone. Nie zgodzili się pojechać na komendę, więc służby musiały ich puścić wolno. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, nigdy więcej nie zostali zatrzymani. Tymczasem dziennikarka Polityki Agnieszka Sowa na łamach gazety opisywała o relacjach w przedmiotowej rodzinie, w tym o stopniowym oddalaniu się Adama i Anety od pozostałych pozostałych bliskich. Mężczyzna miał rzekomo w przeszłości leczyć się psychiatrycznie, a kobieta pozostawała pod wpływem męża. Jeden z synów w rozmowie ze śledczymi miał też wspomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy rodzice odwalają jakieś dziwne akcje. W polityce opisywano ich tak. Teraz, z perspektywy czasu, widać, że Adam i Aneta odchodzili stopniowo, już od kilku lat. Nigdy nie mieli przyjaciół ani nawet znajomych, nikt do nich nie przychodził. A potem przestali kontaktować się także z kimkolwiek z rodziny. Z matką Adama, jedyną babcią chłopców, nie widzieli się i nie rozmawiali od 6 lat. Z bratem i siostrą Anety od 2 lat. Podkreślano. W listopadzie 2023 roku warszawski sąd oficjalnie pozbawił Anetę J. i Adama J. władzy rodzicielskiej nad młodszym 14-letnim synem. Jak informował Super Express, nastolatek trafił do tymczasowej rodziny zastępczej, czyli do siostry jego matki. Sprawa dotycząca starszego syna została natomiast umorzona ze względu na to, że w międzyczasie ukończył on 18 rok życia, więc stał się w świetle prawa osobą pełnoletnią. Wspomniana siostra Anety, która woli pozostać anonimowa, w polityce ujawniła, że kiedyś miała bliższy kontakt z poszukiwaną. Kiedy Aneta chodziła do pracy, ona opiekowała się zarówno swoimi, jak i jej dziećmi. Adam J. podobno nie miał zatargów z prawem i wcale nie nadużywał alkoholu, ale zawodowo nie układało mu się najlepiej. Z relacji dziennikarki wynika, że kiedyś matka miała pomóc mu otworzyć agencję banku, lecz pomysł ostatecznie okazał się klapą i nie przynosił zysków. Wtedy zrezygnował z pracy. Długo nie mógł znaleźć niczego innego, albo nie chciał znaleźć, jak sugeruje siostra Anety J. Taki cwaniaczek z niego był. Widać było, że do żadnej pracy się nie weźmie. Omotał ją, mówiła. Reporterka wyczuła w niej niechęć do szwagra. Według ustaleń polityki Adam J. rzeczywiście leczył się w przeszłości psychiatrycznie. Przebywał nawet w szpitalu, z którego wypisał się na własne żądanie. Sam przyznawał, że ma chorobę afektywną dwubiegunową. Raz twierdził, że pracuje w służbach specjalnych i zbiera dowody w ważnym śledztwie. Innym razem opowiadał, że musi przed kimś uciekać, albo że jest obserwowany, bądź ktoś chce go wykorzystać. To relacje pochodzące od siostry Anety J. Jej zdaniem to mąż naciskał na oddalenie się od bliskich, zabronił dzieciom i Anecie kontaktu z nią, nie zgodził się na odwiedziny u wuja, który przeszedł ciężki udar i niedługo później zmarł. Lista zarzutów wystosowanych przez kobietę jest długa i personalna. Służby nie zajmowały się jednak ich weryfikacją, bo nie miało to większego znaczenia dla ich sprawy. Dlatego trudno powiedzieć, co jest prawdą, a co powinno pozostać w sferze plotek i domysłów. Sami zainteresowani nie zabrali głosu w mediach, by skonfrontować się z tym wszystkim. Finalnie prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów wydała postanowienie o przedstawieniu małżeństwu zarzutu porzucenia małoletniego syna, więc poszukiwania wznowiono, ale po kilku miesiącach postępowanie zostało zawieszone. Prokuratura rozkładała ręce, a media informowały nieoficjalnie, że jej przedstawiciele nie wiedzą, jakie mogą jeszcze środki podjąć, ponieważ sprawa nie miała tak dużego kalibru, by wydać za poszukiwanymi list gończy albo europejski nakaz zatrzymania. Ta bezradność wydawała się mało profesjonalna. Aż tu nagle, zupełnie niespodziewanie, 9 maja 2025 roku, czyli niecałe 2 lata od zniknięcia Anety i Adama, dochodzenie zostało umorzone. Gazeta.pl ustaliła, że stało się to mimo podejrzeń prokuratury wobec małżeństwa, a byli oni podejrzewani o to, że w okresie od 21 maja 2023 roku do 17 sierpnia tego samego roku w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu, porzucili 14-letniego syna, wbrew ciążącemu na nich obowiązku troszczenia się o niego, poprzez pozostawienie go w miejscu zamieszkania, bez zapewnienia mu należytej opieki, środków do życia oraz wyżywienia. Postanowienie nie jest prawomocne i na tym etapie nie udzielamy szerszych informacji. Czekamy na ustanowienie kuratora dla małoletniego, który będzie go reprezentował i zapozna się z decyzją końcową. Ucina prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Dlaczego tak się stało? Uzasadnienie miało tylko jedno zdanie. Brak znamion czynu zabronionego. Wszystko wskazuje na to, że śledczy wzięli pod uwagę sytuację rodzinną chłopców. Młodszy syn lada moment miał skończyć 15 lat, czyli wiek będący granicą we wskazanym artykule kodeksu karnego. A poza tym nastolatkowie, choć porzuceni przez rodziców, mogli liczyć na błyskawiczną opiekę pozostałych członków rodziny, w tym siostry Anety J., ich ciotki. W oczach wielu komentujących tę sprawę internautów takie uzasadnienie jest mimo tego skandaliczne. To, że szczęśliwie nic im się nie stało, nie znaczy, że rodzice powinni zostać zwolnieni z odpowiedzialności za porzucenie synów. pisali w mediach społecznościowych. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, media podawały nieoficjalnie, że Aneta i Adam J. prawdopodobnie nadal znajdują się za granicą. Jeśli kurator syna małżeństwa zdecyduje się zaskarżyć decyzję prokuratury, a sąd przychyli się do tego wniosku, rodzicom chłopca znowu mogą grozić zarzuty. Póki co nie wiadomo jednak, czy do takiej sytuacji dojdzie. Sprawa formalnie, przynajmniej na razie, ma swój finał bez pociągnięcia małżeństwa do odpowiedzialności.

0: Pokój zbrodni.
1: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zofia Cieszyńska, nowa gwiazda show biznesu, z impetem wkracza na scenę, a jej dojrzały wizerunek budzi niemałe emocje. 15-latka, która zadebiutowała w serialu TVP, już teraz przyciąga uwagę niczym gwiazda złotej ery Hollywood. Choć rodzice początkowo próbowali trzymać ją z dala od blasku fleszy, teraz z dumą obserwują jej rozwój. Ciekawe, czy Zofia zdoła przebić sławę swoich znanych rodziców, czy może to tylko chwilowy blask. Taniec z gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet? Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną? Patryk Wega, znany reżyser, zaskakuje swoim nietypowym podejściem do diety. Od 7 lat nie pije wody, zastępując ją trunkami zero, a jego jadłospis to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Ciastka z ksylitolem, kurczak z ryżem i oczywiście piwo zero. Wega twierdzi, że dzięki tej diecie schudł 23 kg. Cóż, kto by pomyślał, że kluczem do szczupłej sylwetki może być unikanie wody? Łukasz, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, to prawdziwy człowiek renesansu. Informatyk, który postanowił zamienić klawiaturę na widły, tworzy swoje gospodarstwo na Pomorzu. A przy okazji szuka miłości. Ale to nie jego ekologiczne warzywa czy szkockie bydło przyciągają uwagę widzów, a jego nieodłączna czapka. Łukasz twierdzi, że to jego znak rozpoznawczy, pokazujący chilloutową postawę, a nie żaden kompleks. Cóż, każdy ma swoje sposoby na wyróżnienie się w tłumie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W tańcu z gwiazdami szykuje się prawdziwa rewolucja. Maryla Rodowicz nie tylko zagości na parkiecie, ale i zasiądzie za jurorskim stołem, oceniając taneczne popisy do swoich największych hitów. Maryla Night to wieczór, w którym uczestnicy zmierzą się z legendarnymi utworami, a sama artystka pokaże, czy potrafi być surową sędzią. Ciekawe, czy jej oceny będą równie barwne, jak jej kostiumy.
1: Na warszawskim Bemowie odbyło się wydarzenie, które można by nazwać rapowym Woodstockiem. Imek, niczym maestro, zebrał ponad 40 artystów i 70-osobową orkiestrę, by zamknąć projekt, który wyprowadził hip-hop z podziemia na największe sceny. Na jednej scenie pojawili się giganci polskiego rapu, od Paktofoniki po Beduesa, tworząc muzyczną podróż przez dekady. To nie był zwykły koncert, lecz monumentalna opowieść o historii polskiego hip-hopu, gdzie orkiestra nie była tylko tłem, ale integralną częścią tego widowiska.
2: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny, do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
1: Koma wraca na scenę z hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W świecie rocka znowu wrze. Spadkobiercy tragicznie zmarłego gitarzysty Brenta Hintza wytoczyli proces przeciwko zespołowi Mastodon, oskarżając ich o bezprawne wykorzystanie wizerunku Hintza na okładce najnowszego albumu. Muzycy twierdzą, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne, a cała sprawa to tylko nieporozumienie. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci rock and roll nie daje spokoju. Sepultura, legendarna brazylijska grupa metalowa, kończy swoją karierę w nieco mniej spektakularny sposób niż planowano. Zamiast na stadionie dla 26 tysięcy fanów, ostatni koncert odbędzie się w kameralnej Suchaj Music Hall, mieszczącej zaledwie 9 tysięcy osób. Wygląda na to, że sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to, pożegnanie zapowiada się emocjonująco, z udziałem gości specjalnych, choć bez założycieli zespołu, braci Cavalera.
2: Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu, 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę. Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, zaskoczył wszystkich, odrzucając propozycję nagrania nowego albumu w oryginalnym składzie zespołu. Pomysł wyszedł od producenta Andrew Watta, ale Iommi uznał, że po albumie 13 nie ma sensu wracać do studia. Tymczasem sam Iommi nie próżnuje i już 23 października wyda swój pierwszy od ponad dwóch dekad solowy album From the Dark. W projekcie towarzyszą mu wokalista Jörn Lande, perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mariusz B. został skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo, ale miejsca ukrycia ciał ofiar wciąż pozostają nieznane. Śledczy, mimo intensywnych poszukiwań, nie zdołali odnaleźć zwłok. Sprawa, która rozpoczęła się w latach 90., nadal kryje wiele tajemnic. Mariusz B. nie ujawnia, gdzie pochował ofiary, a jego kuzyn zaprzecza jakiejkolwiek współpracy przy zacieraniu śladów. W Warszawie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących dzików. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy interwencji. Coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Lasy miejskie nie mogą wywozić dzików z miasta z powodu przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń. W sądzie okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, wyraził skruchę i tłumaczył, że nie pamięta samego ataku. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to po kłótni Dariusz zasztyletował Edytę. Kolejna rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu. Wczoraj wieczorem na tory między Warszawą Zachodnią a Dworcem Centralnym wszedł łoś, co spowodowało poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów SKM i Kolei Mazowieckich został sparaliżowany, a pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Łoś został bezpiecznie usunięty z torów przed godziną 22.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W krakowskim zalewie Zakrzówek odnaleziono ludzkie zwłoki. Służby ratunkowe szybko zareagowały na zgłoszenie o tajemniczym obiekcie w wodzie. Specjalistyczna grupa nurków wydobyła ciało na brzeg, gdzie przejęła je policja. Trwa śledztwo w celu ustalenia tożsamości zmarłej osoby oraz okoliczności zdarzenia.
2: Dziś, 14 września, Kościół katolicki obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W katedrze na Wawelu znajduje się bezcenna relikwia, fragment gwoździa z krzyża Jezusa Chrystusa. Ten niezwykły dar papieża Marcina V trafił do Polski w 1425 roku jako wyraz uznania dla króla Władysława Jagiełły za jego wkład w chrystianizację wschodniej Europy. Choć nie można potwierdzić jego autentyczności, relikwia przyciąga wielu pielgrzymów. W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
1: W miniony weekend odbyła się 10. edycja PKO Biegu Charytatywnego, która miała miejsce na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy oraz w 19 innych miastach Polski. Uczestnicy biegli, by wesprzeć psychikę najmłodszych, a zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię i kampanie edukacyjne. PKO Bank Polski dołożył 10 zł za każde 400 metrów przebiegnięte przez uczestników. To wydarzenie pokazało, że sport może być potężnym narzędziem zmiany społecznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy rogatki zaczęły opadać i wyłamał szlaban, uciekając przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale uszkodzona rogatka spowodowała kilkugodzinne utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Policja i kolej ustalają tożsamość kierowcy, korzystając z nagrań monitoringu. Kobieta z Podlasia padła ofiarą internetowego oszusta, który podszywał się pod generała z Jemenu. Straciła ponad 265 tysięcy złotych, płacąc za wymyślone opłaty i wysyłając paczki z gotówką. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami, które wciąż są powszechne. W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuowano około 20 mieszkańców z pobliskich kamienic, a na miejscu działa już patrol wojskowy. Ulica Rejtana jest zablokowana, co powoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Mieszkańców prosimy o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
2: W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska infrastruktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%. W Legnicy doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni mężczyzna zadał śmiertelne ciosy nożem 49-latkowi po sprzeczce, która wywiązała się przy ulicy Biegunowej. Policja zatrzymała mężczyznę oraz 45-letnią kobietę, która była świadkiem zdarzenia. Oboje trafili do aresztu, a sprawcy grozi nawet dożywocie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Wrocławia dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska firma Cersanit S.A. zawiesza produkcję w swoim zakładzie na Ukrainie na co najmniej pół roku. To efekt rosyjskiego ataku dronów na fabrykę w mieście Zwiachel w nocy z 11 na 12 września. Zniszczenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalszą pracę zakładu. Na szczęście wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Firma szacuje, że przywrócenie produkcji zajmie minimum 6 miesięcy. To oznacza, że fabryka na Ukrainie nie wznowi działalności przed wiosną przyszłego roku. We wrześniu ceny w sklepach są zaskakująco niskie. Podstawowy koszyk zakupowy kosztuje niecałe 94 zł, co jest mniej niż rok temu. Jednak narastający kryzys na rynku surowców może wkrótce wpłynąć na wzrost cen. W ostatnim tygodniu zauważono wzrost cen oleju rzepakowego, cukru i jabłek. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym ataki na kluczowe rurociągi, może prowadzić do dalszych podwyżek. Choć obecnie zakupy są tanie, analitycy ostrzegają przed nadchodzącymi zmianami. Choć wakacje dobiegły końca, lato wciąż trwa na południu Europy. W takich krajach jak Chorwacja, Albania czy Czarnogóra można cieszyć się słońcem i plażami. A ceny noclegów są teraz znacznie niższe. Na przykład w Chorwacji nocleg można znaleźć już od 270 zł za dobę. Sycylia również kusi ciepłem i pięknymi miejscami do zwiedzania, a ceny zaczynają się tam od 290 zł. W Grecji na Rodos czy Korfu także można przedłużyć lato, korzystając z atrakcyjnych ofert. To idealny czas na spokojny wypoczynek bez tłumów i upałów.
2: Ceny ropy naftowej.

0: 2026 roku pokazuje, że problem się nasila. Z 13,5 miliona sztuk podróbek o wartości 234 milionów złotych. E-commerce i media społecznościowe, takie jak TikTok, to główne kanały dystrybucji. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy celne, by ograniczyć ten proceder. Firmy sięgają po nowoczesne technologie, jak kody QR i blockchain, by chronić swoje produkty.
1: Polacy masowo tracą pieniądze przez chaos w systemie kaucyjnym. Głównym problemem są bony z krótkim i niejednolitym terminem ważności. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany, które mają ujednolicić i wydłużyć ważność tych bonów. Obecnie, mimo że zwrócono już 3,2 miliarda opakowań, wiele kaucji przepada z powodu różnych zasad w sklepach. Ministerstwo przypomina, że sklepy muszą wypłacać gotówkę za bony, niezależnie od zakupów. Nowe przepisy mają ułatwić życie konsumentom i zapobiec dalszym stratom. Warszawa przechodzi rewolucję w krajobrazie biurowym. Trwa fala wyburzeń starych wieżowców, takich jak Ilmet i Intraco, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. Praca hybrydowa zmieniła funkcję biur. Teraz liczy się współpraca i relacje, a nie samotna praca przy biurku. Stare budynki są nieefektywne i kosztowne w modernizacji, dlatego inwestorzy stawiają na nowe, ekologiczne wieżowce. Mimo wyburzeń, popyt na nowoczesne biura rośnie, a znalezienie wolnej powierzchni w nowych budynkach graniczy z cudem. To nowa era dla warszawskiego rynku biurowego.
0: Po śmierci jednego z małżonków dostęp do wspólnego konta bankowego może być ograniczony. Banki stosują różne procedury, a kluczowe są umowa rachunku i regulamin banku. W niektórych przypadkach konto może zostać przekształcone na indywidualne, w innych dostęp do środków może być czasowo zablokowany. Ważne jest, by odróżnić techniczny dostęp do konta od prawa własności do zgromadzonych środków. Część pieniędzy może wejść do masy spadkowej i podlegać podziałowi między spadkobierców. Warto wcześniej sprawdzić zasady obowiązujące w swoim banku, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AEP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne. Stary serwer z garażu okazał się prawdziwym skarbem. Użytkownik Reddita odkrył w nim 30 modułów pamięci RAM DDR, 4 o łącznej wartości 12 tysięcy dolarów. Każdy z modułów ma pojemność 64 GB, a ich cena na rynku wzrosła do 400 dolarów za sztukę. To serwerowa pamięć ECC, która nie działa w zwykłych komputerach, ale jest bardzo poszukiwana w profesjonalnych stacjach roboczych. Historia pokazuje, że warto sprawdzać stare urządzenia, bo mogą kryć prawdziwe bogactwo.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Warszawie oceniane jest jako dobre, a w Bydgoszczy jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3398 odcinek. Już jutro, 15 września o 25 na TVP2, Karolina znajdzie się w centrum zawiłej intrygi. Celina, działając na zlecenie Justina, sprytnie zdobyła dane z telefonu Karoliny podczas pozornie przyjacielskiej kolacji. Karolina, nieświadoma zagrożenia, zaczyna nawet postrzegać Celinę jako potencjalną przyjaciółkę. Tymczasem Celina, zadowolona z sukcesu, przekazuje informację Justinowi. Czy Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań? Wiedzi już w najnowszym odcinku. W 3412 odcinku Barw Szczęścia Malwina zaczyna obsesyjnie dbać o swój wygląd. Zazdrość o Hermana, który pracuje z młodą klientką, wywołuje u niej kryzys pewności siebie. Malwina planuje kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, co budzi niepokój Hermana. Mimo że Kolski nie widzi potrzeby zmian, jego żona nie ustępuje. Herman obawia się, że Malwina przesadzi w pogoni za młodością. Czy to początek większego kryzysu w ich związku? Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach. W 1943 odcinku M jak Miłość Martyna i Jakub w końcu dadzą się ponieść uczuciom i wybiorą się na gorącą randkę. Martyna, po trudnych przeżyciach z przeszłości, postanawia otworzyć się na nowe uczucia, a Jakub, elegancki jak zawsze, towarzyszy jej w tej przygodzie. Jednak ich romans może nie być tak szczęśliwy, jakby się wydawało. Problemy Kasi, byłej partnerki Jakuba, mogą mocno namieszać w ich relacji. Detektyw nie wie jeszcze, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, co może skomplikować sytuację. Kasia zauważa, że jej obecny partner, Mariusz, pokazuje swoją brutalną stronę, co może skłonić ją do powrotu do Jakuba. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 1944 odcinku M jak Miłość Julia powraca do Polski z Ukrainy, co wywołuje ogromne emocje u Budzyńskich. Magda, mimo przeszłości, przyjmuje Julię jak przyjaciółkę i otacza ją opieką. Dramatyczne chwile rozegrają się, gdy Dima, mąż Julii, zaginie na froncie podczas ostrzału szpitala. Julia, drżąc z niepokoju, obawia się, że straci męża. Powrót Julii do Polski to jedyna szansa na zapewnienie bezpieczeństwa jej córkom. Magda pozna prawdę o trudnym życiu Julii i Dimy na Ukrainie, a dramatyczne wieści o Dimie wstrząsną nią do głębi. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 29 września o 20.50 w TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 961 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 18.40 na TVP1, Lucia odkryje tajemniczy znak na krzyżu od matki. Pawie Pióro okaże się kluczem do sekretów rodu de Valmezów. Trini nadal będzie zmagać się z obawami dotyczącymi rozmowy z Ramonem o ciąży, zwłaszcza że jego niechęć do dzieci nie słabnie. Tymczasem Antonito i Elpena zaczną podejrzewać, że ich marzenia o karierze modeli mogą się nie spełnić. Maria zbliży się do reszty służby Higinia, a ksiądz Telmo zatrudni Ursulę jako swoją służącą. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy pełne są romansów, dramatów i tajemnic.
1: W 3403 odcinku Barw Szczęścia Mariusz zmaga się z bolesną stratą Dąbrowskiego. Na szczęście nie jest sam, bo Kasia wspiera go w tych trudnych chwilach. Wokół hotelu Stańskich atmosfera robi się napięta po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno stara się ukryć niewygodne informacje, korzystając z pomocy Kornela. Tymczasem komisarz Majak przesłuchuje Karolinę i Stańskiego. Modrzycki planuje ujawnić kontrowersje związane z hotelem, ale Bruno ma swoje sposoby, by temu zapobiec. Odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września. O godzinie 20.05 na TVP2. W 204 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, Bejza po rozmowie z ojcem złoży Cihanowi zaskakującą propozycję układu. Cihan zacznie się wahać, bo coraz trudniej będzie mu uwierzyć w jej słowa. Hancer nie zamierza jednak wycofać oskarżeń wobec Bejzy. W poprzednim odcinku Bejza publicznie oskarżyła Hancer o próbę zabicia Cihana Gurura, a Engin wyjawił, że to Bejza mogła przyczynić się do śmierci Yasemin. Co wydarzy się dalej? Odcinek 204 zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by opłacić leczenie chorego brata. W obsadzie między innymi Talia Telewi jako Hancer i Cisel Kuskan jako Bejza. W 146 odcinku serialu Szpital Świętej Anny, który zostanie wyemitowany 22 września o 16.50 na TVN, emocje sięgną zenitu. Wiktor pragnie, by jego związek z Kają wyszedł poza szpitalne mury, proponując jej prawdziwą randkę. Kaja jednak czuje, że tempo jest zbyt szybkie. Na SOR trafi pacjent z podejrzeniem zawału, którego stan gwałtownie się pogorszy. W szpitalu pojawi się także profesor Strzemiński, co wywoła dodatkowe napięcia. Tymczasem Tadeusz po upadku z konia trafi na oddział ratunkowy, a Zyta i bączy, będą musieli znaleźć sposób leczenia pacjentki z nieoperacyjnym guzem. Kasia stanie przed trudnym wyborem związanym z przeprowadzką, co może skomplikować jej życie rodzinne. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o codziennych wyzwaniach lekarzy, gdzie emocje i dramaty przeplatają się z życiem zawodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić podobnie 14 stopni Celsjusza. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ostro skrytykował niedzielny atak Rosji na ukraiński pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Lokomotywa została wysadzona tuż przy granicy z Polską. Johnson wezwał do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, w tym przekazania systemów obrony powietrznej i odblokowania zamrożonych rosyjskich aktywów. Podkreślił, że takie ataki są codziennością dla Ukraińców, a straty wśród pracowników kolei są dramatyczne.
3: Papież Leon XIV anulował obniżki pensji kardynałów i innych wysokich rangą pracowników Watykanu, które wprowadził Franciszek 5 lat temu. Decyzja o zmniejszeniu wynagrodzeń była związana z problemami finansowymi podczas pandemii COVID-19. Teraz kardynałowie i inni pracownicy znów będą otrzymywać wyższe pensje. Papież podkreślił, że Watykan nadal musi dbać o swoje finanse, ale stabilność ekonomiczną można zapewnić innymi sposobami. Ukraińska marynarka wojenna poinformowała o zniszczeniu rosyjskiego bezzałogowego systemu przez swoją jednostkę Sargan 3000. Do starcia doszło 12 września, a operację przeprowadzono we współpracy z ukraińskim wywiadem wojskowym. Sargan 3000, wyposażony w moduł uzbrojenia Protektor, skutecznie ostrzelał rosyjską jednostkę, która następnie zatonęła. Ukraińska strona określa to wydarzenie jako pierwsze starcie bezzałogowych jednostek nawodnych w historii.
2: W Lubaniu trwa kluczowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które przygotowuje żołnierzy do roli instruktorów. Wspólnie ze Strażą Graniczną uczestnicy doskonalą taktyki interwencji i zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Celem jest ujednolicenie standardów działania na granicy i przygotowanie żołnierzy do współpracy z innymi służbami mundurowymi. Po zakończeniu kursu nowi instruktorzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę w swoich jednostkach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Chłodne i deszczowe dni, suszenie prania może być wyzwaniem, ale istnieje japoński trik, który przyspiesza ten proces. Kluczem jest odpowiednie rozwieszenie ubrań, tworząc łuk z cięższych rzeczy na zewnątrz i lżejszych w środku, co poprawia cyrkulację powietrza. Dodatkowo warto mocno odwirować pranie i użyć wentylatora, by przyspieszyć schnięcie. To proste rozwiązania, które mogą pomóc w utrzymaniu świeżości ubrań bez suszarki bębnowej.
2: Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wycofała z rynku kilkanaście tysięcy zabawek typu squishy. Powodem są niebezpieczne kulki wodne, które mogą prowadzić do zadławienia lub zablokowania jelit. Dodatkowo, zewnętrzna powłoka tych zabawek zawiera rakotwórczy benzen. Zabawki są usuwane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a rodzice powinni zachować ostrożność przy zakupie takich produktów.
3: Jesień to czas, kiedy warto zwrócić uwagę na rośliny w ogrodzie, szczególnie te wrażliwe na przymrozki. Zabezpieczanie ich zbyt wcześnie lub zbyt późno może być szkodliwe. Kluczowe jest obserwowanie prognoz pogody i reagowanie na spadki temperatur. Rośliny w donicach są szczególnie narażone, więc warto je przenieść w osłonięte miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć. W Kętrzynie doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 3-letniej dziewczynki, która zakrztusiła się podczas jazdy samochodem. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, udrażniając drogi oddechowe i monitorując stan dziecka do przyjazdu ratowników medycznych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy stan dziewczynki się poprawił, a następnie została przekazana pod opiekę zespołu medycznego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W sobotę w Sanoku doszło do pożaru w bloku przy ulicy Kolejowej. Policjanci ewakuowali mieszkańców i pomogli dwóm mężczyznom opuścić zadymione mieszkanie. Obaj trafili do szpitala, a badania wykazały, że byli pod wpływem alkoholu. Przyczyny pożaru są obecnie badane. Jesień zbliża się, a wraz z nią pytanie o rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie ma jednej stałej daty na włączenie kaloryferów. Decyzje podejmują zarządcy budynków, kierując się warunkami atmosferycznymi. Przepisy wymagają, by w mieszkaniach było co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w łazienkach 24 stopnie.
2: Białe plamy po wodzie na drewnianych meblach można usunąć za pomocą suszarki do włosów. Ciepło generowane przez suszarkę pomaga odparować wilgoć, która utknęła pod warstwą lakieru. Wystarczy ustawić suszarkę na niską temperaturę i delikatnie przesuwać ją nad plamą. To prosty i tani sposób na przywrócenie meblom ich pierwotnego wyglądu.
3: Łódzcy policjanci zatrzymali czterech młodych mężczyzn, którzy okradali osoby sprzedające telefony przez internet. Do jednego z incydentów doszło 6 września, kiedy to napastnicy usiłowali dokonać rozboju z użyciem przedmiotu przypominającego broń. Dwaj najstarsi podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Funkcjonariusze apelują do osób, które mogły paść ofiarą podobnych przestępstw, o zgłaszanie się do 5. Komisariatu Policji w Łodzi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Prezydent Karol Nawrocki w drodze na dożynki prezydenckie w Tryńczy zatrzymał się, by porozmawiać z rodziną trzymającą transparent z hasłem Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Wzruszony prezydent podziękował im za wsparcie, a nagranie z tego momentu szybko stało się hitem w sieci. Podczas samych dożynek Nawrocki podkreślił znaczenie pracy rolników i zadeklarował, że będzie rzecznikiem polskiej wsi. Na zakończenie wydarzenia pierwsza dama została zaproszona do tańca, co również zyskało popularność w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 11 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Netflix znowu próbuje przyciągnąć młodzież, tym razem serwując Dziewczynę z osady. Serial o bogatej dziewczynie, która po rodzinnym skandalu trafia do elitarnej szkoły bez żeńskiej drużyny wioślarskiej. Brzmi jak przepis na sukces, prawda? Tegan Tao, nasza bohaterka, nie tylko musi walczyć z uprzedzeniami, ale też wplątuje się w miłosne zawirowania z dwoma rywalami z drużyny. Czy to nowy off-campus? Cóż, oceny widzów mówią co innego, ale kto by się tym przejmował? Na razie nie wiadomo, czy będzie drugi sezon, ale showrunnerka widzi w tej historii potencjał na długą przygodę.
2: Iza Kuna, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zafundowała widzom nie tylko taneczne emocje, ale i językowe fajerwerki. Aktorka rzuciła przekleństwem na żywo, co nie umknęło uwadze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć Polsat jeszcze nie przeprowadził z nią rozmowy, Kuna wydaje się gotowa na ewentualne konsekwencje. Czekamy, czy sprawa zakończy się tylko medialnym szumem, czy jednak doczekamy się reakcji stacji.
1: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem. Magda Gessler znów zaskakuje. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach przyciągnęła uwagę samego Książula, znanego z ostrych recenzji. Tym razem jednak youtuber nie miał wątpliwości i przyznał lokalowi swój znak jakości muala. Schabowy, ogórkowa i tatar w naturze to ponoć prawdziwe odkrycia kulinarne. Magda Gessler milczy, ale chyba nie musi się martwić o brak klientów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Łukasz, 37-letni rolnik z Pomorza, który z wykształcenia jest informatykiem, postanowił szukać miłości w programie Rolnik szuka żony. Okazuje się, że jego nowoczesne podejście do rolnictwa i pasja do podróży przyciągnęły rekordową liczbę listów od zainteresowanych pań. Choć Łukasz przyznaje, że wybór kandydatki był dla niego stresujący, to z pomocą Marty Manowskiej udało mu się podjąć decyzję. Ciekawe, czy jego nowoczesne gospodarstwo i ekologiczne uprawy okażą się równie atrakcyjne, co jego osobowość. Doda znowu na językach. W miniony weekend wystąpiła w Kielcach podczas finału Army Days, wykonując rotę i wzbudzając kontrowersje. Choć wielu zachwyca się jej potężnym głosem, nie brakuje głosów krytyki, przypominających o jej przeszłości i problemach z prawem. Czy to nowa strategia ocieplania wizerunku, czy po prostu kolejny dowód na to, że w polskim showbiznesie wszystko jest możliwe?
1: Piotr Gumulec, znany komik, odkrywa nowe oblicze w Tańcu z Gwiazdami. Choć na parkiecie błyszczy humorem, za kulisami to prawdziwy maratończyk tańca, spędzający wiele godzin na treningach. Julia Suryś, jego partnerka, nie daje mu taryfy ulgowej, co najwyraźniej działa, bo Piotr nie zamierza się poddawać. Kto by pomyślał, że taniec może być aż tak poważną sprawą dla kogoś, kto zwykle rozśmiesza innych?
2: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, zaskoczony pytaniami o kulinarne składniki, poczuł się jak pieprz w rosole, a jego serce zadrżało na widok łez wzruszenia. Karol, zawstydzony przez Julię, odkrył, że muzyka to nie tylko jego pasja, ale i klucz do serca. Łukasz, zmuszony do zjedzenia szarlotki, docenił poczucie humoru uczestniczek, a Justyna, obdarowana pluszowymi świnkami, zrozumiała, że miłość to nie tylko słowa, ale i gesty. Wiktor natomiast był w szoku, gdy Gabriela pochwaliła się ukończeniem aż 5 szkół, co wywołało u niego mieszankę podziwu i niedowierzania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu. Helena Englert i Izabela Kuna triumfowały, zbierając pochwały od jury, podczas gdy Monika Bożym musiała pożegnać się z programem. Joanna Jędrzejczyk opuściła studio ze łzami w oczach, a Mandaryna, choć nie zachwyciła, uniknęła eliminacji. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i prawdziwy rollercoaster emocji.
2: Krzysztof Wałecki, po 31 latach z oddziałem zamkniętym, postanowił zamienić rokowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Budka suflera znowu zaskakuje. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił odświeżyć skład wielkiej czwórki thrash metalu. Zamiast młodych zespołów wskazał na Testament, Exodus, Overkill i Trivium, które nie do końca pasuje do thrash metalu. Mustaine podkreślił, że Testament zachwyca go grą gitarzystów, a Exodus to jego muzyczni przyjaciele. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku z Black Label Society i Testamentem na pokładzie. Czy to będzie prawdziwe święto metalu? Czas pokaże.
1: Bracia Gallagherowie z Oasis znowu w akcji. Po krótkiej przerwie zespół ogłosił nową trasę koncertową na 2027 rok. Fani mogą szykować się na występy w takich miastach jak Glasgow, Manchester, Monachium czy Barcelona. A jakby tego było mało, Oasis w tym roku dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Cóż, wygląda na to, że najbardziej niszczycielska siła popkulturowa nie zamierza zwalniać tempa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Katowicach lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Na ten moment w Katowicach jakość powietrza jest dobra, a w Toruniu umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sądzie Okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces 53-letniego Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki, 55-letniej Edyty K. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to mężczyzna kilkukrotnie ugodził kobietę nożem. Dariusz W. przyznał się do winy i wyraził skruchę. Kolejne posiedzenie sądu zaplanowano na przyszły miesiąc.
2: W lutym 1980 roku Warszawą wstrząsnęła sprawa brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy TVP. Jej ciało zostało odnalezione w częściach, a za zbrodnią stała jej 18-letnia córka Katarzyna. Po telewizyjnym apelu i zeznaniach sąsiadki Katarzyna przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania wieloletnim konfliktem z matką. Sąd uznał ją za niepoczytalną i skazał na 8 lat więzienia, z którego wyszła po 5 latach.
1: Ponad 84% Polek popiera wprowadzenie urlopu menstruacyjnego, jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowczynie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urlop ten miałby pomóc kobietom, które z powodu silnych bólów menstruacyjnych nie są w stanie pracować. Takie rozwiązanie funkcjonuje już w krajach azjatyckich i Hiszpanii. W Polsce brakuje jednak ogólnokrajowych przepisów w tej kwestii, choć niektórzy pracodawcy już je wprowadzają.
2: Biedronki azjatyckie znów pojawiają się w polskich domach, szukając ciepłych miejsc na zimę. Te owady mogą być uciążliwe, a nawet niebezpieczne, ponieważ ich ukąszenia mogą wywołać reakcje alergiczne. Szczególnie narażone są osoby z astmą, u których może dojść do nasilenia objawów. Zaleca się zabezpieczenie okien i drzwi oraz unikanie zgniatania biedronek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie trwa proces dotyczący brutalnego morderstwa sprzed 2 lat. Andrii S. przyznał się do zadania 40 ciosów tasakiem Romanowi, twierdząc, że pamięta tylko 3 z nich. Obrona domaga się uzupełnienia opinii biegłego, by ustalić, czy obrażenia powstały przed, czy po śmierci ofiary, co może wpłynąć na wysokość kary. Sprawa jest skomplikowana przez brak świadków, ponieważ dotyczy osób bezdomnych.
2: Polska policja nie ustaje w poszukiwaniach osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie, w tym obywateli Ukrainy. Wśród poszukiwanych są podejrzani o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstwa seksualne. Funkcjonariusze stale monitorują nowe informacje i przypominają, że obecność w bazie nie oznacza wyroku. Każdy, kto posiada informacje o poszukiwanych, proszony jest o kontakt z policją.
1: W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
2: Na drodze krajowej numer 7 w Krzyszkowicach doszło dziś rano do wypadku. Samochód dostawczy zjechał z jezdni i wpadł do rowu, raniąc 3 osoby. Ruch w kierunku Tatr jest utrudniony, a służby pracują na miejscu, by ustalić przyczyny zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i szukać alternatywnych tras.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 17-letni Franciszek Perkowski z Łapicz na Podlasiu stworzył innowacyjny kartoflomat, który podbija serca mieszkańców i turystów. Urządzenie, zbudowane z prostych materiałów, umożliwia samoobsługowy zakup ziemniaków na szlaku tatarskim. Dzięki temu młody rolnik ma więcej czasu na pracę w gospodarstwie, a jego pomysł buduje zaufanie społeczne. Kartoflomat stał się lokalną atrakcją, a mieszkańcy chwalą jego wygodę i świeżość produktów.
1: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Uszkodzenie szlabanu spowodowało kilkugodzinne opóźnienia w ruchu pociągów. Policja poszukuje sprawcy, korzystając z nagrań monitoringu. Polskie dworce kolejowe osiągnęły ogromny sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny zajął 4 miejsce, a Kraków Główny uplasował się na 9 pozycji wśród najlepszych stacji w Europie. Mimo świetnych wyników, analitycy wskazali na problem z punktualnością pociągów, co wciąż wymaga poprawy. Warto dodać, że zainteresowanie podróżami kolejowymi w Polsce rośnie, a PKP Intercity odnotowało wzrost liczby pasażerów o 11% w porównaniu do ubiegłego roku.
2: W Krzeszowie wybuchł konflikt po decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza księdza Łukasza Langenfelda. Parafianie są oburzeni i domagają się spotkania z biskupem, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o przestępstwie na terenie należącym do parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że sam zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby ewakuowały około 20 mieszkańców pobliskich budynków i zapewniły im tymczasowe schronienie. Ulica Rejtana jest zablokowana, a specjaliści pracują nad zabezpieczeniem znaleziska. Apeluje się o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Chicago Fire przegrało na własnym stadionie z New England Revolution 1-2, co oznacza pierwszą domową porażkę od czasu transferu Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców, mimo kilku dogodnych sytuacji. Kluczową rolę w meczu odegrał Dor Turgeman, zdobywając bramkę i asystując przy drugim golu dla gości. Chicago odpowiedziało trafieniem Marena Haile Selassie, ale nie zdołało odwrócić losów spotkania. Zbigniew Boniek uważa, że problemy Polskiego Komitetu Olimpijskiego są poważne i nie znikną wraz z odejściem Radosława Piesiewicza. Były prezes PZPN podkreśla, że organizacja potrzebuje gruntownej reformy, a nie tylko zmiany na stanowisku prezesa. Dziś o godzinie 13 odbyło się posiedzenie zarządu PKOL, na którym wybrano tymczasowego szefa. Boniek sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie kuratora, który mógłby przeprowadzić niezbędne reformy. W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Polscy siatkarze zmierzą się jutro z Ukrainą w kluczowym meczu Mistrzostw Europy. Obie drużyny są niepokonane, a stawką jest pierwsze miejsce w grupie B. Ukraińcy objęli prowadzenie po wczorajszym zwycięstwie nad Portugalią 3-0. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18. Dziś w Nowym Jorku wielki finał US Open 2026. Na korcie zmierzą się Ben Shelton i Alexander Zverev. Stawką jest nie tylko prestiżowy tytuł, ale i rekordowa nagroda w wysokości 5,5 miliona dolarów. To najwyższa kwota w historii turnieju, a łączna pula nagród wynosi aż 108 milionów dolarów.
0: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając m.in. Świątek.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
0: W Warszawie emocjonujący mecz Ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki.
0: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
0: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na ten moment w Warszawie jakość powietrza jest dobra, a w Bydgoszczy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: jego przyjaciela Bruna. W tajemnicy przekazuje informacje Justinowi, ale to dopiero początek. Śledztwo Celiny nie zakończy się w tym odcinku, a dowody przeciwko Karolinie są wciąż niepewne. Detektywka musi znaleźć niezbity dowód, że Karolina sfingowała nagranie, by wyrobić Justina. Celina nie spocznie, dopóki nie udowodni prawdy, wykorzystując technologię przeciwko Karolinie. Czy uda jej się odkryć prawdę i pogrążyć Karolinę?
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w 1941 odcinku. Artur Rogowski wyjedzie z Joanną na romantyczne sympozjum do Berlina, nie wzbudzając podejrzeń żony Marysi. Po powrocie do domu Artur będzie udawał stęsknionego męża, ale Joanna nie zamierza się poddać. Sprowadzi do przychodni przyjaciela Wojtka, by wzbudzić zazdrość Artura. Wkrótce Joanna i Wojtek natkną się na Marysię przed ośrodkiem zdrowia, co wywoła niemałe zaskoczenie. Kulminacja nastąpi, gdy Joanna i Artur zaczną się namiętnie całować w przychodni, nieświadomi obecności Marysi za drzwiami. To właśnie wtedy zdrada Artura wyjdzie na jaw, a jego romans z Joanną stanie się faktem. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner ponownie wpadnie w miłosne tarapaty. Po rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, prawnik będzie załamany i łatwo wpadnie w sidła Oliwii. Ta atrakcyjna kobieta szybko zacznie go uwodzić, ale jej intencje nie będą czyste. Oliwia okaże się oszustką, która próbuje sięgnąć po portfel Wernera. Na szczęście sytuację uratuje gosposia Adama, pani Ola, która w porę wkroczy do akcji. Dzięki jej interwencji Oliwia zostanie odgoniona, a Werner uniknie katastrofy. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. W 4281 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg walczy o życie po tym, jak został pchnięty nożem przez swoją żonę Ewelinę. Weronika, jako obrończyni Eweliny, odwiedza ją w areszcie i poznaje dramatyczną prawdę o przemocy w ich małżeństwie. Ewelina wyznaje, że Greg próbował ją utopić, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Tymczasem w barze Ziębów Dorota i Włodek planują nowe menu, a Monika wraca do pracy, zyskując nowe perspektywy. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września. O godzinie 20:15 na antenie TVN. To będzie wieczór pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Serial Na Wspólnej znowu zaskakuje widzów emocjonującymi zwrotami akcji. W odcinku 4280, który zostanie wyemitowany 14 września, Ewelina Kalska trafia do aresztu po dramatycznych wydarzeniach z udziałem jej męża. Weronika, zdeterminowana, by pomóc przyjaciółce, angażuje się w skomplikowaną batalię prawną. W kolejnych odcinkach, emitowanych do 17 września, Bedna Czukowa staje się obiektem szkolnych plotek, a Marta wraca do pracy w redakcji, gdzie musi zmierzyć się z nieodpowiednimi zachowaniami nowego kolegi. Tymczasem Igor Nowak podejmuje ryzykowną misję, by złapać dilera narkotykowego, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Wątki te obiecują wiele emocji i zaskakujących momentów, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany. W 4246 odcinku Pierwszej Miłości Kinga stanie przed trudnym wyborem. Przekonana o zdradzie Janka z Lilką, planuje rozwód. Jednak tuż przed rozprawą wszystko się komplikuje. Okazuje się, że mała Pola nie jest córką Janka, co wywraca całą sytuację do góry nogami. Emilka, przyjaciółka Kingi, staje po stronie Janka i sugeruje, by Kinga jeszcze raz przemyślała swoją decyzję. Lilka przyznaje, że nigdy nie spała z Jankiem, co wstrząsa Kingą. Czy rozwód jest naprawdę jedynym wyjściem? Kinga musi teraz zdecydować, czy jej uczucia do Janka są wystarczająco silne, by dać małżeństwu drugą szansę. Felicita powraca z emocjonującym 8 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 20:30 na TVP1. Klara odkryje, że Julia regularnie otrzymywała tajemnicze przelewy, a w sprawę zamieszani są Kamil i Piotr. Zośka, zdeterminowana, by poznać prawdę o mężu, przegląda nowe dokumenty, które podważają jego wersję wydarzeń. Oliwka czuje się zaniedbana przez matkę, która bardziej interesuje się dochodzeniem niż nią samą. W poprzednim odcinku Zośka wywołała zamieszanie, ujawniając rodzicom Kamila informacje o Niko. Serial Felicita to pełna emocji opowieść o rodzinnych sekretach, miłości i przebaczeniu. W rolach głównych występują Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik.
1: Dziś w nocy odbędzie się 78. gala rozdania nagród Primetime Emmy, znanych jako serialowe Oscary. Ceremonię poprowadzi Mariska Hargitay, znana z roli w serialu Prawo i Porządek, sekcja specjalna. Wśród nominowanych znalazł się serial Jedyna z Karoliną Wydrą, która walczy o statuetkę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Faworytami tegorocznej gali są The Pitt z 25 nominacjami oraz Hacks i Wdowia Zatoka. Transmisja na żywo dostępna będzie w Stanach Zjednoczonych na NBC oraz dla subskrybentów premium platformy Pico. W Polsce można śledzić kulisy i wybrane fragmenty na kanale YouTube Television Academy. Gala rozpocznie się o godzinie 2 czasu polskiego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Administracja Donalda Trumpa dąży do osłabienia jedności europejskiej, co ma ułatwić Stanom Zjednoczonym negocjacje z poszczególnymi krajami. Ekspertka Magdalena Górnicka-Partyka wskazuje, że Polska może stać się kluczowym partnerem dla Waszyngtonu, umożliwiając wpływ na europejską politykę. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce ma znaczenie nie tylko militarne, ale i polityczne, co może wzmocnić relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Warszawy oznacza to konieczność balansowania między interesami europejskimi a współpracą z Ameryką. Rosyjskie ataki zbliżają się do polskiej granicy, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców wschodniej Polski. Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM podkreślił, że w przypadku alarmu mieszkańcy powinni szukać schronienia w piwnicach lub garażach. Państwo zwiększa swoje możliwości obronne, a Polska liczy na wsparcie sojuszników w ochronie przestrzeni powietrznej. Nowe rosyjskie drony z napędem odrzutowym stanowią dodatkowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu. Przemysław Czarnek zapowiedział masowe protesty, jeśli obecna władza spróbuje siłowo wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego osoby bez ślubowania przed prezydentem. Polityk PiS podkreślił, że do Warszawy mogą przyjechać setki tysięcy ludzi, by bronić Trybunału. Czarnek zapewnił, że nie chodzi o fizyczne starcia z policją, lecz o pokojową obronę. Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi coraz większe emocje. Polskie służby wojskowe podjęły z Morza Bałtyckiego w okolicach Rusinowa bezzałogowy statek powietrzny, wstępnie zidentyfikowany jako rosyjski dron wojskowy. Incydent ten zbiega się z nasileniem aktywności Rosji w pobliżu polskiej granicy, co wywołało reakcję najwyższych szczebli władzy. Premier Donald Tusk zwołał spotkanie z kluczowymi ministrami i dowódcami, aby omówić wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że dron prawdopodobnie jest nowym modelem typu Gerbera.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Hanowerze rozpoczął się proces 39-letniego Grzegorza C., oskarżonego o 103 przestępstwa seksualne wobec swojej partnerki. Mężczyzna przez lata miał odurzać kobietę, a następnie gwałcić i nagrywać te czyny, udostępniając filmy w internecie. Śledztwo ujawniło ponad 42 tysiące nagrań, a sprawa ma charakter międzynarodowy z 78 postępowaniami w toku. Grzegorz C. został zatrzymany wiosną tego roku i obecnie przebywa w areszcie, korzystając z prawa do milczenia.
2: Etna znów daje o sobie znać. Z powodu erupcji wulkanu lotnisko w Katanii wstrzymało wszystkie loty do godziny 22. Nad kraterem unosi się chmura popiołu wulkanicznego, sięgająca 4 kilometrów. Włoski Instytut Geofizyki i Wulkanologii bada sytuację. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił dziś, że Ukraina i Rosja zgodziły się na wstrzymanie ataków na cele energetyczne. Porozumienie ma na celu ograniczenie uderzeń w infrastrukturę energetyczną obu krajów. Szczegóły dotyczące obowiązywania i kontroli tych ustaleń nie zostały jeszcze podane. Decyzja ta może wpłynąć na stabilizację sytuacji na rynku paliw. W Białymstoku zakończył się 3-dniowy obóz szkoleniowo-edukacyjny dla kadetów szkół mundurowych i klas przygotowania wojskowego pod hasłem Bezpieczna granica Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział około 130 kadetów, którzy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności wojskowe i poznać specyfikę służby w Wojsku Polskim. Obóz, zorganizowany przez Fundację Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie i 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, zakończył się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, ryby i rak, szczególnie cenią sobie długie poranki w łóżku. Dla byka sen to przyjemność, a poranki bez pośpiechu są idealne. Ryby potrafią odpłynąć na wiele godzin, zwłaszcza po intensywnym tygodniu. Rak z kolei najchętniej odpoczywa w domowym zaciszu, gdzie czuje się bezpiecznie i komfortowo. W Radomsku doszło do niebezpiecznej sytuacji na torach przy ulicy Piłsudskiego. Dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat weszły na tory, by zrobić zdjęcia, ignorując sygnały ostrzegawcze o nadjeżdżającym pociągu. Dzięki szybkiej reakcji policjantów dzieciom nic się nie stało. Funkcjonariusze apelują o rozmowy z młodzieżą na temat bezpieczeństwa i ryzyka związanego z robieniem zdjęć w niebezpiecznych miejscach.
3: Karlowe Wary w Czechach, a nie Bałkany, były miejscem, gdzie kręcono kultowe sceny z filmu Casino Royale z Jamesem Bondem. To właśnie tam Grand Hotel Pub wcielił się w filmowy Hotel Splendid, a łaźnie pierwsze stały się siedzibą kasyna. Miłośnicy Agenta 007 mogą odwiedzić te miejsca i poczuć się jak na planie filmowym. To doskonała okazja, by zobaczyć, gdzie Daniel Craig wcielał się w rolę słynnego agenta.
2: Masz problem z wolno spływającą wodą pod prysznicem? Zanim sięgniesz po chemiczne środki, wypróbuj prosty domowy sposób. Wystarczy umieścić plastikową nakrętkę na kratce odpływu, aby zatrzymać włosy i resztki kosmetyku. Po kąpieli usuń nakrętkę i zgromadzone zanieczyszczenia, co pomoże zapobiec zatykaniu rur.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: To ostatni moment na jesienne cięcie róż ogrodowych. Delikatne przycinanie wzmocni krzewy przed zimą i zapewni obfite kwitnienie wiosną. Pamiętaj, by używać czystego sekatora, usuwając tylko uschnięte kwiatostany i uszkodzone pędy. To kluczowy zabieg przed nadejściem chłodów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zofia Cieszyńska, nowa gwiazda show biznesu, z impetem wkracza na scenę, a jej dojrzały wizerunek budzi niemałe emocje. 15-latka, która zadebiutowała w serialu TVP, już teraz przyciąga uwagę niczym gwiazda złotej ery Hollywood. Choć rodzice początkowo próbowali trzymać ją z dala od blasku fleszy, teraz z dumą obserwują jej rozwój. Ciekawe, czy Zofia zdoła przebić sławę swoich znanych rodziców, czy może to tylko chwilowy blask. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, gwiazda M jak miłość, udowadnia, że wiek to tylko liczba. W wieku 84 lat, z młodzieńczym zapałem i modnym stylem, robi zakupy na warszawskim bazarku, przyciągając spojrzenia. Sama taszczy siaty i wielki baniak z wodą, pokazując, że nie potrzebuje pomocy. Jak sama mówi, czerpie z życia pełnymi garściami, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania. Ale kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się życiem i dobrym jedzeniem?
2: Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce.
1: Omena Mensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, postanowił, że czas zamknąć zegar. Zespół, który od ponad 30 lat serwuje nam swoje hity, planuje wydać jeszcze tylko jeden album w 2028 roku. Ale spokojnie, to nie koniec ich koncertowej przygody. Wiśniewski zapewnia, że choć płyty mogą się skończyć, to sceny na pewno nie opuszczą. Cóż, może to tylko kolejna z wielu zapowiedzi końca, które już słyszeliśmy. W Tańcu z Gwiazdami szykuje się prawdziwa rewolucja. Maryla Rodowicz nie tylko zagości na parkiecie, ale i zasiądzie za jurorskim stołem, oceniając taneczne popisy do swoich największych hitów. Maryla Night to wieczór, w którym uczestnicy zmierzą się z legendarnymi utworami, a sama artystka pokaże, czy potrafi być surową sędzią. Ciekawe, czy jej oceny będą równie barwne, jak jej kostiumy.
1: Na warszawskim Bemowie odbyło się wydarzenie, które można by nazwać rapowym Woodstockiem. Imek, niczym maestro, zebrał ponad 40 artystów i 70-osobową orkiestrę, by zamknąć projekt, który wyprowadził hip-hop z podziemia na największe sceny. Na jednej scenie pojawili się giganci polskiego rapu, od Paktofoniki po B2S-a, tworząc muzyczną podróż przez dekady. To nie był zwykły koncert, lecz monumentalna opowieść o historii polskiego hip-hopu, gdzie orkiestra nie była tylko tłem, ale integralną częścią tego widowiska.
0: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Koma wraca na scenę z hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis. Slipknot znowu zaskakuje. Wypuścili nowy utwór Arsenal, który podzielił fanów jak nigdy dotąd. Choć emocje sięgają zenitu, nie ma co liczyć na to, że kawałek trafi na nadchodzący album. Jim Root uspokaja, że to tylko przedsmak, a prawdziwe muzyczne bomby dopiero przed nami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od tej kontrowersyjnej ekipy. Sepultura, legendarna brazylijska grupa metalowa, kończy swoją karierę w nieco mniej spektakularny sposób niż planowano. Zamiast na stadionie dla 26 tysięcy fanów, ostatni koncert odbędzie się w kameralnej Suhai Music Hall, mieszczącej zaledwie 9 tysięcy osób. Wygląda na to, że sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to, pożegnanie zapowiada się emocjonująco, z udziałem gości specjalnych, choć bez założycieli zespołu, braci Cavalera.
2: Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, zaskoczył wszystkich, odrzucając propozycję nagrania nowego albumu w oryginalnym składzie zespołu. Pomysł wyszedł od producenta Andrew Watta, ale Iommi uznał, że po albumie 13 nie ma sensu wracać do studia. Tymczasem sam Iommi nie próżnuje i już 23 października wyda swój pierwszy od ponad dwóch dekad solowy album From the Dark. W projekcie towarzyszą mu wokalista Jörn Lande, perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem. Zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrówku, koło Wołomina, policja odkryła dziuple z kradzionymi samochodami. Na posesji znaleziono pojazdy skradzione z Niemiec, Czech i Holandii oraz tysiące części bez numerów identyfikacyjnych. Podczas interwencji jeden z podejrzanych próbował ukryć się w psiej budzie, ale został zatrzymany. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie narkotyków i paserstwo. Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich powązkach wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. W sądzie okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, wyraził skruchę i tłumaczył, że nie pamięta samego ataku. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to po kłótni Dariusz zasztyletował Edytę. Kolejna rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu. Ponad 84% Polek popiera wprowadzenie urlopu menstruacyjnego. Badanie przeprowadzone przez naukowczynie z Uniwersytetu Jagiellońskiego wykazało, że kobiety, które doświadczają silnych dolegliwości menstruacyjnych, najczęściej opowiadają się za takim rozwiązaniem. Urlop menstruacyjny funkcjonuje już w kilku krajach na świecie, ale w Polsce nie jest jeszcze powszechnie dostępny. Dyskusja na ten temat może jednak nabrać tempa w najbliższych latach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1980 roku doszło do brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy Telewizji Polskiej. Jej ciało zostało znalezione w makabrycznych okolicznościach, a za zbrodnię odpowiedzialna była jej 18-letnia córka Katarzyna. Nastolatka przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania brakiem miłości ze strony matki. Katarzyna została skazana na 8 lat więzienia, ale wyszła na wolność po 5 latach za dobre sprawowanie.
2: Dziś, 14 września, Kościół katolicki obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W katedrze na Wawelu znajduje się bezcenna relikwia, fragment gwoździa z krzyża Jezusa Chrystusa. Ten niezwykły dar papieża Marcina V trafił do Polski w 1425 roku jako wyraz uznania dla króla Władysława Jagiełły za jego wkład w chrystianizację wschodniej Europy. Choć nie można potwierdzić jego autentyczności, relikwia przyciąga wielu pielgrzymów. W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
1: W miniony weekend odbyła się 10. edycja PKO Biegu Charytatywnego, która miała miejsce na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy oraz w 19 innych miastach Polski. Uczestnicy biegli, by wesprzeć psychikę najmłodszych, a zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię i kampanie edukacyjne. PKO Bank Polski dołożył 10 zł za każde 400 metrów przebiegnięte przez uczestników. To wydarzenie pokazało, że sport może być potężnym narzędziem zmiany społecznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki wjechał na tory, gdy rogatki zaczęły opadać i wyłamał szlaban, uciekając przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Na szczęście obyło się bez ofiar, ale uszkodzona rogatka spowodowała kilkugodzinne utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Policja i kolej ustalają tożsamość kierowcy, korzystając z nagrań monitoringu. W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuowano około 20 mieszkańców z pobliskich kamienic, a na miejscu działa już patrol wojskowy. Ulica Rejtana jest zablokowana, co powoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Mieszkańców prosimy o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
2: W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
1: W Legnicy doszło do tragicznego zdarzenia. 39-letni mężczyzna zaatakował nożem 49-latka, który zmarł na miejscu. Policja zatrzymała napastnika oraz 45-letnią kobietę, która była świadkiem zdarzenia. Oboje zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska infrastruktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polacy wciąż płacą wysokie ceny za paliwo, a minister energii Miłosz Motyk wskazuje na geopolityczne czynniki, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, jako główną przyczynę. Program CPN, który miał obniżać ceny paliw, został zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreśla, że decyzje rządu muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a budżet państwa jest ograniczony. W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory, kontestując Zielony Ład, co może wpłynąć na przyszłe wybory w Polsce. Minister Motyk zaznacza, że polityka energetyczna ma pozytywnie wpływać na portfele obywateli, a energia atomowa jest kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego.
2: Ministerstwo Finansów prognozuje, że przeciętna emerytura w Polsce może przekroczyć 5200 zł brutto do 2029 roku. Pierwsze podwyżki mają nastąpić już w 2027 roku. Jednak eksperci ostrzegają, że wyższe kwoty niekoniecznie oznaczają lepszą sytuację finansową emerytów. Wzrost świadczeń może nie nadążać za inflacją, co wpłynie na realną siłę nabywczą emerytur. W przyszłym roku waloryzacja ma wynieść niecałe 4%, co oznacza wzrost najniższej emerytury do niecałych 2057 zł brutto. Mimo to, tempo wzrostu świadczeń ma być wolniejsze w kolejnych latach.
1: Rząd wprowadza nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazać wynajmu mieszkań turystom. Miasta zyskają możliwość tworzenia stref z ograniczeniami dla takich wynajmów. Właściciele mieszkań będą mieli 6 miesięcy na dostosowanie się do nowych regulacji. Nowe przepisy mają również wprowadzić dokładniejszy system rejestracji lokali. Czy te zmiany wpłyną na spadek czynszów? Eksperci wskazują, że efekt może być widoczny tylko lokalnie.
2: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada surowe działania wobec platform cyfrowych, takich jak Meta, za oszukańcze reklamy. Proponuje nałożenie kary w wysokości 250 milionów euro oraz zmiany w prawie, które uniemożliwią takie praktyki. Gawkowski podkreśla, że Polska wydaje rekordowe 5 miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo, by chronić się przed zagrożeniami, w tym atakami z Rosji. Wicepremier zaznacza również, że edukacja cyfrowa Polaków jest kluczowa, dlatego rząd inwestuje miliard złotych w rozwój kompetencji cyfrowych obywateli. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych Gawkowski ostrzega przed radykalizacją nastrojów politycznych w Europie.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów.
2: Dziś Biedronka ruszyła z nowymi promocjami, oferując wybrane produkty już za 0,99 zł. Największe obniżki dotyczą lodów, których cena spadła aż o 72%. Promocje nie wymagają posiadania karty Moja Biedronka, ale obowiązują do wyczerpania zapasów. Dodatkowo właściciele psów i kotów mogą skorzystać z rabatów na karmy, gdzie drugi produkt kupią za ułamek ceny. Akcje te potrwają do soboty, 19 września, z ograniczeniami na liczbę promocyjnych zestawów na Paragonie. W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie między innymi operacje pokazowe oraz warsztaty.
1: Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne.
0: Słuchacie Radia Super Super Express.
1: Elon Musk i Sam Altman poparli apel o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. Wspólnie z szefem firmy Anthropic, Dario Amodejem, podkreślają potrzebę wydłużenia czasu na zabezpieczenie modeli AI. Obawy dotyczą niekontrolowanego rozwoju superinteligentnych systemów i związanych z nimi zagrożeń. Niedawne incydenty, takie jak wykorzystanie AI do cyberataków, podkreślają pilność działania. Ten zaskakujący sojusz liderów branży może prowadzić do nowych regulacji w technologii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: 8 odcinek. Już jutro, 15 września, o 25 na TVP2, Karolina znajdzie się w centrum zawiłej intrygi. Celina, działając na zlecenie Justina, sprytnie zdobyła dane z telefonu Karoliny podczas pozornie przyjacielskiej kolacji. Karolina, nieświadoma zagrożenia, zaczyna nawet postrzegać Celinę jako potencjalną przyjaciółkę. Tymczasem Celina, zadowolona z sukcesu, przekazuje informacje Justinowi. Czy Karolina w końcu poniesie konsekwencje swoich działań? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku. W 3412 odcinku Barw Szczęścia Malwina zaczyna obsesyjnie dbać o swój wygląd. Zazdrość o Hermana, który pracuje z młodą klientką, wywołuje u niej kryzys pewności siebie. Malwina planuje kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, co budzi niepokój Hermana. Mimo że Kolski nie widzi potrzeby zmian, jego żona nie ustępuje. Herman obawia się, że Malwina przesadzi w pogoni za młodością. Czy to początek większego kryzysu w ich związku? Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach. W 1943 odcinku M jak Miłość Martyna i Jakub w końcu dadzą się ponieść uczuciom i wybiorą się na gorącą randkę. Martyna, po trudnych przeżyciach z przeszłości, postanawia otworzyć się na nowe uczucia, a Jakub, elegancki jak zawsze, towarzyszy jej w tej przygodzie. Jednak ich romans może nie być tak szczęśliwy, jakby się wydawało. Problemy Kasi, byłej partnerki Jakuba, mogą mocno namieszać w ich relacji. Detektyw nie wie jeszcze, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, co może skomplikować sytuację. Kasia zauważa, że jej obecny partner, Mariusz, pokazuje swoją brutalną stronę, co może skłonić ją do powrotu do Jakuba. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 1944 odcinku M jak Miłość Julia powraca do Polski z Ukrainy, co wywołuje ogromne emocje u Budzyńskich. Magda, mimo przeszłości, przyjmuje Julię jak przyjaciółkę i otacza ją opieką. Dramatyczne chwile rozegrają się, gdy Dima, mąż Julii, zaginie na froncie podczas ostrzału szpitala. Julia, drżąc z niepokoju, obawia się, że straci męża. Powrót Julii do Polski to jedyna szansa na zapewnienie bezpieczeństwa jej córkom. Magda pozna prawdę o trudnym życiu Julii i Dimy na Ukrainie, a dramatyczne wieści o Dimie wstrząsną nią do głębi. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 29 września o 20.50 w TVP2.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 961 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 18.40 na TVP1, Lucia odkryje tajemniczy znak na krzyżu od matki. Pawie Pióro okaże się kluczem do sekretów rodu de Valmezów. Trini nadal będzie zmagać się z obawami dotyczącymi rozmowy z Ramonem o ciąży, zwłaszcza że jego niechęć do dzieci nie słabnie. Tymczasem Antonito i Elpena zaczną podejrzewać, że ich marzenia o karierze modeli mogą się nie spełnić. Maria zbliży się do reszty służby Higinia, a ksiądz Telmo zatrudni Ursulę jako swoją służącą. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy pełne są romansów, dramatów i tajemnic.
0: W 3403 odcinku Barw Szczęścia Mariusz zmaga się z bolesną stratą Dąbrowskiego. Na szczęście nie jest sam, bo Kasia wspiera go w tych trudnych chwilach. Wokół hotelu Stańskich atmosfera robi się napięta po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno stara się ukryć niewygodne informacje, korzystając z pomocy Kornela. Tymczasem komisarz Majak przesłuchuje Karolinę i Stańskiego. Modrzycki planuje ujawnić kontrowersje związane z hotelem, ale Bruno ma swoje sposoby, by temu zapobiec. Odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września. O godzinie 20.05 na TVP2. W 204 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, Bejza po rozmowie z ojcem złoży Cichanowi zaskakującą propozycję układu. Cichan zacznie się wahać, bo coraz trudniej będzie mu uwierzyć w jej słowa. Hancer nie zamierza jednak wycofać oskarżeń wobec Bejzy. W poprzednim odcinku Bejza publicznie oskarżyła Hancer o próbę zabicia Cichana Gurura, a Engin wyjawił, że to Bejza mogła przyczynić się do śmierci Yasemin. Co wydarzy się dalej? Odcinek 204 zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Serial opowiada o Hancer, sierocie, która zgadza się na małżeństwo z Cichanem, by opłacić leczenie chorego brata. W obsadzie między innymi Talia Telebi jako Hancer i Cisel Kuskan jako Bejza. W 146 odcinku serialu Szpital Świętej Anny, który zostanie wyemitowany 22 września o 16.50 na TVN, emocje sięgną zenitu. Wiktor pragnie, by jego związek z Kają wyszedł poza szpitalne mury, proponując jej prawdziwą randkę. Kaja jednak czuje, że tempo jest zbyt szybkie. Na SOR trafi pacjent z podejrzeniem zawału, którego stan gwałtownie się pogorszy. W szpitalu pojawi się także profesor Strzemiński, co wywoła dodatkowe napięcia. Tymczasem Tadeusz po upadku z konia trafi na oddział ratunkowy, a Zyta i bączy, będą musieli znaleźć sposób leczenia pacjentki z nieoperacyjnym guzem. Kasia stanie przed trudnym wyborem związanym z przeprowadzką, co może skomplikować jej życie rodzinne. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o codziennych wyzwaniach lekarzy, gdzie emocje i dramaty przeplatają się z życiem zawodowym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Administracja Donalda Trumpa dąży do osłabienia jedności europejskiej, co ma ułatwić Stanom Zjednoczonym negocjacje z poszczególnymi krajami. Ekspertka Magdalena Górnicka-Partyka wskazuje, że Polska może stać się kluczowym partnerem dla Waszyngtonu, umożliwiając wpływ na europejską politykę. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce ma znaczenie nie tylko militarne, ale i polityczne, co może wzmocnić relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Warszawy oznacza to konieczność balansowania między interesami europejskimi a współpracą z Ameryką. Rosyjskie ataki zbliżają się do polskiej granicy, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców wschodniej Polski. Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM podkreślił, że w przypadku alarmu mieszkańcy powinni szukać schronienia w piwnicach lub garażach. Państwo zwiększa swoje możliwości obronne, a Polska liczy na wsparcie sojuszników w ochronie przestrzeni powietrznej. Nowe rosyjskie drony z napędem odrzutowym stanowią dodatkowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu. Premier Donald Tusk zwołał posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po serii ataków na Ukrainę blisko polskiej granicy. Ostrzegł o możliwej eskalacji konfliktu i konieczności przygotowania się na wspólną reakcję z sojusznikami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję Andrieja Kolesnikowa z rosyjskiej Dumy, który zagroził Polsce śmiertelnymi kłopotami. Tusk podkreślił, że najbliższe tygodnie mogą być okresem wzmożonych działań ze strony Rosji. Przemysław Czarnek zapowiedział masowe protesty, jeśli obecna władza spróbuje siłowo wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego osoby bez ślubowania przed prezydentem. Polityk PiS podkreślił, że do Warszawy mogą przyjechać setki tysięcy ludzi, by bronić Trybunału. Czarnek zapewnił, że nie chodzi o fizyczne starcia z policją, lecz o pokojową obronę. Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi coraz większe emocje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rafała Trzaskowskiego czekają 2 tygodnie pełne napięcia. Organizatorzy referendum w sprawie jego odwołania zebrali około 90 tysięcy podpisów, ale potrzebują jeszcze ponad 40 tysięcy, by głosowanie mogło się odbyć. Maciej Wilk, jeden z organizatorów, liczy na piorunujący finisz i planuje dystrybucję 400 tysięcy ulotek w Warszawie. Politycy są jednak sceptyczni co do powodzenia tej inicjatywy.
2: W Hanowerze rozpoczął się proces 39-letniego Grzegorza C., oskarżonego o 103 przestępstwa seksualne wobec swojej partnerki. Mężczyzna przez lata miał odurzać kobietę, a następnie gwałcić i nagrywać te czyny, udostępniając filmy w internecie. Śledztwo ujawniło ponad 42 tysiące nagrań, a sprawa ma charakter międzynarodowy z 78 postępowaniami w toku. Grzegorz C. został zatrzymany wiosną tego roku i obecnie przebywa w areszcie, korzystając z prawa do milczenia.
0: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kg borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kg na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Białymstoku zakończył się 3-dniowy obóz szkoleniowo-edukacyjny dla kadetów szkół mundurowych i klas przygotowania wojskowego pod hasłem Bezpieczna granica Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział około 130 kadetów, którzy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności wojskowe i poznać specyfikę służby w Wojsku Polskim. Obóz, zorganizowany przez Fundację Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie i 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, zakończył się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa. Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, ryby i rak, szczególnie cenią sobie długie poranki w łóżku. Dla byka sen to przyjemność, a poranki bez pośpiechu są idealne. Ryby potrafią odpłynąć na wiele godzin, zwłaszcza po intensywnym tygodniu. Rak z kolei najchętniej odpoczywa w domowym zaciszu, gdzie czuje się bezpiecznie i komfortowo. Masz problem z wolno spływającą wodą pod prysznicem? Zanim sięgniesz po chemiczne środki, wypróbuj prosty domowy sposób. Wystarczy umieścić plastikową nakrętkę na kratce odpływu, aby zatrzymać włosy i resztki kosmetyku. Po kąpieli usuń nakrętkę i zgromadzone zanieczyszczenia, co pomoże zapobiec zatykaniu rur. Policjanci z Katowic i Częstochowy zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji, poszukiwanego przez Interpol. Mężczyzna jest podejrzany o zlecenie zabójstwa na Ukrainie w 2024 roku. Obecnie trwają procedury jego przekazania ukraińskim służbom. Wcześniej był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu na Śląsku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 45-letniego mężczyznę, podejrzanego o groźby karalne wobec kobiety. Podczas interwencji zabezpieczono około 6 kg narkotyków, a także ustalono, że mężczyzna prowadził samochód, mimo cofniętych uprawnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 10 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zofia Cieszyńska, nowa gwiazda show biznesu, z impetem wkracza na scenę, a jej dojrzały wizerunek budzi niemałe emocje. 15-latka, która zadebiutowała w serialu TVP, już teraz przyciąga uwagę niczym gwiazda złotej ery Hollywood. Choć rodzice początkowo próbowali trzymać ją z dala od blasku fleszy, teraz z dumą obserwują jej rozwój. Ciekawe, czy Zofia zdoła przebić sławę swoich znanych rodziców, czy może to tylko chwilowy blask. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, gwiazda M jak miłość, udowadnia, że wiek to tylko liczba. W wieku 84 lat, z młodzieńczym zapałem i modnym stylem, robi zakupy na warszawskim bazarku, przyciągając spojrzenia. Sama taszczy siaty i wielki baniak z wodą, okazując, że nie potrzebuje pomocy. Jak sama mówi, czerpie z życia pełnymi garściami, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania. Ale kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się życiem i dobrym jedzeniem?
2: Iwana Bilkowa, czeska gwiazda programu Europa da się lubić, nowe pokolenie, zaraża widzów swoim niepowtarzalnym humorem i dystansem. Kto by pomyślał, że ta urocza dama, która z lekkością żartuje z narodowych stereotypów, ma za sobą imponującą karierę dyplomatyczną. Była wiceministrą rozwoju regionalnego i dyrektorką Czech Tourism w Polsce, a teraz z wdziękiem promuje czeską kulturę na ekranie. Jej obecność to gwarancja, że nawet najpoważniejsze rozmowy zamienią się w pełne śmiechu potyczki słowne. Piotr Gumulec, znany komik, odkrywa nowe oblicze w Tańcu z Gwiazdami. Choć na parkiecie błyszczy humorem, za kulisami to prawdziwy maratończyk tańca, spędzający wiele godzin na treningach. Julia Suryś, jego partnerka, nie daje mu taryfy ulgowej, co najwyraźniej działa, bo Piotr nie zamierza się poddawać. Kto by pomyślał, że taniec może być aż tak poważną sprawą dla kogoś, kto zwykle rozśmiesza innych.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Taniec z Gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie, czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet. Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną? Łukasz, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, to prawdziwy człowiek renesansu. Informatyk, który postanowił zamienić klawiaturę na widły, tworzy swoje gospodarstwo na Pomorzu. A przy okazji szuka miłości. Ale to nie jego ekologiczne warzywa czy szkockie bydło przyciągają uwagę widzów, a jego nieodłączna czapka. Łukasz twierdzi, że to jego znak rozpoznawczy, pokazujący chilloutową postawę, a nie żaden kompleks. Cóż, każdy ma swoje sposoby na wyróżnienie się w tłumie. 8. edycja Azja Express zaskakuje już na starcie. Katarzyna Zilman i Jania Lesar, mimo sportowego zacięcia, musiały pożegnać się z programem po zaledwie 2 odcinkach. Kontuzje, uderzenia w głowę i szycie jutowych worków okazały się zbyt dużym wyzwaniem. Internauci nie szczędzą krytyki, a kamery uchwyciły nawet momenty, które uczestniczki wolałyby zapomnieć. W grze pozostało jeszcze 7 par, które walczą o zwycięstwo w tej emocjonującej podróży przez Azję. W świecie rocka znowu wrze. Spadkobiercy tragicznie zmarłego gitarzysty Brenta Hindsa wytoczyli proces przeciwko zespołowi Mastodon, oskarżając ich o bezprawne wykorzystanie wizerunku Hindsa na okładce najnowszego albumu. Muzycy twierdzą, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne, a cała sprawa to tylko nieporozumienie. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci Rock and Roll nie daje spokoju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Slipknot znowu zaskakuje. Wypuścili nowy utwór Arsenal, który podzielił fanów jak nigdy dotąd. Choć emocje sięgają zenitu, nie ma co liczyć na to, że kawałek trafi na nadchodzący album. Jim Root uspokaja, że to tylko przedsmak, a prawdziwe muzyczne bomby dopiero przed nami. Czekamy z niecierpliwością na kolejne niespodzianki od tej kontrowersyjnej ekipy. Sepultura, legendarna brazylijska grupa metalowa, kończy swoją karierę w nieco mniej spektakularny sposób niż planowano. Zamiast na stadionie dla 26 tysięcy fanów, ostatni koncert odbędzie się w kameralnej Suhai Music Hall, mieszczącej zaledwie 9 tysięcy osób. Wygląda na to, że sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to, pożegnanie zapowiada się emocjonująco, z udziałem gości specjalnych, choć bez założycieli zespołu, braci Cavalera.
2: Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu, 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę.
1: Irlandzka ikona rocka, zespół U2, świętuje swoje 50-lecie, a emocje wokół nich są jak zawsze skrajne. Od uwielbienia za charyzmę Bono i niezapomniane koncerty, po zarzuty o megalomanię i hipokryzję, U2 nie przestaje dzielić opinii publicznej. Zespół, który sprzedał 170 milionów płyt i zdobył 22 nagrody Grammy, wciąż jest na ustach wszystkich, choć niektórzy twierdzą, że ich muzyka straciła dawny blask. Mimo to U2 nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada nowy album na jesień, udowadniając, że ich historia jeszcze się nie kończy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie podobnie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express. Tym żyje świat.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym 1980 roku Warszawą wstrząsnęła sprawa brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy TVP. Jej ciało zostało odnalezione w częściach, a za zbrodnią stała jej 18-letnia córka Katarzyna. Po telewizyjnym apelu i zeznaniach sąsiadki Katarzyna przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania wieloletnim konfliktem z matką. Sąd uznał ją za niepoczytalną i skazał na 8 lat więzienia, z którego wyszła po 5 latach.
2: Na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej doszło do groźnie wyglądającej kolizji. Samochód osobowy wjechał pod pociąg WKD, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Mimo to pasażerowie musieli zmagać się z poważnymi opóźnieniami. Zdarzenie to przypomina niedawną tragedię w Sokolnikach Suchych, gdzie zginęła jedna osoba.
1: W Warszawie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących dzików. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy interwencji. Coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Lasy miejskie nie mogą wywozić dzików z miasta z powodu przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń. Wczoraj wieczorem na tory między Warszawą Zachodnią a Dworcem Centralnym wszedł łoś, co spowodowało poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów SKM i Kolei Mazowieckich został sparaliżowany, a pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Łoś został bezpiecznie usunięty z torów przed godziną 22.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska policja nie ustaje w poszukiwaniach osób podejrzewanych o najcięższe zbrodnie, w tym obywateli Ukrainy. Wśród poszukiwanych są podejrzani o zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz przestępstwa seksualne. Funkcjonariusze stale monitorują nowe informacje i przypominają, że obecność w bazie nie oznacza wyroku. Każdy, kto posiada informacje o poszukiwanych, proszony jest o kontakt z policją. Plac Powstańców Warszawy przeszedł spektakularną metamorfozę. Beton ustąpił miejsca tysiącom roślin, nowym drzewom i urokliwym alejkom. To część projektu Nowe Centrum Warszawy, który zmienia oblicze Śródmieścia. Nowa przestrzeń oferuje zaciszny ogród muzyki i plac pod pergolami.
2: 6-letnia Marysia z Andrychowa. Mimo braku rączek, świetnie radzi sobie w codziennym życiu. Ostatnio jednak, podczas obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemnym zachowaniem. Obca kobieta nakrzyczała na dziewczynkę za trzymanie stóp na stole, a obsługa nie zareagowała. Rodzice apelują o zrozumienie i powstrzymanie się od pochopnych ocen.
1: W Tatrach, na popularnej trasie w Dolinie Chochołowskiej, turyści mieli niecodzienną okazję zobaczyć z bliska niedźwiedzicę z trzema młodymi. Zwierzęta spokojnie przecięły ścieżkę i udały się w kierunku niebieskiego szlaku. Nagranie z tego spotkania szybko zyskało popularność w mediach społecznościowych. Przypomina się, by w takich sytuacjach zachować spokój i nie podchodzić do dzikich zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Zakopanem doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 82-letnia kobieta. Została potrącona przez autobus na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Sienkiewicza. Kierowca autobusu był trzeźwy, a policja prowadzi śledztwo, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Na miejscu pracują śledczy, zabezpieczając dowody i analizując zapisy z kamer monitoringu.
1: W miniony weekend odbyła się 10. edycja PKO Biegu Charytatywnego, która miała miejsce na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy oraz w 19 innych miastach Polski. Uczestnicy biegli, by wesprzeć psychikę najmłodszych, a zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię i kampanie edukacyjne. PKO Bank Polski dołożył 10 zł za każde 400 metrów przebiegnięte przez uczestników. To wydarzenie pokazało, że sport może być potężnym narzędziem zmiany społecznej. 17-letni Franciszek Perkowski z Łapicz na Podlasiu stworzył innowacyjny kartoflomat, który podbija serca mieszkańców i turystów. Urządzenie, zbudowane z prostych materiałów, umożliwia samoobsługowy zakup ziemniaków na szlaku tatarskim. Dzięki temu młody rolnik ma więcej czasu na pracę w gospodarstwie, a jego pomysł buduje zaufanie społeczne. Kartoflomat stał się lokalną atrakcją, a mieszkańcy chwalą jego wygodę i świeżość produktów. Kobieta z Podlasia padła ofiarą internetowego oszusta, który podszywał się pod generała z Jemenu. Straciła ponad 265 tysięcy złotych, płacąc za wymyślone opłaty i wysyłając paczki z gotówką. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami, które wciąż są powszechne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
1: Polska infrastruktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: We wrześniu ceny w sklepach są zaskakująco niskie. Podstawowy koszyk zakupowy kosztuje niecałe 94 zł, co jest mniej niż rok temu. Jednak narastający kryzys na rynku surowców może wkrótce wpłynąć na wzrost cen. W ostatnim tygodniu zauważono wzrost cen oleju rzepakowego, cukru i jabłek. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym ataki na kluczowe rurociągi, może prowadzić do dalszych podwyżek. Choć obecnie zakupy są tanie, analitycy ostrzegają przed nadchodzącymi zmianami. Choć wakacje dobiegły końca, lato wciąż trwa na południu Europy. W takich krajach jak Chorwacja, Albania czy Czarnogóra można cieszyć się słońcem i plażami. A ceny noclegów są teraz znacznie niższe. Na przykład w Chorwacji nocleg można znaleźć już od 270 zł za dobę. Sycylia również kusi ciepłem i pięknymi miejscami do zwiedzania, a ceny zaczynają się tam od 290 zł. W Grecji na Rodos czy Korfu także można przedłużyć lato, korzystając z atrakcyjnych ofert. To idealny czas na spokojny wypoczynek bez tłumów i upałów. Ministerstwo Finansów prognozuje, że przeciętna emerytura w Polsce może przekroczyć 5200 zł brutto do 2029 roku. Pierwsze podwyżki mają nastąpić już w 2027 roku. Jednak eksperci ostrzegają, że wyższe kwoty niekoniecznie oznaczają lepszą sytuację finansową emerytów. Wzrost świadczeń może nie nadążać za inflacją, co wpłynie na realną siłę nabywczą emerytur. W przyszłym roku waloryzacja ma wynieść niecałe 4%, co oznacza wzrost najniższej emerytury do niecałych 2057 zł brutto. Mimo to tempo wzrostu świadczeń ma być wolniejsze w kolejnych latach.
2: Spór o Falklandy ponownie przybiera na sile. Prezydent Argentyny Javier Milei zapowiada walkę o wyspy, grożąc Wielkiej Brytanii sankcjami i budową bazy wojskowej. W tle konfliktu są potężne złoża ropy naftowej. Milei ma ciche poparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który sugeruje zmianę amerykańskiego stanowiska w sprawie suwerenności wysp. Wielka Brytania pod rządami premiera Andy'ego Burnhama pozostaje nieugięta, podkreślając prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia. Sytuacja jest napięta, a międzynarodowa polityka bacznie obserwuje rozwój wydarzeń.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada surowe działania wobec platform cyfrowych, takich jak Meta, za oszukańcze reklamy. Proponuje nałożenie kary w wysokości 250 milionów euro oraz zmiany w prawie, które uniemożliwią takie praktyki. Gawkowski podkreśla, że Polska wydaje rekordowe 5 miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo, by chronić się przed zagrożeniami, w tym atakami z Rosji. Wicepremier zaznacza również, że edukacja cyfrowa Polaków jest kluczowa. Dlatego rząd inwestuje miliard złotych w rozwój kompetencji cyfrowych obywateli. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych Gawkowski ostrzega przed radykalizacją nastrojów politycznych w Europie.
2: Były premier Leszek Miller twierdzi, że prawdziwe pieniądze można zarobić w samorządzie, a nie w polityce krajowej. Uważa, że polski premier powinien zarabiać około 60 tysięcy złotych miesięcznie, co odzwierciedlałoby ciężką pracę na tym stanowisku. Miller podkreśla, że pieniądze w polityce są konieczne, ale nie powinny być celem samym w sobie. Zwraca uwagę, że w Polsce najbogatsi trzymają się z dala od polityki, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamożni ludzie często angażują się w życie publiczne. Były premier przyznaje, że po odejściu z polityki znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co pokazuje, jak ważne jest zabezpieczenie finansowe dla byłych liderów. Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną, przekraczając 100 dolarów za baryłkę. To efekt czasowego zamknięcia strategicznego ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po atakach w rejonie Rijadu i Medyny. Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może podnieść ceny nawet do 120 dolarów za baryłkę. Dodatkowo, odwołanie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus zwiększa niepewność na rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy działanie ropociągu zostanie wznowione.
1: Dziś Biedronka ruszyła z nowymi promocjami, oferując wybrane produkty już za 0,99 zł. Największe obniżki dotyczą lodów, których cena spadła aż o 72%. Promocje nie wymagają posiadania karty Moja Biedronka, ale obowiązują do wyczerpania zapasów. Dodatkowo właściciele psów i kotów mogą skorzystać z rabatów na karmy, gdzie drugi produkt kupią za ułamek ceny. Akcje te potrwają do soboty, 19 września, z ograniczeniami na liczbę promocyjnych zestawów na Paragonie.
0: To są wiadomości wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie między innymi operacje pokazowe oraz warsztaty.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Warszawie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Bydgoszczy jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący 3412 odcinek, który zobaczymy już 5 października o 25 na TVP2. Kasia Górka znów stanie przed trudnymi wyborami, gdy natknie się na Jankę i Mariusza w swoim domu. Relacja tej dwójki budzi coraz większe podejrzenia, a Mariusz zaskoczy Kasię propozycją współpracy z Janką przy sprzedaży warzyw. Tymczasem Kasia zmaga się z problemami wychowawczymi, gdy jej syn Ksawery wymyka się spod kontroli. Po jego ucieczce Górka zaczyna obsesyjnie pilnować syna, ukrywając lokalizację w jego rzeczach. Czy Kasia poradzi sobie z narastającymi emocjami i podejrzeniami? Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń.
2: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w 1941 odcinku. Artur Rogowski wyjedzie z Joanną na romantyczne sympozjum do Berlina, nie wzbudzając podejrzeń żony Marysi. Po powrocie do domu Artur będzie udawał stęsknionego męża, ale Joanna nie zamierza się poddać. Sprowadzi do przychodni przyjaciela Wojtka, by wzbudzić zazdrość Artura. Wkrótce Joanna i Wojtek natkną się na Marysię przed ośrodkiem zdrowia, co wywoła niemałe zaskoczenie. Kulminacja nastąpi, gdy Joanna i Artur zaczną się namiętnie całować w przychodni, nieświadomi obecności Marysi za drzwiami. To właśnie wtedy zdrada Artura wyjdzie na jaw, a jego romans z Joanną stanie się faktem. W 1943 odcinku M jak miłość Martyna i Jakub w końcu dadzą się ponieść uczuciom i wybiorą się na gorącą randkę. Martyna, po trudnych przeżyciach z przeszłości, postanawia otworzyć się na nowe uczucia, a Jakub, elegancki jak zawsze, towarzyszy jej w tej przygodzie. Jednak ich romans może nie być tak szczęśliwy, jakby się wydawało. Problemy Kasi, byłej partnerki Jakuba, mogą mocno namieszać w ich relacji. Detektyw nie wie jeszcze, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, co może skomplikować sytuację. Kasia zauważa, że jej obecny partner, Mariusz, pokazuje swoją brutalną stronę, co może skłonić ją do powrotu do Jakuba. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W 1944 odcinku M jak miłość Adam Werner ponownie wpadnie w miłosne tarapaty. Po rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, prawnik będzie załamany i łatwo wpadnie w sidła Oliwii. Ta atrakcyjna kobieta szybko zacznie go uwodzić, ale jej intencje nie będą czyste. Oliwia okaże się oszustką. Ta atrakcyjna kobieta szybko

0: i emocji. W rolach głównych występują m.in. Nanuka Stambolishvili jako Nana i Nick Shelilaj jako Poyraz. W 4738 odcinku serialu Klan Anna zauważy, że z jej suczką żabcią dzieje się coś niepokojącego. Zaniepokojona apatią pupila postanowi zabrać ją do weterynarza. Tam odkryje, że żabcia połknęła piłeczkę, co wyjaśni jej stan. Tymczasem Paweł będzie próbował przekonać syna do wyjazdu na prestiżowe stypendium do Sztokholmu, choć ten wciąż się waha. W Rosso Monika, Gabriela i Felix będą pracować nad nowym jesiennym menu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września, o godzinie 18:05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach. M jak miłość zbliża się do emocjonującego 1942 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku o 20:50 na TVP 2. Mariusz odkryje romans dyrektora kliniki z Kasią i wpadnie w szał, co doprowadzi do brutalnego starcia. Domańska postawi Marcina w trudnej sytuacji, proponując mu, by został ojcem jej dziecka w zamian za 1 000 000 zł. Martyna w końcu wyzna Jakubowi swoje uczucia, a Karski zaprosi ją na randkę. Serial, emitowany od 2000 roku, opowiada o losach rodziny Mostowiaków i ich bliskich, pełnych miłości, zdrad i rodzinnych dramatów. Wśród obsady znajdują się m.in. Teresa Lipowska, Małgorzata Pieńkowska i Mikołaj Roznerski. To będzie odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący moment. W 4247 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o 18 na Polsacie, Kinga i Janek stają przed sądowym finałem swojego małżeństwa. Ich rozwód wydaje się nieuchronny, ale wspomnienia o zmarłej córce i nowe odkrycia mogą wszystko zmienić. Janek dowiaduje się, że nie jest biologicznym ojcem Poli, co wywraca jego świat do góry nogami. Tymczasem Kinga musi zmierzyć się z uczuciami do nowego adoratora, Arka. Czy niespodziewane wydarzenia na sali rozpraw odmienią ich decyzje? Odpowiedzi już w najnowszym odcinku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Gdańska temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Tiphaine Ozier, córka Brigitte Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Brigitte i Emmanuela Macronu. Tiphaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość. Angela Kelly, przez lata bliska współpracowniczka królowej Elżbiety II, weźmie udział w filmie o swoim życiu. Produkcja może wywołać niepokój na królewskim dworze, ponieważ Kelly znała wiele prywatnych opinii monarchini. Film ma łączyć wywiady i materiały archiwalne, a nad projektem pracuje nagrodzony scenarzysta Jeremy Brock. Pałac Buckingham nie skomentował jeszcze tych doniesień.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
0: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
1: Słuchacie Radia Super Express. W Lubaniu trwa kluczowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które przygotowuje żołnierzy do roli instruktorów. Wspólnie ze Strażą Graniczną uczestnicy doskonalą taktyki interwencji i zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Celem jest ujednolicenie standardów działania na granicy i przygotowanie żołnierzy do współpracy z innymi służbami mundurowymi. Po zakończeniu kursu nowi instruktorzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę w swoich jednostkach.
0: Chłodne i deszczowe dni, suszenie prania może być wyzwaniem, ale istnieje japoński trik, który przyspiesza ten proces. Kluczem jest odpowiednie rozwieszenie ubrań, tworząc łuk z cięższych rzeczy na zewnątrz i lżejszych w środku, co poprawia cyrkulację powietrza. Dodatkowo warto mocno odwirować pranie i użyć wentylatora, by przyspieszyć schnięcie. To proste rozwiązania, które mogą pomóc w utrzymaniu świeżości ubrań bez suszarki bębnowej.
2: Amerykańska Komisja do Spraw Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich wycofała z rynku kilkanaście tysięcy zabawek typu squishy. Powodem są niebezpieczne kulki wodne, które mogą prowadzić do zadławienia lub zablokowania jelit. Dodatkowo, zewnętrzna powłoka tych zabawek zawiera rakotwórczy benzen. Zabawki są usuwane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a rodzice powinni zachować ostrożność przy zakupie takich produktów.
0: W Radomsku doszło do niebezpiecznej sytuacji na torach przy ulicy Piłsudskiego. Dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat weszły na tory, by zrobić zdjęcia, ignorując sygnały ostrzegawcze o nadjeżdżającym pociągu. Dzięki szybkiej reakcji policjantów dzieciom nic się nie stało. Funkcjonariusze apelują o rozmowy z młodzieżą na temat bezpieczeństwa i ryzyka związanego z robieniem zdjęć w niebezpiecznych miejscach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jesień to czas, kiedy warto zwrócić uwagę na rośliny w ogrodzie, szczególnie te wrażliwe na przymrozki. Zabezpieczanie ich zbyt wcześnie lub zbyt późno może być szkodliwe. Kluczowe jest obserwowanie prognoz pogody i reagowanie na spadki temperatur. Rośliny w donicach są szczególnie narażone, więc warto je przenieść w osłonięte miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć. Jesień zbliża się, a wraz z nią pytanie o rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie ma jednej stałej daty na włączenie kaloryferów. Decyzje podejmują zarządcy budynków, kierując się warunkami atmosferycznymi. Przepisy wymagają, by w mieszkaniach było co najmniej 20 stopni Celsjusza, a w łazienkach 24 stopnie. Jesień to czas grzybobrania, ale po powrocie do domu czeka nas czyszczenie zbiorów. Prosty sposób na usunięcie piasku i ściółki to kąpiel w zimnej wodzie z solą. Wystarczy kilka minut, by pozbyć się zanieczyszczeń i larw. Po takim zabiegu grzyby należy dokładnie przepłukać i szybko wykorzystać w kuchni. Dominika Chorosińska, znana posłanka Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła popularność jako aktorka pod nazwiskiem Figurska. Widzowie pamiętają ją z roli Ewy w serialu M jak Miłość. Prywatnie jej małżeństwo z Michałem Chorosińskim przeszło poważny kryzys, ale para zdołała go przezwyciężyć. Chorosińska podkreśla, że to wiara pomogła im przetrwać trudne chwile.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Aleksandra Kwaśniewska zorganizowała dla swoich rodziców, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, wyjątkową podróż do Alp. Kluczowym punktem wyprawy był przejazd zabytkowym pociągiem z lat 20. XX wieku, który oferował malownicze widoki na szwajcarskie krajobrazy. Relacja z tej podróży, w tym zdjęcia i osobiste wrażenia, została udostępniona przez Aleksandrę w mediach społecznościowych.
2: W 2008 roku posłanka PiS Elżbieta Kruk wzbudziła kontrowersje w Sejmie, gdy podejrzewano ją o przybycie na obrady pod wpływem alkoholu. Dziennikarze zauważyli jej nietypowe zachowanie i wyczuwalną woń alkoholu, co wywołało falę spekulacji. Kruk tłumaczyła, że jej stan wynikał z obchodzonych dzień wcześniej urodzin, a nie z upojenia alkoholowego. Mimo to sytuacja stała się głośnym tematem w mediach.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Iza Kuna, gwiazda Tańca z Gwiazdami, zafundowała widzom nie tylko taneczne emocje, ale i językowe fajerwerki. Aktorka rzuciła przekleństwem na żywo, co nie umknęło uwadze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć Polsat jeszcze nie przeprowadził z nią rozmowy, Kuna wydaje się gotowa na ewentualne konsekwencje. Czekamy, czy sprawa zakończy się tylko medialnym szumem, czy jednak doczekamy się reakcji stacji.
2: Sara Janicka, tancerka z Tańca z Gwiazdami, nie może przestać zachwycać się swoim partnerem, Krzysztofem Kwiatkowskim. Aktor nie tylko tańczy, ale i pracuje jak mrówka, co najwyraźniej jest rzadkością w tym programie. Janicka podkreśla jego pokorę i zaangażowanie, co w świecie celebrytów jest jak znalezienie igły w stogu siana. Kwiatkowski nie tylko słucha wskazówek, ale i samodzielnie trenuje, co dla Janickiej było miłym zaskoczeniem. W Wenecji zakończył się 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy, a Srebrny Lew trafił do twórców filmu Możliwa Miłość. Zaskoczeniem jest rola Macieja Musiała, który jako producent wykonawczy przyczynił się do sukcesu tego dzieła. Film, inspirowany Dekalogiem Kieślowskiego, już zdobył serca krytyków i będzie walczył o Oscara jako kandydat Korei Południowej. Cóż, kto by pomyślał, że Musiał z aktora stanie się producentem na międzynarodową skalę?
1: Omena Mensa zorganizowała w Wenecji galę Top Charity, która przeszła do historii. W ciągu jednej nocy zebrano ponad 13 milionów złotych na cele charytatywne, a licytacja dzieła Andy'ego Warhola osiągnęła rekordową kwotę blisko 5 milionów złotych. Wśród luksusowych atrakcji znalazł się rejs superjachtem z Mensach i Rafałem Brzoską, który wylicytowano za 500 000 euro. Czyżbyśmy mieli nową definicję dobroczynności na bogato?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Reese Witherspoon, która właśnie skończyła 50 lat, znowu zaskakuje świat. Tym razem nie chodzi o nowy film, ale o zdjęcie z córką Awą, które wywołało burzę w sieci. Internauci nie mogą uwierzyć, że matka i córka wyglądają jak bliźniaczki, a geny ojca chyba postanowiły zrobić sobie wolne. Reese, mimo dwóch rozwodów, wciąż zachwyca i udowadnia, że czas dla niej nie istnieje.
1: W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony emocje sięgnęły zenitu. Mariusz, zaskoczony pytaniami o kulinarne składniki, poczuł się jak pieprz w rosole, a jego serce zadrżało na widok łez wzruszenia. Karol, zawstydzony przez Julię, odkrył, że muzyka to nie tylko jego pasja, ale i klucz do serca. Łukasz, zmuszony do zjedzenia szarlotki, docenił poczucie humoru uczestniczek, a Justyna, obdarowana pluszowymi świnkami, zrozumiała, że miłość to nie tylko słowa, ale i gesty. Wiktor natomiast był w szoku, gdy Gabriela pochwaliła się ukończeniem aż 5 szkół, co wywołało u niego mieszankę podziwu i niedowierzania.
2: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu. Helena Englert i Izabela Kuna triumfowały, zbierając pochwały od jury, podczas gdy Monika Bożym musiała pożegnać się z programem. Joanna Jędrzejczyk opuściła studio ze łzami w oczach, a Mandaryna, choć nie zachwyciła, uniknęła eliminacji. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i prawdziwy rollercoaster emocji.
1: Patryk Wega, znany reżyser, zaskakuje swoim nietypowym podejściem do diety. Od 7 lat nie pije wody, zastępując ją trunkami zero. A jego jadłospis to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Ciastka z ksylitolem, kurczak z ryżem i oczywiście piwo zero. Wega twierdzi, że dzięki tej diecie schudł 23 kg. Cóż, kto by pomyślał, że kluczem do szczupłej sylwetki może być unikanie wody.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Krzysztof Wałecki po 31 latach z oddziałem zamkniętym postanowił zamienić rokowy mundur na nieco bardziej nostalgiczny klimat budki suflera. Jacek Kawalec, znany z parodii Zenona Martyniuka, pożegnał się z zespołem, a Wałecki przyjął mikrofon podczas warszawskich Dni Seniora. Czy nowy wokalista sprosta legendarnemu repertuarowi? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Budka suflera znowu zaskakuje. Dave Mustaine, lider Megadeth, postanowił odświeżyć skład wielkiej czwórki thrash metalu. Zamiast młodych zespołów wskazał na Testament, Exodus, Overkill i Trivium, które nie do końca pasuje do thrash metalu. Mustaine podkreślił, że Testament zachwyca go grą gitarzystów, a Exodus to jego muzyczni przyjaciele. Megadeth ogłosiło też pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku z Black Label Society i Testamentem na pokładzie. Czy to będzie prawdziwe święto metalu? Czas pokaże. Motley Crue, zespół, który miał zakończyć swoją koncertową działalność w 2015 roku, znowu wrócił na scenę, bo przecież kto by się przejmował własnymi deklaracjami. Po sukcesie filmu The Dirt i propozycji trasy z Def Leppard, muzycy postanowili, że jednak warto jeszcze raz zagrać dla tłumów. Niestety, Mick Mars nie dołączył do tej reaktywacji z powodów zdrowotnych, co doprowadziło do prawnego zamieszania z resztą zespołu. Cóż, wygląda na to, że w świecie rocka pożegnania są tylko chwilowe.
2: Tony Iommi, gitarzysta Black Sabbath, zaskoczył wszystkich, odrzucając propozycję nagrania nowego albumu w oryginalnym składzie zespołu. Pomysł wyszedł od producenta Andrew Watta, ale Iommi uznał, że po albumie 13 nie ma sensu wracać do studia. Tymczasem sam Iommi nie próżnuje i już 23 października wyda swój pierwszy od ponad dwóch dekad solowy album From the Dark. W projekcie towarzyszą mu wokalista Jörn Lande, perkusista Karl Brazil i basistka Becky Baldwin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrówku, koło Wołomina, policja odkryła dziuple z kradzionymi samochodami. Na posesji znaleziono pojazdy skradzione z Niemiec, Czech i Holandii oraz tysiące części bez numerów identyfikacyjnych. Podczas interwencji jeden z podejrzanych próbował ukryć się w psiej budzie, ale został zatrzymany. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie narkotyków i paserstwo.
2: Wczoraj wieczorem w Warszawie doszło do nietypowego incydentu na torach między Dworcem Zachodnim a Centralnym. Dorodny łoś spowodował paraliż ruchu kolejowego, wywołując chaos i opóźnienia dla pasażerów szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich. W odpowiedzi na sytuację ZTM i Koleje Mazowieckie zdecydowały się na wzajemne honorowanie biletów. Akcja zakończyła się przed godziną 22, gdy łoś został bezpiecznie usunięty z torowiska.
1: W niedzielę wieczorem w miejscowości Kury doszło do tragicznego wypadku. Kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, co doprowadziło do śmierci 49-letniej pasażerki. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a policja prowadzi intensywne poszukiwania 42-letniego mężczyzny. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policja pod nadzorem prokuratora. W 1980 roku doszło do brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy Telewizji Polskiej. Jej ciało zostało znalezione w makabrycznych okolicznościach, a za zbrodnię odpowiedzialna była jej 18-letnia córka Katarzyna. Nastolatka przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania brakiem miłości ze strony matki. Katarzyna została skazana na 8 lat więzienia, ale wyszła na wolność po 5 latach za dobre sprawowanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 6-letnia Marysia z Andrychowa, urodzona bez rączek, na co dzień radzi sobie doskonale, używając nóg jak rąk. Ostatnio jednak, podczas rodzinnego obiadu w restauracji, spotkała się z nieprzyjemną sytuacją. Nieznajoma kobieta skrytykowała dziewczynkę za trzymanie nóg na stole, co doprowadziło Marysię do łez. Rodzice apelują o zrozumienie i empatię wobec osób z niepełnosprawnościami.
2: Dziś, 14 września, Kościół katolicki obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W katedrze na Wawelu znajduje się bezcenna relikwia, fragment gwoździa z krzyża Jezusa Chrystusa. Ten niezwykły dar papieża Marcina V trafił do Polski w 1425 roku jako wyraz uznania dla króla Władysława Jagiełły za jego wkład w chrystianizację wschodniej Europy. Choć nie można potwierdzić jego autentyczności, relikwia przyciąga wielu pielgrzymów. W Tarnowie trwa postępowanie dotyczące tragicznej śmierci Małgorzaty, zaatakowanej przez syna Patryka, cierpiącego na schizofrenię paranoidalną. W maju zeszłego roku, po wizycie na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie nie doszło do konsultacji psychiatrycznej, Patryk zaatakował matkę nożem. Prokuratura początkowo umorzyła dochodzenie, ale sąd nakazał ponowne zbadanie sprawy, wskazując na konieczność wyjaśnienia sprzecznych relacji dotyczących kontaktu lekarza z psychiatrą. Rodzina domaga się sprawiedliwości, a Patryk przebywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
1: Na drodze krajowej numer 7 w Krzyszkowicach doszło dziś rano do wypadku. Samochód dostawczy zjechał z jezdni i wpadł do rowu, raniąc 3 osoby. Ruch w kierunku Tatr jest utrudniony, a służby pracują na miejscu, by ustalić przyczyny zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i szukać alternatywnych tras.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Górnik Zabrze pokonał Lecha Poznań 2-1 w emocjonującym meczu 8 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na arenie Zabrze przyciągnęło ponad 28 tysięcy widzów. Bohaterem gospodarzy został Erik Prekop, który strzelił 2 gole w drugiej połowie. Dzięki temu zwycięstwu Górnik Zabrze objął prowadzenie w tabeli.
1: Kobieta straciła ponad 265 tysięcy złotych, dając się oszukać mężczyźnie poznanemu w internecie. Oszust podawał się za generała na misji w Jemenie i przekonał ją do wysyłania pieniędzy na rzekome opłaty za paczkę z gotówką. Prawda wyszła na jaw, gdy zabrakło jej środków na kolejną wpłatę. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami w sieci.
2: Polskie dworce kolejowe osiągnęły ogromny sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny zajął 4 miejsce, a Kraków Główny uplasował się na 9 pozycji wśród najlepszych stacji w Europie. Mimo świetnych wyników, analitycy wskazali na problem z punktualnością pociągów, co wciąż wymaga poprawy. Warto dodać, że zainteresowanie podróżami kolejowymi w Polsce rośnie, a PKP Intercity odnotowało wzrost liczby pasażerów o 11% w porównaniu do ubiegłego roku.
1: W centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuowano około 20 mieszkańców z pobliskich kamienic, a na miejscu działa już patrol wojskowy. Ulica Rejtana jest zablokowana, co powoduje utrudnienia dla kierowców i pieszych. Mieszkańców prosimy o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. W
1: Krzeszowie wybuchł konflikt po decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza księdza Łukasza Langenfelda. Parafianie są oburzeni i domagają się spotkania z biskupem, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o przestępstwie na terenie należącym do parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że sam zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum kontrowersji w PKO Ekstraklasie. Ujawniono, że przed meczem z GKA z Katowice prosił sędziego o łagodniejsze traktowanie swoich zawodników zagrożonych pauzą. Siemieniec opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje działania, przyznając się do błędu i wyrażając żal za naruszenie zaufania. Sprawą zajmie się komisja ligi. Otto Hindrich, bramkarz Legii Warszawa, zyskuje coraz większe uznanie za swoje występy. Trener Marek Papszun i eksperci podkreślają jego wyjątkowe umiejętności, wróżąc mu wielką karierę i potencjalny transfer. Hindrich wielokrotnie ratował drużynę w trudnych sytuacjach, co czyni go kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu. Czy to już najlepszy bramkarz w Ekstraklasie? Czas pokaże. Chicago Fire przegrało na własnym stadionie z New England Revolution 1-2, co oznacza pierwszą domową porażkę od czasu transferu Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców mimo kilku dogodnych sytuacji. Kluczową rolę w meczu odegrał Dor Turgeman, zdobywając bramkę i asystując przy drugim golu dla gości. Chicago odpowiedziało trafieniem Marena Haile Selassie, ale nie zdołało odwrócić losów spotkania. Zbigniew Boniek uważa, że problemy Polskiego Komitetu Olimpijskiego są poważne i nie znikną wraz z odejściem Radosława Piesiewicza. Były prezes PZPN podkreśla, że organizacja potrzebuje gruntownej reformy, a nie tylko zmiany na stanowisku prezesa. Dziś o godzinie 13 odbyło się posiedzenie zarządu PKOL, na którym wybrano tymczasowego szefa. Boniek sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie kuratora, który mógłby przeprowadzić niezbędne reformy. W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Deszcz przerwał Grand Prix Danii na żużlu, co mocno wpłynęło na klasyfikację Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik stracił prowadzenie na rzecz Roberta Lamberta, który teraz ma przewagę 1 punktu. O złoto walczy także Australijczyk Brady Kurz, tracąc tylko 3 punkty do lidera. Ostateczna rozgrywka odbędzie się w Toruniu. Dziś w Nowym Jorku wielki finał US Open 2026. Na korcie zmierzą się Ben Shelton i Alexander Zverev. Stawką jest nie tylko prestiżowy tytuł, ale i rekordowa nagroda w wysokości 5,5 miliona dolarów. To najwyższa kwota w historii turnieju, a łączna pula nagród wynosi aż 108 milionów dolarów.
2: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając między innymi Świątek.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
2: Na tegorocznym US Open w Nowym Jorku uwagę przyciąga nie tylko gra na korcie, ale i trybuny. Trinity Rodman, partnerka finalisty Bena Sheltona i córka Denisa Rodmana, stała się gwiazdą internetu dzięki swoim żywiołowym reakcjom. Jej wideo o wygranej Sheltona nad Hubertem Hurkaczem zdobyło już ponad 17,5 miliona odsłon. Trinity, mimo młodego wieku, jest już uznaną piłkarką w lidze NWSL i reprezentacji Stanów Zjednoczonych.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
2: Rachel Stuhlman, znana jako pierwsza influencerka tenisa, zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych. Jej odważny wizerunek przyciągnął ponad 300 tysięcy fanów na Instagramie. Stuhlman, była tenisistka z University of Missouri, łączy sport z modą, promując tenis w nowoczesny sposób. Jej misją jest popularyzacja tego sportu i uczynienie go bardziej przystępnym dla każdego. Sydney Sweeney, znana z serialu Euforia, ponownie przyciągnęła uwagę, występując w odważnej kampanii reklamowej Tylko Sport. Aktorka pojawia się w niej całkowicie naga, co wywołało burzę w internecie. Opinie są podzielone. Jedni chwalą jej odwagę, inni krytykują za nadmierną seksualizację. Kampania stała się tematem szerokiej debaty o granicach w marketingu. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3412 odcinku Barw Szczęścia Malwina zaczyna obsesyjnie dbać o swój wygląd. Zazdrość o Hermana, który pracuje z młodą klientką, wywołuje u niej kryzys pewności siebie. Malwina planuje kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, co budzi niepokój Hermana. Mimo że Kolski nie widzi potrzeby zmian, jego żona nie ustępuje. Herman obawia się, że Malwina przesadzi w pogoni za młodością. Czy to początek większego kryzysu w ich związku? Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach.
0: Barwy szczęścia wkraczają w emocjonujący etap. W 3415 odcinku Malwina i Herman staną przed szansą na wypromowanie swojego centrum ruchu. Jednak za obietnicą sukcesu kryje się coś niepokojącego. Organizator plebiscytu na fizjoterapeutę roku zaproponuje im wsparcie promocyjne za 3000 zł. Jerzy, ojciec Malwiny, ostrzega przed możliwym oszustwem. W kolejnym 3416 odcinku problemy małżeństwa się nie skończą. Kacper, syn Malwiny, zasugeruje stworzenie profesjonalnego biznesplanu, by lepiej zrozumieć sytuację firmy. Malwina i Herman będą musieli stawić czoła trudnym decyzjom, które mogą zaważyć na przyszłości ich działalności.
1: W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Walat ponownie spowoduje wypadek, który wywoła burzę między Pawłem a Marysią. Rogowska i Agnes początkowo ukryją przed Pawłem, że to Walat jest winny, obawiając się jego reakcji. Jednak prawda wyjdzie na jaw, gdy Paweł natrafi na wideo z wypadku, gdzie zobaczy Dominika za kierownicą. Wściekły Paweł nie będzie krył pretensji do matki, zarzucając jej ukrywanie prawdy. W rozmowie telefonicznej z Marysią wyrazi swoją determinację, by Walat poniósł konsekwencje. Paweł zapowie zemstę, nie zamierzając odpuścić Dominikowi. Ten odcinek M jak miłość z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. 4200

0: Janka, co wywraca całą sytuację do góry nogami. Emilka, przyjaciółka Kingi, staje po stronie Janka i sugeruje, by Kinga jeszcze raz przemyślała swoją decyzję. Lilka przyznaje, że nigdy nie spała z Jankiem, co wstrząsa Kingą. Czy rozwód jest naprawdę jedynym wyjściem? Kinga musi teraz zdecydować, czy jej uczucia do Janka są wystarczająco silne, by dać małżeństwu drugą szansę. W 961 odcinku serialu Akacjowa 38, który zostanie wyemitowany 22 września o godzinie 18.40 na TVP1, Lucia odkryje tajemniczy znak na krzyżu od matki. Pawie pióro okaże się kluczem do sekretów rodu de Valmezów. Trini nadal będzie zmagać się z obawami dotyczącymi rozmowy z Ramonem o ciąży, zwłaszcza, że jego niechęć do dzieci nie słabnie. Tymczasem Antonito i Elpena zaczną podejrzewać, że ich marzenia o karierze modeli mogą się nie spełnić. Maria zbliży się do reszty służby higieny, a ksiądz Telmo zatrudni Ursulę jako swoją służącą. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy pełne są romansów, dramatów i tajemnic. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący 482 odcinek. Już 22 września o 15.05 na TVP 2 Margarita przygotuje podwieczorek dla przyjaciółek, co wywoła oburzenie Cruz. Manuel, mimo urządzania nowej pracowni, wciąż nie może pogodzić się z działaniami matki wobec Kataliny. Lope i Vera snują plany na wspólną przyszłość, a Alonso i Cruz ponownie się do siebie zbliżają. Simona i Virtudes z panem Baeza oddadzą skradziony kielich na plebanii. Serial przenosi nas na początek XX wieku do południowej Hiszpanii, gdzie intrygi i romanse mieszają się z walką o majątek. W obsadzie m.in. Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
1: W 146 odcinku serialu Szpital Świętej Anny, który zostanie wyemitowany 22 września o 16.50 na TVN, emocje sięgną zenitu. Wiktor pragnie, by jego związek z Kają wyszedł poza szpitalne mury, proponując jej prawdziwą randkę. Kaja jednak czuje, że tempo jest zbyt szybkie. Na SOR trafi pacjent z podejrzeniem zawału, którego stan gwałtownie się pogorszy. W szpitalu pojawi się także profesor Strzemiński, co wywoła dodatkowe napięcia. Tymczasem Tadeusz po upadku z konia trafi na oddział ratunkowy, a Zyta i Bączyk będą musieli znaleźć sposób leczenia pacjentki z nieoperacyjnym guzem. Kasia stanie przed trudnym wyborem związanym z przeprowadzką, co może skomplikować jej życie rodzinne. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o codziennych wyzwaniach lekarzy, gdzie emocje i dramaty przeplatają się z życiem zawodowym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić podobnie 13 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Administracja Donalda Trumpa dąży do osłabienia jedności europejskiej, co ma ułatwić Stanom Zjednoczonym negocjacje z poszczególnymi krajami. Ekspertka Magdalena Górnicka-Partyka wskazuje, że Polska może stać się kluczowym partnerem dla Waszyngtonu, umożliwiając wpływ na europejską politykę. Amerykańska obecność wojskowa w Polsce ma znaczenie nie tylko militarne, ale i polityczne, co może wzmocnić relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dla Warszawy oznacza to konieczność balansowania między interesami europejskimi a współpracą z Ameryką. Rosyjskie ataki zbliżają się do polskiej granicy, co budzi obawy o bezpieczeństwo mieszkańców wschodniej Polski. Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM podkreślił, że w przypadku alarmu mieszkańcy powinni szukać schronienia w piwnicach lub garażach. Państwo zwiększa swoje możliwości obronne, a Polska liczy na wsparcie sojuszników w ochronie przestrzeni powietrznej. Nowe rosyjskie drony z napędem odrzutowym stanowią dodatkowe wyzwanie dla bezpieczeństwa regionu. Premier Donald Tusk zwołał posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa po serii ataków na Ukrainę blisko polskiej granicy. Ostrzegł o możliwej eskalacji konfliktu i konieczności przygotowania się na wspólną reakcję z sojusznikami. Jego słowa wywołały ostrą reakcję Andrieja Kolesnikowa z rosyjskiej Dumy, który zagroził Polsce śmiertelnymi kłopotami. Tusk podkreślił, że najbliższe tygodnie mogą być okresem wzmożonych działań ze strony Rosji. Przemysław Czarnek zapowiedział masowe protesty, jeśli obecna władza spróbuje siłowo wprowadzić do Trybunału Konstytucyjnego osoby bez ślubowania przed prezydentem. Polityk PiS podkreślił, że do Warszawy mogą przyjechać setki tysięcy ludzi, by bronić Trybunału. Czarnek zapewnił, że nie chodzi o fizyczne starcia z policją, lecz o pokojową obronę. Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi coraz większe emocje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rafała Trzaskowskiego czekają 2 tygodnie pełne napięcia. Organizatorzy referendum w sprawie jego odwołania zebrali około 90 tysięcy podpisów, ale potrzebują jeszcze ponad 40 tysięcy, by głosowanie mogło się odbyć. Maciej Wilk, jeden z organizatorów, liczy na piorunujący finisz i planuje dystrybucję 400 tysięcy ulotek w Warszawie. Politycy są jednak sceptyczni co do powodzenia tej inicjatywy.
2: W Hanowerze rozpoczął się proces 39-letniego Grzegorza C., oskarżonego o 103 przestępstwa seksualne wobec swojej partnerki. Mężczyzna przez lata miał odurzać kobietę, a następnie gwałcić i nagrywać te czyny, udostępniając filmy w internecie. Śledztwo ujawniło ponad 42 tysiące nagrań, a sprawa ma charakter międzynarodowy z 78 postępowaniami w toku. Grzegorz C. został zatrzymany wiosną tego roku i obecnie przebywa w areszcie, korzystając z prawa do milczenia.
0: Dwaj włoscy grzybiarze zostali zatrzymani przez szwajcarską policję w kantonie Ticino z 30 kg borowików. Przekroczyli oni lokalny limit, który wynosi 3 kg na osobę dziennie. Cały zbiór został skonfiskowany i przekazany do domu opieki dla osób starszych. Grzybiarze odpowiedzą za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. 36-letni turysta z Polski zginął po upadku w przepaść w okolicy Batyżowieckiej Próby. Słowackie służby ratunkowe, które szybko dotarły na miejsce, mogły jedynie potwierdzić jego zgon. Pomocy potrzebował także 40-letni Polak, który nie mógł samodzielnie zejść z trudnego terenu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Białymstoku zakończył się 3-dniowy obóz szkoleniowo-edukacyjny dla kadetów szkół mundurowych i klas przygotowania wojskowego pod hasłem Bezpieczna granica Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięło udział około 130 kadetów, którzy mieli okazję zdobyć nowe umiejętności wojskowe i poznać specyfikę służby w Wojsku Polskim. Obóz, zorganizowany przez Fundację Krajowe Bractwo Kurkowe Strzeleckie i 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, zakończył się uroczystym podsumowaniem i wręczeniem certyfikatów uczestnictwa. Niektóre znaki zodiaku, takie jak byk, ryby i rak, szczególnie cenią sobie długie poranki w łóżku. Dla byka sen to przyjemność, a poranki bez pośpiechu są idealne. Ryby potrafią odpłynąć na wiele godzin, zwłaszcza po intensywnym tygodniu. Rak z kolei najchętniej odpoczywa w domowym zaciszu, gdzie czuje się bezpiecznie i komfortowo. Masz problem z wolno spływającą wodą pod prysznicem? Zanim sięgniesz po chemiczne środki, wypróbuj prosty domowy sposób. Wystarczy umieścić plastikową nakrętkę na kratce odpływu, aby zatrzymać włosy i resztki kosmetyków. Po kąpieli usuń nakrętkę i zgromadzone zanieczyszczenia, co pomoże zapobiec zatykaniu rur. Policjanci z Katowic i Częstochowy zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji, poszukiwanego przez Interpol. Mężczyzna jest podejrzany o zlecenie zabójstwa na Ukrainie w 2024 roku. Obecnie trwają procedury jego przekazania ukraińskim służbom. Wcześniej był już notowany za przestępstwa przeciwko mieniu na Śląsku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 45-letniego mężczyznę, podejrzanego o groźby karalne wobec kobiety. Podczas interwencji zabezpieczono około 6 kg narkotyków, a także ustalono, że mężczyzna prowadził samochód, mimo cofniętych uprawnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 10 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zofia Cieszyńska, nowa gwiazda show biznesu, z impetem wkracza na scenę, a jej dojrzały wizerunek budzi niemałe emocje. 15-latka, która zadebiutowała w serialu TVP, już teraz przyciąga uwagę niczym gwiazda złotej ery Hollywood. Choć rodzice początkowo próbowali trzymać ją z dala od blasku fleszy, teraz z dumą obserwują jej rozwój. Ciekawe, czy Zofia zdoła przebić sławę swoich znanych rodziców, czy może to tylko chwilowy blask. Agnieszka Fitkał-Perepeczko, gwiazda M jak miłość, udowadnia, że wiek to tylko liczba. W wieku 84 lat, z młodzieńczym zapałem i modnym stylem, robi zakupy na warszawskim bazarku, przyciągając spojrzenia. Sama taszczy siaty i wielki baniak z wodą, pokazując, że nie potrzebuje pomocy. Jak sama mówi, czerpie z życia pełnymi garściami, co dla niektórych może być trudne do zaakceptowania. Ale kto by się tym przejmował, gdy można cieszyć się życiem i dobrym jedzeniem?
2: W Tańcu z Gwiazdami 32. edycja ruszyła z przytupem, a gwiazdy błyszczą na parkiecie i ściankach. Julia Wieniawa, nowa jurorka, zadebiutowała nie tylko w tej roli, ale i muzycznie, prezentując swój najnowszy singiel. Wśród uczestników m.in. Joanna Jędrzejczyk i Krzysztof Kwiatkowski, a nowe zasady, takie jak Akademia Czarnej Mamby, dodają pikanterii. Cóż, taniec to nie tylko kroki, ale i show, a gwiazdy wiedzą, jak przyciągnąć uwagę. Piotr Gumulec, znany komik, odkrywa nowe oblicze w Tańcu z Gwiazdami. Choć na parkiecie błyszczy humorem, za kulisami to prawdziwy maratończyk tańca, spędzający wiele godzin na treningach. Julia Suryś, jego partnerka, nie daje mu taryfy ulgowej, co najwyraźniej działa, bo Piotr nie zamierza się poddawać. Kto by pomyślał, że taniec może być aż tak poważną sprawą dla kogoś, kto zwykle rozśmiesza innych?
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Taniec z Gwiazdami świętuje swoje 20-lecie, a my zadajemy sobie pytanie. Czy ktoś jeszcze pamięta te wszystkie twarze, które przewinęły się przez parkiet? Kiedyś przed telewizorami zasiadało nawet 8 milionów widzów, teraz to zaledwie 2 miliony. Weterani programu, jak Stefano Terrazzino czy Rafał Maserak, stali się niemalże ikonami, a rekordzista zaliczył ponad 20 sezonów. Cóż, kto by pomyślał, że taniec może być taką długodystansową dyscypliną? Helena Englert, córka znanych aktorów, robi furorę w Tańcu z Gwiazdami. Tomasz Wygoda, juror i stary znajomy rodziny Englertów, nie kryje zachwytu nad jej talentem i odwagą. Choć nie chce jej faworyzować, to właśnie Helena, obok Dominika i Izabeli, zdobyła najwyższe noty. Czyżby młoda aktorka miała szansę stać się czarnym koniem tej edycji? Czas pokaże, czy nazwisko Englert znów zdominuje scenę. Łukasz, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, to prawdziwy człowiek renesansu. Informatyk, który postanowił zamienić klawiaturę na widły, tworzy swoje gospodarstwo na Pomorzu. A przy okazji szuka miłości. Ale to nie jego ekologiczne warzywa czy szkockie bydło przyciągają uwagę widzów, a jego nieodłączna czapka. Łukasz twierdzi, że to jego znak rozpoznawczy, pokazujący chilloutową postawę, a nie żaden kompleks. Cóż, każdy ma swoje sposoby na wyróżnienie się w tłumie.
2: W hotelu Paradise 13 emocje sięgnęły zenitu, gdy Michał w trakcie niewinnej gry Sex, Kiss or Marry postanowił zaskoczyć wszystkich swoim wyborem. Zamiast swojej partnerki Karoliny do kategorii ślub wybrał Soraję, co wywołało prawdziwą burzę. Karolina, zepchnięta do roli pocałunku, nie kryła rozczarowania i poczuła się jak piąte koło u wozu. Czy ten niespodziewany zwrot akcji doprowadzi do kryzysu w ich relacji? O tym przekonamy się w najnowszym odcinku.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Koma wraca na scenę z hukiem. Po kilkuletniej przerwie i sukcesie trasy Restart, łódzka formacja zapowiada premierę koncertowego filmu. Już 8 października na TVP VOD będzie można przeżyć 7 koncert z trasy, który wydarzy się po raz pierwszy online. Muzycy obiecują, że to nie będzie zwykła retransmisja, a prawdziwe rockowe doświadczenie. Więc przygotujcie się na solidną dawkę dźwięku i ekskluzywne materiały zza kulis. W świecie rocka znowu wrze. Spadkobiercy tragicznie zmarłego gitarzysty Brenta Hintza wytoczyli proces przeciwko zespołowi Mastodon, oskarżając ich o bezprawne wykorzystanie wizerunku Hintza na okładce najnowszego albumu. Muzycy twierdzą, że zarzuty są całkowicie bezpodstawne, a cała sprawa to tylko nieporozumienie. Cóż, wygląda na to, że nawet po śmierci rock and roll nie daje spokoju. Sepultura, legendarna brazylijska grupa metalowa, kończy swoją karierę w nieco mniej spektakularny sposób niż planowano. Zamiast na stadionie dla 26 tysięcy fanów, ostatni koncert odbędzie się w kameralnej Suchaj Music Hall, mieszczącej zaledwie 9 tysięcy osób. Wygląda na to, że sprzedaż biletów nie poszła zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to, pożegnanie zapowiada się emocjonująco, z udziałem gości specjalnych, choć bez założycieli zespołu, braci Cavalera.
2: Ach, te lata 80. Kiss, zespół, który przez dekadę ukrywał się za warstwą makijażu. 18 września 1983 roku postanowił pokazać swoje prawdziwe oblicze. Występ w MTV przy premierze Lick It Up był jak zrzucenie maski superbohatera. Niektórzy fani byli w szoku, inni zachwyceni. Dla jednych to była utrata tożsamości, dla innych nowy początek. A co się okazało? Bez makijażu też można zdobyć złotą płytę.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W lutym 1980 roku Warszawą wstrząsnęła sprawa brutalnego morderstwa Danuty Orzechowskiej, pracownicy TVP. Jej ciało zostało odnalezione w częściach, a za zbrodnią stała jej 18-letnia córka Katarzyna. Po telewizyjnym apelu i zeznaniach sąsiadki Katarzyna przyznała się do winy, tłumacząc swoje działania wieloletnim konfliktem z matką. Sąd uznał ją za niepoczytalną i skazał na 8 lat więzienia, z którego wyszła po 5 latach. Mariusz B. został skazany na dożywocie za poczwórne morderstwo, ale miejsca ukrycia ciał ofiar wciąż pozostają nieznane. Śledczy, mimo intensywnych poszukiwań, nie zdołali odnaleźć zwłok. Sprawa, która rozpoczęła się w latach 90., nadal kryje wiele tajemnic. Mariusz B. nie ujawnia, gdzie pochował ofiary, a jego kuzyn zaprzecza jakiejkolwiek współpracy przy zacieraniu śladów. W Warszawie rośnie liczba zgłoszeń dotyczących dzików. Od początku roku do końca lipca odnotowano już ponad 14 tysięcy interwencji. Coraz częściej dochodzi do ataków na ludzi i zwierzęta domowe. Lasy miejskie nie mogą wywozić dzików z miasta z powodu przepisów związanych z afrykańskim pomorem świń. Wczoraj wieczorem na tory między Warszawą Zachodnią a Dworcem Centralnym wszedł łoś, co spowodowało poważne utrudnienia na kolei. Ruch pociągów SKM i Kolei Mazowieckich został sparaliżowany, a pasażerowie musieli liczyć się z opóźnieniami i zmianami w kursowaniu. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich. Łoś został bezpiecznie usunięty z torów przed godziną 22.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Ostrówku pod Wołominem policja odkryła dziuplę samochodową z kradzionymi pojazdami z Czech, Holandii i Niemiec. Podczas interwencji 38-latek próbował ukryć się w psiej budzie, ale szybko został zatrzymany. Na posesji znaleziono również silniki i części samochodowe bez numerów identyfikacyjnych. Wartość odzyskanych przedmiotów oszacowano na około 500 tysięcy złotych. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty, w tym posiadanie mefedronu i paserstwo.
2: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 22-letni obywatel Słowacji zaatakował nożem swoją 26-letnią partnerkę, która zmarła na miejscu. Mężczyzna sam zgłosił się na policję i został zatrzymany. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Śledztwo w tej sprawie trwa, a prokuratura zbiera dowody, by ustalić dokładny przebieg wydarzeń.
1: Plac Powstańców Warszawy przeszedł spektakularną metamorfozę. Beton ustąpił miejsca tysiącom roślin, nowym drzewom i urokliwym alejkom. To część projektu Nowe Centrum Warszawy, który zmienia oblicze Śródmieścia. Nowa przestrzeń oferuje zaciszny ogród muzyki i plac pod pergolami. W krakowskim Zalewie Zakrzówek odnaleziono ludzkie zwłoki. Służby ratunkowe szybko zareagowały na zgłoszenie o tajemniczym obiekcie w wodzie. Specjalistyczna grupa nurków wydobyła ciało na brzeg, gdzie przejęła je policja. Trwa śledztwo w celu ustalenia tożsamości zmarłej osoby oraz okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Sosnowcu ruszył proces w sprawie zawalonego balkonu, który 3 lata temu doprowadził do śmierci Sylwii Stawiszyńskiej. Kobieta zginęła, gdy betonowa konstrukcja urwała się ze ściany kamienicy. Oskarżeni są pracownicy Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych oraz firma zewnętrzna, którzy mieli zaniedbać stan techniczny balkonów. Proces ma ustalić, kto ponosi odpowiedzialność za tę tragedię.
1: W miniony weekend odbyła się 10. edycja PKO Biegu Charytatywnego, która miała miejsce na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy oraz w 19 innych miastach Polski. Uczestnicy biegli, by wesprzeć psychikę najmłodszych, a zebrane środki zostaną przeznaczone na terapię i kampanie edukacyjne. PKO Bank Polski dołożył 10 zł za każde 400 metrów przebiegnięte przez uczestników. To wydarzenie pokazało, że sport może być potężnym narzędziem zmiany społecznej. Kobieta z Podlasia padła ofiarą internetowego oszusta, który podszywał się pod generała z Jemenu. Straciła ponad 265 tysięcy złotych, płacąc za wymyślone opłaty i wysyłając paczki z gotówką. Policja ostrzega przed podobnymi oszustwami, które wciąż są powszechne.
2: W Krzeszowie parafianie protestują przeciwko decyzji biskupa Legnickiego o odsunięciu proboszcza Łukasza Langenfelda. Wierni domagają się spotkania z biskupem Andrzejem Siemieniewskim, aby wyjaśnić powody tej decyzji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem o możliwym przestępstwie na terenie parafii. Ksiądz Langenfeld twierdzi, że zgłosił nieprawidłowości odpowiednim organom i podkreśla, że formalnie nadal jest proboszczem. Konflikt w parafii trwa, a mieszkańcy zapowiadają dalsze działania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska infrastruktura kolejowa odnosi sukces w rankingu European Railway Station Index 2026. Wrocław Główny i Kraków Główny znalazły się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji w Europie. Wrocław zajął 4. miejsce, a Kraków 9. Mimo wysokich ocen za nowoczesność, raport wskazuje na problem z punktualnością pociągów, gdzie opóźnienia sięgają nawet 30%.
2: centrum Wrocławia, przy ulicy Rejtana, znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Służby ewakuowały około 20 mieszkańców pobliskich budynków i zapewniły im tymczasowe schronienie. Ulica Rejtana jest zablokowana, a specjaliści pracują nad zabezpieczeniem znaleziska. Apeluje się o unikanie tego rejonu i stosowanie się do poleceń służb.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska firma Cersanit S.A. zawiesza produkcję w swoim zakładzie na Ukrainie na co najmniej pół roku. To efekt rosyjskiego ataku dronów na fabrykę w mieście Zwiachel w nocy z 11 na 12 września. Zniszczenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalszą pracę zakładu. Na szczęście wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Firma szacuje, że przywrócenie produkcji zajmie minimum 6 miesięcy. To oznacza, że fabryka na Ukrainie nie wznowi działalności przed wiosną przyszłego roku. We wrześniu ceny w sklepach są zaskakująco niskie. Podstawowy koszyk zakupowy kosztuje niecałe 94 zł, co jest mniej niż rok temu. Jednak narastający kryzys na rynku surowców może wkrótce wpłynąć na wzrost cen. W ostatnim tygodniu zauważono wzrost cen oleju rzepakowego, cukru i jabłek. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, w tym ataki na kluczowe rurociągi, może prowadzić do dalszych podwyżek. Choć obecnie zakupy są tanie, analitycy ostrzegają przed nadchodzącymi zmianami.
2: Aż 40% rodziców przyznaje, że ulega prośbom dzieci podczas zakupów, co prowadzi do nieplanowanych wydatków. W przypadku nastolatków ten odsetek wzrasta do ponad połowy. Cena nadal jest kluczowym czynnikiem, ale dzieci mają znaczący wpływ na decyzje zakupowe. Wraz z wiekiem dziecka jego wpływ na zakupy rośnie, a prośby nastolatków są równie skuteczne jak promocje cenowe. Początek roku szkolnego nie zmienia tej sytuacji, a lista zakupów często się wydłuża. Polski przemysł zbrojeniowy przeżywa dynamiczny rozwój, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Wojna w Ukrainie przyczyniła się do wzrostu zapotrzebowania na nowoczesne technologie wojskowe. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach kanadyjscy partnerzy wyrazili chęć zakupu polskiego sprzętu, który ma trafić na Ukrainę. Prywatne firmy, takie jak Grupa WB i Vigo Photonics, wprowadzają innowacyjne rozwiązania, w tym drony i detektory podczerwieni. Państwowe zakłady również nie pozostają w tyle, koncentrując się na ciężkim sprzęcie i nowoczesnych systemach obronnych. Współpraca między sektorem publicznym a prywatnym staje się kluczowa dla wzmocnienia polskiej obronności.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną, przekraczając $100 za baryłkę. To efekt czasowego zamknięcia strategicznego ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po atakach w rejonie Rijadu i Medyny. Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może podnieść ceny nawet do $120 za baryłkę. Dodatkowo odwołanie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormus zwiększa niepewność na rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy działanie ropociągu zostanie wznowione. Polacy masowo tracą pieniądze przez chaos w systemie kaucyjnym. Głównym problemem są bony z krótkim i niejednolitym terminem ważności. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany, które mają ujednolicić i wydłużyć ważność tych bonów. Obecnie, mimo że zwrócono już 3,2 miliarda opakowań, wiele kaucji przepada z powodu różnych zasad w sklepach. Ministerstwo przypomina, że sklepy muszą wypłacać gotówkę za bony niezależnie od zakupów. Nowe przepisy mają ułatwić życie konsumentom i zapobiec dalszym stratom.
1: Dziś Biedronka ruszyła z nowymi promocjami, oferując wybrane produkty już za 0,99 zł. Największe obniżki dotyczą lodów, których cena spadła aż o 72%. Promocje nie wymagają posiadania karty Moja Biedronka, ale obowiązują do wyczerpania zapasów. Dodatkowo właściciele psów i kotów mogą skorzystać z rabatów na karmy, gdzie drugi produkt kupią za ułamek ceny. Akcje te potrwają do soboty, 19 września, z ograniczeniami na liczbę promocyjnych zestawów na paragonie. W Kajetanach rozpoczęła się 49. Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa UCHO 2026, poświęcona problemom otorynolaryngologii dziecięcej. Eksperci podsumują program wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, w ramach którego przebadano ponad 30 tysięcy uczniów warszawskich szkół. Podczas konferencji omówione zostaną także wyniki badania PICTURE, które wykazało, że niecałe 5% dzieci zgłasza szumy uszne. Specjaliści będą dyskutować o wpływie nowych technologii na rozwój mowy oraz o zastosowaniu sztucznej inteligencji w diagnostyce słuchu. Wydarzenie potrwa do 15 września i obejmie m.in. operacje pokazowe oraz warsztaty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Elon Musk i Sam Altman poparli apel o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. Wspólnie z szefem firmy Anthropic, Dario Amodejem, podkreślają potrzebę wydłużenia czasu na zabezpieczenie modeli AI. Obawy dotyczą niekontrolowanego rozwoju superinteligentnych systemów i związanych z nimi zagrożeń. Niedawne incydenty, takie jak wykorzystanie AI do cyberataków, podkreślają pilność działania. Ten zaskakujący sojusz liderów branży może prowadzić do nowych regulacji w technologii. Stary serwer z garażu okazał się prawdziwym skarbem. Użytkownik Reddita odkrył w nim 30 modułów pamięci RAM DDR, 4 o łącznej wartości 12 tysięcy dolarów. Każdy z modułów ma pojemność 64 GB, a ich cena na rynku wzrosła do 400 dolarów za sztukę. To serwerowa pamięć ECC, która nie działa w zwykłych komputerach, ale jest bardzo poszukiwana w profesjonalnych stacjach roboczych. Historia pokazuje, że warto sprawdzać stare urządzenia, bo mogą kryć prawdziwe bogactwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3415 odcinku Barw Szczęścia emocje sięgną zenitu. Plan Wilka zaczyna przynosić oczekiwane efekty, a w domu Pyrków narasta napięcie. Hubert wdaje się w ostrą awanturę z Adasiem, co prowadzi do otwartego konfliktu. Wilk i jego matka, Lucyna, z satysfakcją obserwują chaos, który sami wywołali. Zwierzchowska, dotąd udająca bezbronną seniorkę, ujawnia swoje prawdziwe intencje. Pyrkowie są coraz bardziej zmęczeni ciągłą walką, a atmosfera w domu staje się nie do zniesienia. Wilk liczy na to, że rodzina w końcu nie wytrzyma presji. Czy Pyrkowie zdołają się obronić przed intrygami Wilka?
2: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w 1941 odcinku. Artur Rogowski wyjedzie z Joanną na romantyczne sympozjum do Berlina, nie wzbudzając podejrzeń. Artur Rogowski wyjedzie

0: Nie być tak szczęśliwy, jakby się wydawało. Problemy Kasi, byłej partnerki Jakuba, mogą mocno namieszać w ich relacji. Detektyw nie wie jeszcze, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, co może skomplikować sytuację. Kasia zauważa, że jej obecny partner, Mariusz, pokazuje swoją brutalną stronę, co może skłonić ją do powrotu do Jakuba. Czy Martyna i Jakub przetrwają tę próbę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4250 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 18 na Polsacie. Melka, pracując dla fundacji, nieświadomie znajdzie się w niebezpiecznej sytuacji, gdyż ktoś ją obserwuje. Tymczasem w środowisku osób w kryzysie bezdomności zgłoszono kolejne zaginięcie partnerki, co wzbudza niepokój. W poprzednich odcinkach Lucynka miała problemy z organizacją pogrzebu, a robotyczny pies, Klaudi, zniknął z zakładu pogrzebowego. Borys wprowadził się do Koczarskiego, by pilnować go przed alkoholem, a Kacper poczuł się zagrożony po przyłapaniu Ilony w swoim gabinecie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi zawiłymi intrygami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 3403 odcinku Barw Szczęścia Mariusz zmaga się z bolesną stratą Dąbrowskiego. Na szczęście nie jest sam, bo Kasia wspiera go w tych trudnych chwilach. Wokół hotelu Stańskich atmosfera robi się napięta po zatrzymaniu dilera narkotyków. Bruno stara się ukryć niewygodne informacje, korzystając z pomocy Kornela. Tymczasem komisarz Majak przesłuchuje Karolinę i Stańskiego. Modrzycki planuje ujawnić kontrowersje związane z hotelem, ale Bruno ma swoje sposoby, by temu zapobiec. Odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 22 września. O godzinie 25 na TVP2. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę w 1034 odcinku. Poyraz zaczyna podejrzewać Semicha o zdradę i postanawia zastawić na niego pułapkę. Ainur, pełna wątpliwości co do wyników badań Ezgi, rezygnuje z wyjazdu i zostaje w domu, by zdobyć dowody. Tymczasem Mert ukrywa przed Poyrazem, że z powodu problemów finansowych i choroby matki podjął dodatkową pracę. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 16 na antenie TVP1. Serial Dziedzictwo to turecka opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna tajemnic i emocji. W rolach głównych występują m.in. Nanuka Stambolishvili jako Nana i Nick Shelilaj jako Poyraz.
2: Felicita powraca z emocjonującym 8 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września o godzinie 20.30 na TVP1. Klara odkryje, że Julia regularnie otrzymywała tajemnicze przelewy, a w sprawę zamieszani są Kamil i Piotr. Zośka, zdeterminowana, by poznać prawdę o mężu, przegląda nowe dokumenty, które podważają jego wersję wydarzeń. Oliwka czuje się zaniedbana przez matkę, która bardziej interesuje się dochodzeniem niż nią samą. W poprzednim odcinku Zośka wywołała zamieszanie, ujawniając rodzicom Kamila informacje o Niko. Serial Felicita to pełna emocji opowieść o rodzinnych sekretach, miłości i przebaczeniu. W rolach głównych występują Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik.
0: W 4738 odcinku serialu Klan Anna zauważy, że z jej suczką żabcią dzieje się coś niepokojącego. Zaniepokojona apatią pupila postanowi zabrać ją do weterynarza. Tam odkryje, że żabcia połknęła piłeczkę, co wyjaśni jej stan. Tymczasem Paweł będzie próbował przekonać syna do wyjazdu na prestiżowe stypendium do Sztokholmu, choć ten wciąż się waha. W Rosso Monika, Gabriela i Felix będą pracować nad nowym jesiennym menu. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września, o godzinie 18.05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 12 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 13 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ostro skrytykował niedzielny atak Rosji na ukraiński pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. Lokomotywa została wysadzona tuż przy granicy z Polską. Johnson wezwał do zwiększenia wsparcia dla Ukrainy, w tym przekazania systemów obrony powietrznej i odblokowania zamrożonych rosyjskich aktywów. Podkreślił, że takie ataki są codziennością dla Ukraińców, a straty wśród pracowników kolei są dramatyczne.
0: Tiffaine Ozier, córka Bridget Macron, potwierdziła swój związek z 22-letnim Antoinem Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet, gdzie Lecomte pracował jako instruktor kitesurfingu. Różnica wieku między nimi wynosi 20 lat, co wywołało porównania do małżeństwa Bridgette i Emmanuela Macronów. Tiffaine podkreśla, że to poważna relacja i mają wspólne plany na przyszłość. Angela Kelly, przez lata bliska współpracowniczka królowej Elżbiety II, weźmie udział w filmie o swoim życiu. Produkcja może wywołać niepokój na królewskim dworze, ponieważ Kelly znała wiele prywatnych opinii monarchini. Film ma łączyć wywiady i materiały archiwalne, a nad projektem pracuje nagrodzony scenarzysta Jeremy Brock. Pałac Buckingham nie skomentował jeszcze tych doniesień.
2: Książę Harry i Meghan Markle niespodziewanie powrócili do Wielkiej Brytanii, opuszczając swoją rezydencję w Montecito w Kalifornii. Sąsiedzi twierdzą, że para zniknęła z dnia na dzień, nie informując nawet szkoły swoich dzieci. Archie i Lilibet rozpoczęli naukę w brytyjskiej szkole w Cotswolds. Na razie nie wiadomo, czy Sussexowie zamierzają sprzedać swoją posiadłość w Stanach Zjednoczonych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Filipinach trwa dramat po pożarze promu MV June Aster. Potwierdzono śmierć 76 osób, a w sobotę odnaleziono ciała 41 kolejnych ofiar. Uratowano 43 osoby, ale 13 wciąż jest zaginionych, w tym kapitan statku. Przyczyny pożaru nadal nie są znane, a ratownicy kontynuują poszukiwania.
2: W Lubaniu trwa kluczowe szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej, które przygotowuje żołnierzy do roli instruktorów. Wspólnie ze Strażą Graniczną uczestnicy doskonalą taktyki interwencji i zasady użycia środków przymusu bezpośredniego. Celem jest ujednolicenie standardów działania na granicy i przygotowanie żołnierzy do współpracy z innymi służbami mundurowymi. Po zakończeniu kursu nowi instruktorzy będą mogli przekazywać zdobytą wiedzę w swoich jednostkach.
0: Chłodne i deszczowe dni, suszenie prania może być wyzwaniem, ale istnieje japoński trik, który przyspiesza ten proces. Kluczem jest odpowiednie rozwieszenie ubrań, tworząc łuk z cięższych rzeczy na zewnątrz i lżejszych w środku.